0: To są fakty RMF FM.
1: Ceny paliw nas przerażają, tak przyznają kierowcy. Padł już historyczny rekord ceny diesla w Polsce. Za litr oleju napędowego trzeba średnio zapłacić już 8,22 zł. Najdroższa w tym roku jest także benzyna. Litr 95 kosztuje średnio 7,55 zł.
2: Bardzo dużo. Dla mnie to jest tak, na jednoosobową firmę, dla mnie to jest bardzo dużo. Odczuwam to bardzo, bardzo to. Za to mi nikt nie zwróci. Państwo zabiera pieniądze jak tylko może. Podatki wszystko muszę płacić.
3: Ceny paliw mnie naprawdę przerażają w tych czasach. Posiadam auto benzynowe i diesla. No obecnie jeżdżę benzyniakiem, zwłaszcza, że mam go w gazie.
4: Mniej pan jeździ?
3: Tak, zdecydowanie mniej.
4: Czeka pan na jakiś program, który by trochę te ceny obniżył?
2: No na pewno bym chciał, żeby to coś z tym zrobić, żeby państwo coś z tym zrobiło, albo żeby raczej coś ludzie z tym robić tak naprawdę, bo państwo sobie za dużo pozwala, moim zdaniem.
5: Powinni włączyć znów tą tarczę.
4: Ona mocno pomagała?
5: No zmniejszyła trochę te ceny paliw, człowiek się czuł bezpieczniej.
1: Komentowali wczoraj klienci stacji benzynowych w Warszawie, a z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Przenosimy się teraz na poligon w krakowskim Pasterniku. Tam ochotnicy zdawali wczoraj testy z umiejętności, które zdobyli podczas kursu wakacji z wojskiem. Nasz reporter Maciej Sołtys obserwował m.in. zajęcia z medycyny. Pola walki. Żołnierze uczyli się, jak zakładać opaski uciskowe.
6: Ale sklarujcie sobie tą stazę. Przychodzicie do zagadnienia nieprzygotowani.
7: Na czym polega to ćwiczenie?
8: Żołnierz będzie umiał sam sobie założyć stazę, po której uratuje prawdopodobnie swoją kończynę. Nie wykrwawi się na polu walki.
7: Jak tę stazę trzeba założyć? To znaczy, co trzeba zrobić?
8: Tak zwane high and tight, czyli wysoko i ciasno. Na polu walki nie mamy czasu na to, żeby szacować, w którym miejscu jest rana, czy w którym miejscu poszkodowany ma na przykład kikuta, czy obrażenie. Ma być jak najciaśniej, jak najwyżej i dopiero wtedy decydujemy o tym, gdzie i jak szybko ewakuować.
9: Kończyna prawa dolna. Gotów?
10: Gotów.
9: Ćwicz.
1: Wakacje z wojskiem to, przypomnę, trwający 27 dni kurs, głównie do osób w wieku 18-35 lat, poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. A to dlatego, że uczestnicy programu przebywają w koszarach, dostają potrzebne wyposażenie, a na koniec wynagrodzenie. Kolejny z trzech turnusów rozpocznie się 17 sierpnia.
0: Kryzys energetyczny w faktach RMF FM.
1: A krytyczne dla systemu energetycznego są godziny wieczorne. W związku z falą upałów polska sieć elektroenergetyczna w najbliższych dniach będzie wystawiona na poważną próbę.
11: Jak to właściwie wygląda teraz w praktyce? Jak wyglądają nasze zasoby energetyczne? Jak to wygląda, jeśli chodzi o zabezpieczenie Polski podczas tej fali upałów, która właściwie już się zaczęła?
12: Naszym podstawowym zabezpieczeniem jest rynek mocy, czyli kontraktowanie przez polskie sieci, wymienienie odbiorców, mocy wytwórczych oraz zapewnianie ich dostępności w sytuacjach, gdy odbiorcy tego potrzebują. Kończy się to tym, że ogłaszamy okres przywołania w sytuacji, gdy faktycznie ten deficyt mocy jest spodziewany. Więc mając rynek mocy, mamy do dyspozycji moce wytwórcze, które pozwalają nam suchą stopą przejść zarówno przez okresy zimowe, jak i przez okresy upałów, tak jak ostatnio w lipcu czy sierpniu. Powiedziałbym jeszcze jedno o blackoutie, bo bardzo często dostajemy pytania o blackout, tak jakby on był przy każdej sytuacji zero. Blackout to z reguły jest sytuacja, jakby konsekwencja splotu bardzo niekorzystnych i niespodziewanych zdarzeń. Jeżeli spodziewamy się deficytu mocy i widzimy, że jest bardzo gorąco, jest fala upałów i możemy spodziewać się problemów z dostępnością wody w rzekach, jak chociażby koledzy z Rumunii czy koledzy z Węgier, to cała administracja, zarówno po stronie spółek energetycznych, jak i po stronie administracji publicznej, robi wszystko, co w ich mocy, aby na taki deficyt mocy się przygotować. Są uruchamiane odpowiednie procedury, są uruchamiane odpowiednie rezerwy. Jak będzie potrzeba, to też staramy się aktywować redukcję zapotrzebowania. Na Węgrzech w sytuacji takiego bardzo głębokiego deficytu i tego ryzyka odstawienia bloków jądrowych, które pokrywają połowę zapotrzebowania, administracja publiczna wezwała odbiorców do takiego wolontarnego, jakby z własnej woli ograniczenia zapotrzebowania w tych krytycznych godzinach wieczornych po to, żeby nie pogłębiać kryzysu. I takie w sytuacji, gdy widzimy, że jest problem i może być problem, który go nie pokonamy, no to wtedy też byśmy do takich rzeczy się odwoływali. Ja przypomnę może w tym kontekście też kryzys energetyczny po wybuchu wojny na Ukrainie. Też były problemy, że była mroźna zima, były problemy z dostępem gazu i bardzo wiele krajów w Europie wezwało administrację do ograniczenia redukcji my też robiliśmy takie rzeczy po to, żeby pomagać sobie. W tym przypadku dzisiaj mamy przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, rynek mocy, mamy dostępne moce wytwórcze, mamy zdywersyfikowany miks, mamy jednostki węglowe, jednostki gazowe, mamy OZE, mamy fotowoltaikę, która bardzo ładnie przeprowadza nas przez ten szczyt dobowy, kiedy akurat na bardziej świeci słońce. Mamy też źródła wiatrowe, więc za pomocą tego miksu zdywersyfikowanego oraz mocy wytwórcze, które są przez nas dysponowane, potrafimy zapewnić stabilną pracę systemu.
11: Czyli w najbliższym czasie żaden deficyt nam po prostu nie grozi? Że tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć?
12: Powiem tak, kontraktujemy moce wytwórcze w takiej wysokości, jaka jest nam potrzebna, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Mamy teraz rynek mocy zakontraktowany do końca roku 2030. Negocjujemy z Komisją Europejską przedłużenie rynku mocy na kolejne lata, ale w tym okresie od dziś do końca obecnej dekady mamy wystarczające moce wytwórcze. Oczywiście co się zdarzy w przyszłości, czy przyjdzie jeszcze bardziej sroga zima, czy będziemy mieli kumulację jakichś bardzo nieprzewidywanych awarii jednostek wytwórczych, tego nigdy nie można wykluczyć, ale generalnie robimy wszystko, co w naszej mocy, by być przygotowanymi.
11: Ale mówiąc tak tylko o tym czasie teraźniejszym, tak to ujmijmy, teraz mamy tą falę upałów, zawsze pojawia się takie właśnie pytanie o to, co będzie, czy coś może zakłócić te dostawy energii. Mieliśmy do czynienia m.in. w Kozienicach, gdzie ta praca elektrowni musiała zostać częściowo wstrzymana. Czy to jakoś wpłynęło na ten właśnie rynek mocy?
12: Tak, faktycznie wczoraj mieliśmy akurat ogłoszenie okresu przywołania, czyli jak to się mówi, aktywowaliśmy rynek mocy. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że wszyscy, którzy takie kontrakty mają z nami podpisane, czyli także elektrownie systemowe, także elektrownie Kozienice, także elektrownie Połaniec i inne elektrownie w kraju, musiały przedstawić się do dyspozycji PSE, czyli pokazać nam dyspozycyjność. Sytuacja była taka, że te jednostki miały ograniczenia ze względu na warunki eksploatacyjne i te ograniczenia po aktywacji rynku mocy musiały zdjąć po to, aby uniknąć kar, które by zostały na nich nałożone za nierealizację obowiązków mocowych. No i tak się wydarzyło, jednostki przedstawiły się do dyspozycji, my mogliśmy je uruchomić i zapewniliśmy odpowiednią rezerwę mocy na wieczór. Jak to będzie w kolejnych dniach, to zobaczymy. Na dziś, tak jak premier wspominał podczas konferencji prasowej, nie mamy problemu na godziny wieczorne. Nadwyżka mocy jest dziś wieczorem taka sama bez aktywacji rynku mocy, jak wczoraj po aktywacji rynku mocy. W związku z czym nie ma potrzeby podejmowania tych działań.
11: Na których źródłach mocy możemy najbardziej polegać? To znaczy, czy to są właśnie odnawialne źródła energii, czy jednak właśnie tutaj ta dywersyfikacja ma znaczenie?
12: Znaczy, oczywiście odpowiedź brzmi, to zależy, ale na przykład na generacji fotowoltaicznej możemy polegać bardzo, bardzo, bardzo dobrze, ponieważ ona jest bardzo powtarzalna. No ale ona ma ograniczenie w czasie, tak? Generacja fotowoltaiczna jest dostępna tylko wtedy, kiedy świeci słońce. Czyli wieczorem akurat następuje spadek tej generacji. Największe problemy bilansowe następują właśnie z reguły wieczorem, w sytuacji, gdy gaśnie fotowoltaika, a ludzie wracają z pracy do domu, włączają klimatyzację, zaczynają robić różne inne rzeczy i wtedy zapotrzebowanie faktycznie jest coraz wyższe. To są czyli w obecnym czasie największe wyzwania. Okres przywołania wczoraj ogłosiliśmy na 2 godziny, więc mamy ten okres krytycznych 2, 3, 4 godzin.
11: Tak tylko gwoli wyjaśnienia dla osób, które być może nie znają tej nomenklatury, ten okres, jak pan...
12: Okres przywołania.
11: Okres przywołania.
12: Okres aktywowania rynku mocy, czyli okres, w ramach którego odwołujemy się do zobowiązań, które zawarliśmy z dostawcami mocy, żeby pokazali swoją dyspozycyjność. Więc mamy te nasze wyzwanie największe, to są właśnie godziny wieczorne. I to jest z reguły wyzwanie krótkotrwałe. Wtedy potrzebujemy uruchomić wszystkie bloki, które są, znaczy może nie wszystkie, ale dodatkowe bloki, które akurat w ciągu dnia nie pracują, bo pracuje fotowoltaika. Ale tak jak powiedziałem, fotowoltaika jest bardzo korzystna w sytuacji szczytu dobowego, czyli tych godzin wokoło południa. Wieczorem fotowoltaika gaśnie, musimy uruchamiać inne bloki. W związku z tym uruchamiamy jednostki gazowe, węglowe, takie jakie są dyspozycyjne. W przyszłości, po tym jak już te wielkoskalowe magazyny energii do naszego systemu zostaną dołączone, aktualnie trwa proces inwestycyjny i wiele firm takie jednostki oddaje do eksploatacji. Już w ostatnich kilku tygodniach parę ładnych set megawatów w takich jednostkach bateryjnych zostało oddane do eksploatacji. W perspektywie kolejnych kilku lat dodamy ich no, mniej więcej tyle, ile wynosi dzisiaj moce wiatrowe w Polsce.
11: Czyli taka sytuacja jak teraz pokazuje, że właśnie no, OZE to są bardzo dobre źródła energii, ale do czasu, właśnie jeżeli przychodzi ten wieczór i jest to zapotrzebowanie zwiększone podczas takich upałów, no bo też mamy no, tropikalne noce, podczas których no, to zużycie energii jest znacznie większe, no to wtedy jednak ważne jest to, żeby polegać na tych zdywersyfikowanych źródłach.
12: Tak, dokładnie. Każde źródło ma swoje miejsce w systemie. Fotowoltaika ma, odgrywa dobrą rolę w sytuacji, gdy świeci słońce, ale poza tym okresem, a on trwa przez cały rok, każda noc oraz cały okres jesienno-zimowy, potrzebujemy innych źródeł wytwórczych. W Polsce największy szczyt zapotrzebowania jest właśnie w zimą, na jesieni i wtedy najlepiej z reguły pracują moce wiatrowe i wtedy potrzebujemy wtedy moce wiatrowe, które w systemie byłyby bardzo przydatne.
1: Wyjaśniał Konrad Pruchała, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozmowie z naszym dziennikarzem Jakubem Rybskim.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24. Radio informacyjne.

0: To już prawie trzecia według radiowego zegara, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Śmiertelny wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Jezdnia zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek. Węgry odwołują apel o oszczędzanie energii. Elektrownia w Paksu znów pracuje bez ograniczeń. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. W tym czasie do Sejmu trafiły 22 projekty ustaw i uchwał. Droga ekspresowa S5 w kierunku Poznania jest zablokowana na odcinku między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Południe. Oto ostrzeżeń dla kierowców. Rozpoczynamy fakty o trzeciej. Samochód ciężarowy najechał tam na drugą ciężarówkę stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba zginęła. Wyznaczono objazd przez Bydgoszcz. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Premier Węgier Peter Madziar poinformował, że od piątku mieszkańcy nie muszą już ograniczać zużycia prądu. Jak przekazał, krajowi udało się ochronić bezpieczeństwo energetyczne. Apel o oszczędzanie energii wprowadzono po tym, jak susza obniżyła poziom Dunaju. To ograniczyło możliwości chłodzenia elektrowni atomowej w Paksu, największego źródła energii elektrycznej na Węgrzech, które odpowiada za niemal połowę krajowej produkcji.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: 22 projekty ustaw i uchwał skierował do Sejmu od początku kadencji prezydent. W faktach podsumowujemy 12-miesięczne sprawowanie urzędu Karola Nawrockiego. I ponownie w faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Co dzieje się z tymi inicjatywami prezydenta?
2: Zdecydowana większość z nich leży w tak zwanej sejmowej zamrażarce. To projekty, o których jeszcze w kampanii mówił Karol Nawrocki. Koalicja rządowa niejednokrotnie podkreślała, że tymi przepisami nie będzie się zajmować, ponieważ to rząd odpowiada za prowadzenie polityki budżetowej czy zagranicznej. Jednak jak mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, najważniejszą inicjatywą prezydenta są spotkania i rozmowy z Polakami.
3: Szereg działań, które podejmuje pan prezydent, jest zgodnych z jego hasłem wyborczym. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
2: Z kolei poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że prezydent ma tylko jedną inicjatywę.
4: Intencją tego prezydenta nie jest bycie prezydentem Rzeczypospolitej, a przygotowanie gruntu pod nowy rząd. Rząd, którego premierem będzie pan Bogucki, a ministrem spraw zagranicznych będzie pan Przydacz.
2: Karol Nawrocki w ostatnim czasie zapowiedział też odpowiedź na Campus Polska organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Pod koniec sierpnia prezydent zaprasza młodych wyborców na spotkanie do rezydencji w Juracie.
0: Do tego tematu wrócimy jeszcze na koniec faktów. Zielone płuca poznańskiego Łazarza otoczone z każdej strony rzędami zabytkowych kamienic. W naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi zabierałem was do miejsc, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy miast. Wczoraj mówiliśmy m.in. o Parku Wilsona w Poznaniu. Ma on bogatą historię i niesamowity urok, przekonuje Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu.
5: Park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Kamienice jeszcze w koło ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
6: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent. Jesteśmy przecież w starej historycznej dzielnicy Poznania. Ona jest ściśle zabudowana. Tu jest jeszcze zachowana głównie zabudowa przedwojenna. Bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa, dosyć ciasno. No i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
0: O parku Wilsona z Marcinem Fabiszakiem rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: O roku prezydentury Karola Nawrockiego rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem Zbigniewem Boguckim, szefem kancelarii prezydenta.
7: Prezydent dzieli Polaków? Jest prezydentem jednej opcji?
8: I oczywiście każda moja odpowiedź będzie nacechowana jakimś tam nieobiektywizmem, ponieważ jestem w tej drużynie, jestem w administracji. Nie uważam, żeby tak było, ale myślę, że moje zdanie nie ma tu takiego zasadniczego znaczenia. Myślę, że warto spojrzeć w te sondaże czy badania zaufania. Ostatnie 56% bardzo pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenturę prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Ale 56% to nie jest 100%.
8: No tak, ale 56% to nie jest jedno środowisko. Bo jedno środowisko, rozumiem, że ono miało być skoncentrowane tylko wokół jednej partii politycznej.
7: Niekoniecznie. Tak nie może jest. To znaczyć środowisko skoncentrowane wokół pewnego bloku poglądów, które w tej chwili są rozbite, i pan minister o tym doskonale wie, na różne partie polityczne. Przynajmniej 4 w tej chwili.
8: To jeżeli tak by było, to znaczy jeżeli mówimy o tych środowiskach, nazwijmy to konserwatywnych, prawicowych, patriotycznych, no to z takimi hasłami do kampanii, czy do tej prezydentury pan prezydent Nawrocki szedł. Gdyby robił dzisiaj coś innego, to znaczy, że no, miałby co odżegnywać się od swoich obietnic, od swojego programu, od tego, co mówił w kampanii. Są tacy politycy, ale to nie Karol Nawrocki.
7: Istota zarzutu jest taka, że trzeba czasem wyjść poza własne poglądy właśnie po to, żeby pozostać prezydentem wszystkich ale Polaków, ja albo przynajmniej znacznej większości.
8: Natomiast ja myślę, panie redaktorze, że 56 to jest jak na polski podział i takie emocje polityczne nie tylko w klasie politycznej, ale także właśnie na naszych ulicach, w naszych rodzinach, przy naszych stołach, przy naszych spotkaniach, to jest bardzo dobry wynik. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli spojrzymy także na podpisane ustawy, 255 podpisanych ustaw, to nie są wszystkie ustawy, które podobały się albo zdecydowanie podobały się z prawej stronie sceny politycznej, ale pan prezydent uznawał, mając swoją argumentację, po zasięgnięciu opinii rady, ekspertów, żeby te ustawy podpisać. Więc to też pokazuje, że wychodzi poza również tę sferę, nazwijmy to, środowisk bardzo związanych z tą prawą stroną.
7: Panie ministrze, ale z drugiej strony to
8: chociaż one są oczywiście podstawą i fundamentem i dziękuję tym wszystkim ludziom, bo bez nich nie byłoby tej prezydentury, ja nie byłoby tego poparcia, więc w pas się kładzie.
7: Wrócę do pytania jednak, ale pan również wie o tym, że prezydent zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski, czy prezydent Komorowski. Nawet prezydent Duda zawetował mniej, chociaż wszyscy ci prezydenci rządzili także w sytuacji, nie tylko, ale także w sytuacji, kiedy u władzy była opozycja.
8: No pan prezydent Duda to 2 lata z 10, jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, to też miał swój rząd w ramach szorstkiej przyjaźni z Leszkiem Millerem. Natomiast wrócę do tego danego Polakom słowa. Jeżeli prezydent szedł z konkretnym programem, a rząd czy większość koalicyjna przedstawia w sposób świadomy ustawy czy rozwiązania, które są w kontrze, w opozycji do tego, co mówił, co obiecywał, co zapowiadał prezydent, no to trudno, żeby prezydent to podpisywał. Ja, zresztą mówił o tym pan prezydent Nawrocki, bardzo często mam takie wrażenia, właściwie pewność, że przynajmniej w tym pierwszym okresie rządzący mieli przygotowany pakiet ustaw pod innego prezydenta, pod Rafała Trzaskowskiego.
7: Nie musi pan mieć takiego wrażenia, to jest absolutnie pewne. To no
8: jeżeli to jest pewne, to czemu się dziwić, że ustawy podpisane przez tego, który przegrał i który nie zyskał poparcia większości Polaków, trafiają na biurko prezydenta Nawrockiego i nie są podpisywane. To jest oczywiste.
7: Pytanie na koniec. Wiem, że pan gra w tej drużynie i nie jest pan obiektywny, ale może jakieś minusy pan widzi? Może coś się nie udało? Jakieś nie, takie mea culpa, mea maxima
8: culpa. O minusy proszę pytać naszych oponentów politycznych, a ja będę się koncentrował na tym, żeby oczywiście wyciągać wnioski, ale publicznie, żebym ja jako szef kancelarii mówił o minusach mojego szefa, to chyba nie wypadło.
7: A weto w sprawie nowego podatku było błędem? Mówię oczywiście o tym podatku od nadliczbowych zysków firm. A Polacy mówią, aż 36% badanych uważa, że to jednak był błąd i że prezydent ponosi odpowiedzialność za wzrost cen. Uczciwie, żeby powiedzieć, prawie 24% uważa inaczej.
8: Większość, jak znam ten sondaż, to badanie, większość nie ma zdania albo nie zna sprawy.
7: Nie, 21% tylko nie słyszało o sprawie, a 19% prawie nie ma zdania.
8: To dużo, to mimo wszystko dużo. I właśnie, panie redaktorze, zderzamy się z tą pierwszą częścią rozmowy, kiedy mówimy o tym, że 56% Polaków pozytywnie ocenia prezydenta, no ktoś mówi, no tak, ale to nie jest 80 czy 100. W momencie, kiedy mówimy o tym, że 36% Polaków mówi, że no, to może być wina prezydenta, że ceny paliw są wyższe, to mówimy o tym, że no, dużo Polaków tak sądzi.
7: Winą prezydenta jest najwyższa.
8: Nie jest w ogóle wina Polaków. To chciałbym tym 36% powiedzieć tak. Szanowni Państwo, po pierwsze prezydent szedł do tych wyborów, mówiąc, zero nowych podatków.
7: Te ale to są podatki dla firm, a nie dla ludzi.
8: Tak. Dziękuję, że pan zwrócił uwagę, koncernów. Bo była taka ustawa podatkowa dotycząca chociażby banków, gdzie prezydent zgodził się na podwyższenie podatków.
7: Dlaczego nie tutaj?
8: Ale dlaczego nie tutaj? Z kilku powodów. Pierwszy zasadniczy, o tym mówił pan prezydent. To znaczy, nie ma takiej sytuacji, ekonomia, nauka ekonomii nie zna takiej sytuacji, żeby nowe podatki nakładane na tych, którzy mają sprzedawać później jakieś wartości detaliczne, w tym wypadku paliwo, obywatelom nie zostały przerzucone w ceny tych paliw, więc tych produktów. Więc naturalną konsekwencją tego podatku byłoby to, że te firmy podwyższyłyby ceny paliw. Rząd by to przejadł, tak jak przejada inne pieniądze. To jest pierwsza rzecz.
7: Zaraz, panie ministrze, ale miał je przejeść, uczciwie rzecz biorąc, taką mieliśmy obietnicę, że przeje je w postaci CPN-u, czyli
8: panie
7: nie
8: redaktorze,
7: będziemy płacić
8: szanowni
7: mniej.
8: Państwo, mieliśmy obietnicę 5,19, czy ktoś z Państwa widział w czasie tych rządów Donalda Tuska benzynę po 5,19? Raz była pod
7: panie
8: Szczecinem, bo się tam pomylili.
7: Widziałem też całą listę obietnic prezydenta Rzeczpospolitej, kandydata i
8: panie
7: też
8: redaktorze,
7: nie
8: redaktorze, po pierwsze prezydent skierował 22 projekty ustaw. To, że marszałek Czarzasty przeprocedował jedną, dwie czy tam pojedyncze, przy czym jedna weszła w życie dotycząca rolnictwa i ochrony polskiej ziemi i polskiej wsi, można powiedzieć, to nie jest wina prezydenta. Dobrze, prezydent zrobił wszystko, co obiecał. Natomiast to, że są ludzie, którzy blokują, którzy mówią, że jest weto marszałkowskie, że nie będą tego dopuszczać, że nie będą tego głosować, że nie będzie debaty na tym,
7: wie pan,
8: to nie jest wina prezydenta.
7: Że to samo może powiedzieć premier Tusk, że on też obiecał, ale prezydent mu nie pozwala, bo wetuje.
8: No ale panie redaktorze, prezydent...
7: To jest idealna sytuacja dla obu stron.
8: Nie, podam idealny przykład, dlaczego ta teza jest nieprawdziwa. Pan premier w 100 konkretach, tak de facto w 100 kłamstwach, w 100 oszustwach, powiedział o tym, że będzie podwyższona kwota wolna od podatku do kwoty 60 tysięcy złotych. Gdyby dzisiaj, na 100 dni albo wcześniej, ta ustawa od pana premiera trafiła do pana prezydenta, to jeszcze tego samego dnia prezydent Nawrocki by ją podpisał. No, wie pan, jaki jest problem? Czy ta ustawa nie trafia? Bo wszystkie te ustawy, które są pewną trudnością dla rządu, a nie tylko PR-em, nie światopoglądowym szaleństwem, one po prostu nie trafiają do rządu. To samo dotyczy wielu innych kwestii, nie wiem, ochrony zdrowia. Miało być mniej limitów albo zero limitów w ochronie zdrowia. Okazuje się, że zwiększają te limity. Tutaj nie mają problemu, żeby łamać swoje obietnice. Więc nie jest tak, że wrzucili coś prezydentowi, prezydent nie podpisał i to jest wina prezydenta. Ale wracając jeszcze do tego paliwa. Podstawowa zasada, lex retro non agit. Prawo nie może działać wstecz. Tutaj prawo działało
7: wstecz. Minister Berek odpowiada w ten sposób, nie da się przewidzieć nadliczbowych zysków. Kolejne. Nie da się przewidzieć takiej sytuacji.
8: To znaczy, że można łamać konstytucję i podstawowe zasady.
7: I odpowiada,
8: kolejna zasada, nie można zmieniać. To kolejna zasada, która została złamana. Nie można zmieniać prawa podatkowego w trakcie roku podatkowego. Zmienili to. Wie pan, no, nie można udawać, że wszystko jest w porządku, tylko po to, żeby zasypać swoją nieudolność i dziurę budżetową i przerzucić to najpierw na firmy, a później firmy przerzucą to na Polaków.
7: Dobrze, to drugie pytanie, które się też pojawia w debacie publicznej bardzo mocno. Pan premier, pan prezydent miał prawo ułaskawić, bo to jest jego wyłączna prerogatywa. Nie ma sporu o to. To znaczy nikt się nie spiera o to, że prezydent może ułaskawić i skorzystać z prawa łaski wobec kogo chce. Ale pytanie, jaki ma sens orzekania prawa łaski wobec starucha, no, którego jedyną karą było to, że jeszcze przez rok nie mógłby chodzić.
8: To nie jedyna kara, bo też chciałem to wytłumaczyć i wyjaśnić i też tym wszystkim nieprawdziwym informacjom, które krążą od 2 czy 3 dni w opinii publicznej na temat kwestii ułaskawienia, szczególnie tego ułaskawienia. Po pierwsze, prezydent nikogo nie uniewinnił w tej sprawie.
7: Tylko ułaskawił, to jest to innego.
8: Ale, panie redaktorze, szanowni państwo, pan staruch zapłacił grzywnę i pan prezydent od tej grzywny nie ułaskawił, więc grzywna została zapłacona na rzecz Skarbu Państwa. Przez ponad, czy blisko rok czasu ten człowiek miał zakaz stadionowy i ten zakaz był wykonywany. Prawo łaski pana prezydenta sprowadziło się tylko do jednej kwestii. Do tego, żeby na ten kolejny rok, zresztą pan staruch mógł się też, że tak powiem, ubiegać o to, żeby to zostało skrócone. Po prostu na kolejny rok nie będzie tego zakazu.
0: Usłyszał Tomasz Celikowski od Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę?

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie, nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie, nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Za chwilę na zegarze godzina 4:00. Czas na fakty RMF, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Po miesiącach problemów finansowych spółka JSW otrzymała wsparcie. To ponad 800 milionów złotych. 315 warszawska pielgrzymka piesza ruszyła na Jasną Górę. Trasę pątników liczy 300 kilometrów. Fala upałów daje się we znaki kierowcom i pasażerom komunikacji miejskiej. W samej Warszawie złożono już blisko 600 skarg w sprawie awarii klimatyzacji. Jest ratunek finansowy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. JSW otrzymała ponad 824 miliony złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej od wielu miesięcy walczy o utrzymanie płynności finansowej.
2: JSW ma dostawać pieniądze w transzach. Stopniowe przekazywanie środków pozwoli na kontrolę ich wykorzystania. Pożyczka jest elementem realizacji porozumienia zawartego w lutym ze związkami zawodowymi. Wówczas w spółce odbyło się referendum, w którym pracownicy zgodzili się m.in. na zawieszenie wypłaty 14 pensji za ten rok, zawieszenie deputatu węglowego i rozłożenie barburki na raty. Jak podkreślił w komunikacie prezes JSW Bogusław Oleksy, umowa jest pierwszym krokiem, który może ustabilizować sytuację finansową spółki, ale dla jej przyszłości kluczowe są głębokie działania restrukturyzacyjne oraz sytuacja na globalnym rynku stali i węgla koksowego.
1: A te informacje zebrała reporterka RMF FM Anna Kropaczak. Beata Szydło będzie się odwoływać od decyzji rzeszowskiego prokuratora, który nałożył na nią mandat w wysokości 3000 zł. To za zignorowanie wezwań na przesłuchanie. Była premier ma złożyć zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
3: Pan prokurator interpretuje przepisy prawa nieco odmiennie niż na przykład prokuratura w Warszawie. Ja odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawiał.
1: Wyjaśniała dziennikarzom Beata Szydło. Blisko 300 kilometrów drogi i 8 dni marszu. Po raz 315 już z centrum stolicy wyruszyła wczoraj najstarsza warszawska pielgrzymka na Jasną Górę.
4: Każdy niesie tutaj swoje intencje. Za dzieci inni, o zdrowie, o błogosławieństwo na cały rok. No każdy ma w sercu coś, co jest wyjątkowego dla nich.
5: Co sprawia, że po raz 20 pani wyrusza?
6: Ta atmosfera. Ci ludzie, no to jest coś niesamowitego. Ja sobie nie wyobrażam lata bez pielgrzymki.
5: Pogoda nie daje w kość w trasie?
7: Na pewno trochę daje, ale można się przyzwyczaić do tego.
5: Co takiego wyjątkowego jest w pielgrzymowaniu?
8: Modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga, idzie się kilometrami, a się tego nie odczuwa.
1: A z pielgrzymami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Około 4000 pątników ma dotrzeć do Częstochowy 14 sierpnia.
9: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
1: Warszawiacy skarżą się na źle działającą klimatyzację w komunikacji miejskiej. Od maja Zarząd Transportu Miejskiego otrzymał już blisko 600 skarg w tej sprawie. Klimatyzacja często zawodzi w autobusach, a pasażerowie nie mogą nawet otworzyć okien. Tramwaje typu Swing, gdy temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza, muszą z kolei wyłączać układ klimatyzujący na postojach, żeby nie doszło do usterki.
10: Były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
11: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie. No nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami...
12: Może być gorzej.
11: Gorzej, tak.
12: Spotkałam się tak dawno, że było centralne włączone.
13: Ciepło było w tym akurat autobusie. Trochę ciepło. Za ciepło stanowczo.
14: Klimatyzator nie chodził, nie był włączony. Jechałam tylko dwa przystanki, to wytrzymałam, ale ktoś dalej to współczuje.
1: Mówili mieszkańcy stolicy. Z kolei ci, którzy wyjechali z miasta, narzekają na ceny paliw. Przez rekordowe wzrosty wakacje stały się droższe, przyznają turyści w Zakopanem. Diesel jest najdroższy w historii. Za litr trzeba zapłacić średnio 8 zł i 22 grosze. Z tankującymi na jednej z zakopiańskich stacji paliw rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
15: Tankowanie teraz boli?
16: Bardzo.
15: Zakopanem boli bardziej?
16: Jak kogoś nie stać, żeby przyjechać do Zakopanego, to raczej nie przyjeżdża, tak? Ale no niestety wszędzie boli. Znaczy, byliśmy w czerwcu w Grecji też autem i też bolało, ale było lepiej. I teraz te 8 zł, 8 z kawałkiem naprawdę już jest makabra.
17: Ceny powalają trochę znów, także no. Nie oszukujmy się.
15: Ile taki przyjazd na wakacje teraz kosztuje?
17: No mnie jak jadę 422 km, no to tak na paliwo muszę co najmniej wydać z jakieś, no do 700 zł. Rok temu to było takie 500, 600.
1: Rząd jeszcze nie podjął decyzji w kwestii obniżek cen paliw na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Minister finansów Andrzej Domański przyznał wczoraj, że jeśli ceny paliw będą spadać, to rządowych regulacji nie będzie. Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Pośród tematów rozmowy znalazła się m.in. kwestia nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta, tak zwana Lex Szarlatan.
18: Panie ministrze, po co przyjęliście Jerzego Ziębę w Pałacu Prezydenckim? Znaczy, to znowuż jest symboliczne wydarzenie. Nie twierdzę, że najważniejsze, natomiast Jerzy Zięba to jest naprawdę symbol najgorszych rzeczy w takim medycznym szarlatanizmie w polskiej debacie publicznej. No,
19: czasami pomyłki się zdarzają wśród tej szerokiej administracji pana prezydenta. Są rady, są doradcy, są przedstawiciele rad. No, akurat tu była taka sytuacja, że no, zostało umówione spotkanie nie przez ministra, nie przez pana prezydenta, tylko z jednego z pracowników czy współpracowników będących w otoczeniu. Do tego spotkania doszło, ale zaświadczam, że to spotkanie nie ma żadnego znaczenia, bo ja odpowiadam za legislację, decyduje na koniec pan prezydent. Żadnego znaczenia
18: czyli
19: dla podjęcia decyzji.
18: Czyli nie zostanie przyjęte po tym spotkaniu, nie zostanie. Znaczy zostanie przyjęte...
19: Nie, nie mówię o tym. Mówię o tym, że to spotkanie nie ma żadnego znaczenia dla
18: symbolicznie
19: decyzji,
18: ma, bo zrobił sobie decyzji. Zdjęcie, wrzucił i tak dalej.
19: No tak, no czasami popełnia się błędy, szczególnie jeżeli ta administracja jest szeroka, różni ludzie działają. W dobrej wierze działają. W dobrej wierze działają, no ale czasami dobrymi chęciami gdzieś tam nie wszystkie rzeczy dobre są, że tak powiem, nacechowane. Natomiast pomyłki, to była zwykła, no myślę, że lepiej jakby do tego spotkania nie doszło, ale to nie ma znaczenia dla toku myślowego, analizy tej sprawy, która dokonuje się w Biurze Prawa i Ustroju, która dokonuje się w Radzie Medycznej. Ja spotykam się też na przykład z parlamentarzystami, także z parlamentarzystami z obozu rządzącego, którzy nie są zwolennikami tej ustawy. Ja tylko podam tak, że tutaj wpływają petycje zarówno od osób, które prowadzą różnego rodzaju działania, na przykład zielarską, po Business Center Club. Po Business Center Club, którzy wskazują na wady tej ustawy. Ja nie wiem, jaka będzie decyzja pana prezydenta.
18: Ale
19: ja
18: rozważacie jej zawetowanie?
19: Ja tylko wiem. Znaczy, każda ustawa jest rozważana, czy zostanie podpisana, zawetowana, czy skierowana do Trybunału w trybie następczym albo uprzednim. Każda. Natomiast ta ustawa oczywiście budzi emocje i ja dawno nie widziałem ustawy, która powodowałaby takie zainteresowanie, która by powodowała taką aktywność różnych środowisk pacjenckich, ale także na przykład biznesu, chociażby biznes.
18: No dlatego, że po pierwsze na szarlatanizmie może zarabiać duże pieniądze, na szarlataństwie. Po drugie, oczywiście jest tak, że pewne modele medycyny albo nie medycyny, pseudopatomedycyny alternatywnej budzą ogromne zainteresowanie, ponieważ ludzie bardziej wierzą Jerzemu Ziębie niż lekarzom.
19: Ale dlatego ta ustawa będzie poddana i jest poddawana zarówno bardzo wnikliwej ocenie formalno-prawnej, to już jest zadanie moje, służb pana prezydenta w Biurze Prawa i Ustroju, także rady pana prezydenta, na czele której stoi pan profesor Czałderna. Zresztą dzisiaj mamy też także taką dyskusję, spotkanie, rozmowę na ten temat. Chyba wszyscy rozsądni ludzie zgodzą się, że różnego rodzaju hochsztaplerów, szarlatanów, oszustów, którzy żerują na krzywdzie ludzkiej, kiedy ludzie próbują, tak jak pan redaktor powiedział, znaleźć tę ostatnią deskę ratunku i ona czasami jest wykorzystywana, trzeba ścigać, trzeba tępić. Ale bez względu na to, jakie losy będą tej ustawy, to ja podpowiadam rządzącym, panu premierowi, panu ministrowi Żurkowi, że są instrumenty w kodeksie karnym i wystarczy, żeby działały sprawnie zespoły prokuratorów, policja, żeby tych ludzi wyłapywać, stawiać im zarzuty i osądzić.
18: To panie ministrze, skoro pan już przypomniał...
19: Którzy oszukują biednych ludzi szukających, mówię, ratunku dla siebie czy dla swoich bliskich, ratują swoje życie i zdrowie.
18: Skoro wspomniał pan już o ministrze Żurku, to ja przejdę do ministra Żurka. Obawia się pan...
19: Przykry temat.
18: Gruźb ministra Żurka. Minister Żurek tak powiedział, że widzieliśmy, że badał prezydent życiorysy części sędziów, więc złamał prawo i on też za to odpowie. Obawia się pan odpowiedzi? Czy prezydent się obawia?
19: Pan prezydent to chyba w ogóle nie zajmuje się tym, co mówi pan minister Żurek. Szczególnie w tym wymiarze takim PR-owsko-propagandowo, nie wiem, straszeniowym, to jakiś neologizm. Znaczy mnie to zajmuje jak zeszłoroczny śnieg. Znaczy te wszystkie deklaracje pana ministra Żurka są albo śmieszne, albo tragikomiczne. I tak jest w tym przypadku. Znaczy człowiek, który rozporządzeniem chciał zmienić ustawę. Po to tylko, żeby wskazywać z politycznego klucza sędziów, tam gdzie są składy orzekające właśnie w składzie trzyosobowym czy wieloosobowym, próbuje straszyć prezydenta. Po roku prezydentury 56% poparcia, który wygrał wolne, demokratyczne wybory.
18: Ale pytanie brzmi,
19: czy próbuje straszyć kodeksem karnym, którego nie zna? Czy próbuje straszyć Trybunałem Stanu, na który nie mają większości?
18: Nie, próbuje straszyć tym, że prezydent sprawdzał życiorysy.
19: Czy jeżeli pan redaktor, w takim razie idźmy tą ścieżką rozumowania, jeżeli pan redaktor albo ktokolwiek z naszych słuchaczy czy tych, którzy nas oglądają w internecie, sprawdzi teraz życiorysy jednego czy drugiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, rozumiem, że minister Żurek dzielnie będzie nas ścigał.
18: Nie, no ale my nic nie podpisujemy, panie ministrze, no to znaczy, no bądźmy uczciwi. To
19: pan prezydent też nic nie podpisuje tam.
18: No właśnie, dlatego to jest zarzut, że nie podpisał, bo sprawdził.
19: Pan prezydent po prostu rozważał kwestię prawidłowości procedowania. Nigdy, i to jest wielkie kłamstwo pana Żurka i tych wszystkich różnych ekspertów, ludzi, którzy wypowiadają się politycznie, a nie prawnie w tej sprawie, nigdy nie powiedział, że nie przyjmie tego ślubowania. Natomiast ludzie powodowani, mówię o tych czterech sędziach, powodowani taką emocją polityczną, a być może przymusem politycznym, poszli składać tak zwane ślubowanie wobec Kolum, a nie wobec prezydenta.
18: To teraz już nie podpiszę.
19: Nie, teraz sytuacja jest prosta. Jest wniosek pana prezydenta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, jest ścieżka konstytucyjna, procedura konstytucyjna. Jeżeli Trybunał uzna, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie, to przyjmie to ślubowanie. Jeżeli Trybunał uzna, że nie, to nie przyjmie. Jeżeli dopóki nie ma decyzji Trybunału, zgodnie z prawem prezydent nie może dotykać tej sprawy, to znaczy wszystkie sprawy dotyczące ślubowania tych czworga sędziów ulegają zawieszeniu z mocy prawa. To taki przekaz do pana ministra Żurka.
18: To teraz pytanie o życie wewnętrzne prawicy, o której zaczęliśmy.
19: Ja jeszcze myślałem, że o asesorach powiem, bo tam był blamasz taki,
18: Nie, no tam jest sukces premiera, bo premier...
19: Ale sukces premiera, to szanowni
18: znaczy,
19: państwo...
18: Znaczy tak premier powiedział, znaczy to jest...
19: To ja jeszcze, bo wczoraj było się wiekopomne wydarzenie, pan premier Tusk nagrał specjalny filmik, jak podpisuje, uwaga, akty powołania asesorów, które to akty zostały wcześniej wręczone przez pana prezydenta. I uwaga, nigdy. Podkreślam, nigdy w polskiej historii te akty nie były podpisywane przez premiera
18: i kontrasygnowane.
19: Ale kontrasygnata, panie redaktorze, szanowni państwo, była na postanowieniu, czyli akcie normatywnym. To pokazuje, w jakiej mizerii polityczno-prawnej funkcjonuje premier. I ci ludzie, którzy są wokół niego, ośmieszają nie tylko samego premiera, bo tym bym się jakoś szczególnie, mówię o Donaldzie Tusku, nie martwił. Chociaż mu tego nie życzę. Natomiast ośmieszają Urząd Prezesa Rady Ministrów. Bo jeżeli kręci się film i pokazuje się jako wiekopomne wydarzenie, podpisanie, tak naprawdę bazgranie po aktach powołania, które nigdy nie były z podpisem premiera, bo kontrasygnata dotyczyła postanowienia, to mamy do czynienia z kompromitacją i de facto z kapitulacją wobec prerogatywy prezydenta. Zamiast tego, to lepiej jakby podpisał ustawę pan premier dotyczącą na przykład zamrożenia cen paliw. Albo kwestii...
18: Zapowiedział, że może podpisze, ale ja jeszcze o politykę się muszę zapytać. Dzisiaj jest oczywiście pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego, ale też PiS zwołuje swoje posiedzenie, swoje spotkanie i prezydenta tam nie będzie, choć wchodzą słuchy, że chciano go zaprosić. Pan prezydent postanowił zostać arbitrem między prawicami w Polsce.
19: Ale pan prezydent nie jest politykiem partyjnym. Nigdy do partii politycznej nie należał. Był kandydatem obywatelskim. Oczywiście wspieranym i tym główną siłą polityczną, która niosła także tę kampanię, było Prawo i Sprawiedliwość.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta. Cała ta rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: już przed piątą. Słuchacie RMF FM, skoro piąta na zegarach, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Senat odrzuca wnioski prezydenta. Mateusz Szpyt ma bez poparcia na prezesa IPN, a pomysł referendum klimatycznego odrzucony. Politycy PiS zapowiadają zaostrzenie polityki migracyjnej wobec Ukraińców jako jedną z obietnic wyborczych. A rząd zwleka z programem ceny paliw niżej. Ekonomiści ostrzegają przed możliwym wzrostem inflacji. Mateusz Szpytman nie zostanie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. We wrześniu nie odbędzie się też referendum o tematyce klimatycznej, które zaproponował prezydent Karol Nawrocki. Decyzję w tej sprawie podjęła wczoraj senacka większość. Więcej na ten temat reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Obydwie decyzje były spodziewane. O tym, że Senat nie powoła Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u, mówił już kilka tygodni temu premier Donald Tusk. Także senatorowie koalicji rządzącej podkreślali w ostatnich dniach, że nie będą głosować za referendum, które zaproponował Karol Nawrocki. Rządzący nie zdecydowali się oddać głosu Polakom, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz.
3: Kiedy ETS-y były przyjmowane, za prawo do emisji żądano 3 do 8 euro. Dzisiaj to są stawki horrendalne, koszty, które my wszyscy, nie tylko Polacy, ale my wszyscy Europejczycy ponosimy.
2: Prezydent, wnioskując o przeprowadzenie referendum, miał jeden cel, twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
4: Każdy głos w zasadzie to potwierdza, że chodzi o politykę i o konflikt rządu z prezydentem, o pokazanie, że to jest po prostu coś ważnego.
2: Wracając jeszcze do wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, to cała procedura rozpocznie się teraz od nowa.
1: Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński zapowiedział, że gdy jego ugrupowanie przejmie władzę, zaostrzona zostanie polityka migracyjna.
5: Każdy cudzoziemiec będzie miał swoje indywidualne konto. Nazywamy ten projekt Nielegalny Alert. Jeżeli gość w naszym domu, cudzoziemiec, będzie łamał polskie zasady w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, ale też w przypadku niedochowywania obowiązków administracyjnych, urzędniczych czy innego rodzaju wymogów, które państwo polskie im stawia. W takiej sytuacji od razu w tym systemie będzie informacja i będzie się rozpoczynał proces deportacji.
1: Boheński zapowiedział też deportację z Polski Ukraińców w wieku poborowym, którzy pracują na czarno. A na początku czerwca Kijów zwrócił się do Brukseli o wyłączenie wszystkich mężczyzn w wieku poborowym z dyrektywy o ochronie tymczasowej. Zapewnia im ona legalny pobyt w Unii Europejskiej, dostęp do rynku pracy, ochrony zdrowia i edukacji. W zeszłym miesiącu państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły, że wspólnota nie będzie już automatycznie przyznawać takiego statusu.
6: Posłuchaj, co mówią eksperci.
1: Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliw niżej może grozić szybkim wzrostem inflacji. Tak oceniają analitycy.
7: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: Główny ekonomista Wielobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
7: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
1: Ale powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. A przypomnijmy, że koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Po blisko 90 latach historyczny znicz znów zapłonął na szczycie wieży zegarowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Było to możliwe dzięki gruntownemu remontowi budowli i montażu specjalistycznej instalacji. Uroczyste odpalenie obserwowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska i wiceprezydent miasta Mateusz Szak.
8: Symboliczny moment dla miasta?
9: To, co bardzo ważne, my jako wrocławianie, jako też władze miasta, staramy się odtworzyć takie detale w mieście, które są bardzo ważne, ponieważ one budują przede wszystkim tożsamość, a Stadion Olimpijski to przede wszystkim połączenie kultury, sportu, tradycji, historii naszego miasta. To jest taki dom dla Sparty Betard, gdzie tysiące wrocławianek, wrocławian przychodzą na różne wydarzenia. Jest to bardzo ważny punkt na mapie Wrocławia i dążymy do tego, aby miasto było coraz piękniejsze.
1: A Znicz ma towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom na Stadionie Olimpijskim. Fakty wracają o 6:00 na poranne wydanie. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańczewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski w wieku od 36 do 52 lat, 5 mężczyzn i kobieta. Wśród nich jest także osoba podejrzewana o kierowanie grupą. To impreza, która ściąga lokalsów i turystów z całej Polski. Jutro w Supraślu czekają nas Mistrzostwa Świata w pieczeniu kiszki i babki ziemniaczanej.
1: Będziemy przygotowywać oczywiście babkę, kiszkę, ale również będzie przepyszny kompot, chłodnik, jak i również bułeczki drożdżowe, więc zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Mówiła Magda Terlecka-Borowska z Koła Gospodyń Wiejskich Czerwone Jabłuszka z Janowicz Kolonii. Impreza ma spore tradycje.
2: To już jest nasza 5. edycja, a w sumie już 30., które wcześniej przez 25 lat organizowało Stowarzyszenie Uroczysko. Impreza ma na celu cały czas promocję tego produktu regionalnego, jakim jest babka i kiszka ziemniaczana, i do tego wspaniałe biesiadowanie.
0: Mówił starosta białostocki Jan Perkowski. Babka ziemniaczana to potrawa z utartych, surowych ziemniaków wymieszanych ze skwarkami świeżo stopionego boczku lub słoniny, pikantnie przyprawionych i zapieczonych w piecu na złocisty kolor.

0: Słuchacie radia RMF24, jest piątek, 7 sierpnia. To jest ważna data dla kierowców i dla policjantów w całym kraju. Dlaczego? Dlatego, że od początku tygodnia my przypominamy, że piraci drogowi są na celowniku policjantów z całej Europy. Do niedzieli w różnych zakątkach naszego kontynentu potrwa akcja Speed i biorą w niej udział także policjanci z Polski. Właśnie dzisiaj nasza odsłona akcja, to oznacza dodatkowe kontrole prędkości, zorganizują dzisiaj policjanci z całego kraju na polskich drogach i będzie można usłyszeć tam takie komunikaty.
1: Proszę, aspirant Sylwia Kwiatek, Wydział Ruchu Drogowego, interwencja jest nagrywana. Powodem kontroli jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 15 km na godzinę. Obowiązuje tutaj prędkość 60 km na godzinę, pana prędkość 75. Mnie dzisiejszy mandat, jaki nakładam, to jest 100 zł. Dwa punkty karne. Oczywiście przysługuje panu możliwość odmowy przyjęcia mandatu, za co wniosek zostanie skierowany do sądu.
0: Ten komunikat zrejestrował nasz reporter Michał Dobrołowicz, który sprawdza, jak ta akcja wygląda w praktyce. Witaj, Michale.

0: Halo, halo, Michale. No wygląda na to, że sam Michał chyba został zatrzymany. Halo, słyszysz mnie? No niestety halo, nie jesteśmy w stanie połączyć się. Halo, jesteś Michale?
1: Halo, czy... Tak, dzień dobry, kłaniam się.
0: No właśnie.
1: Się w Radiu RMF24. Już teraz ja tutaj jestem między wieloma kierowcami, między wieloma miejscami, przy ulicy Płowieckiej dokładnie. Tutaj ustawił się patrol policji, ale tu jest duży ruch, do tego pada deszcz. No i tutaj właśnie jest ten patrol i tutaj trwa ta akcja, odsłona tej ogólnopolskiej akcji Speed.
0: To już wiemy, gdzie jesteś. A jak przebiegają te kontrole? Rozumiem, że to nie było do ciebie skierowane te słowa, które tam słyszeliśmy. Dwa punkty i...
1: Na szczęście nie. Powiem wprost, ja przejechałem też tą trasą kilka minut wcześniej i pomyślałem sobie, ale by było, gdybym to ja został zatrzymany, bo też dzisiaj jestem na fotelu kierowcy w naszym radiowym samochodzie, ale nie. Ja jechałem z przepisową prędkością, z przepisową, czyli w tym miejscu u mnie to było na prędkościomierzu 57 km na godzinę, bo można tutaj jechać z prędkością do 60 km na godzinę, tak wynika ze znaków, ale są kierowcy, którzy niestety przekraczają tę prędkość. Będę też rozmawiał z nimi w faktach najbliższych o 10. Sześciu kierowców zostało zatrzymanych od 7.30, bo o 7.30 tutaj patrol się ubił i są to kierowcy, którzy przekraczają te 60 dozwolone. 70, 80 czasami też pojawia się. Są też kierowcy, którzy na przykład jadą bez włączonych świateł mijania i na takie sytuacje też tutaj dzisiaj policjanci zwracają uwagę i w takiej sytuacji też są niektórzy zatrzymywani. Akcja tutaj trwa, ale takich miejsc są dziesiątki dzisiaj w całej Polsce, bo to jest kilka tysięcy policjantów. Wszyscy, którzy mogli, zgodnie z grafikami, zgodnie z dyżurami, są dzisiaj w trasie, są dzisiaj w terenie i właśnie sprawdzają prędkość i właśnie dzisiaj są przy trasach i przy drogach krajowych, i przy drogach ekspresowych, ale policjanci też zaznaczają tutaj, że ustawiają się czasami przy drogach lokalnych, zwłaszcza w rejonach popularnych wśród turystów, zwłaszcza w takich miejscach teraz są. Ja spróbuję podejść do jednego z kierowców zatrzymanych w tej chwili. Dzień dobry, kłaniam się, tu Radio RMF24, ale widzę, że ten kierowca akurat nie chce rozmawiać, on po prostu czeka w tej chwili, bo został zatrzymany przez policjantów i czeka po prostu na dokładne wyliczenia. Ja jeszcze podejdę w tej chwili do państwa. Dzień dobry, jedno pytanie. Tutaj widzę, że państwo zatrzymali jednego policjanta, jednego z kierowców. Interwencja kolejna trwa?
2: Tak, trwa.
1: To mam nadzieję, że wszystko tutaj się uda i nie chcę przeszkadzać też w pracy policjantom, którzy mają niestety podkreślam, sporo tej pracy od rana i pewnie no tak dzisiaj... będzie dalej, bo do nocy to jest zaplanowane.
0: No właśnie, dzisiaj wzmożone kontrole w Polsce, a w pozostałych krajach Europy. Kiedy spodziewać się dodatkowych patroli policji?
1: Od początku tygodnia dodatkowe patrole są m.in. w Hiszpanii, w Holandii, w Norwegii. Długa jest ta lista krajów. Myślę, że tutaj warto zwrócić na to uwagę, ponieważ wielu z nas wyjeżdża teraz na wakacje, na urlop albo na weekend ten wakacyjny. I myślę, że warto zwrócić uwagę nie tylko na prędkość, bo oczywiście w pierwszej kolejności jest sprawdzana właśnie prędkość. Nieprzypadkowo to jest akcja Speed. Natomiast policjanci tutaj w rozmowie ze mną zwracają też uwagę, że jeśli jedziemy do innego kraju, to tam są często zupełnie inne przepisy dotyczące choćby tego, co obowiązkowo powinno być w samochodzie. W Polsce na przykład nie ma obowiązku, jest tylko zalecenie, aby wozić kamizelkę odblaskową. A już w Czechach albo na Słowacji, tam też ta akcja Speed trwa, jest absolutny obowiązek, aby taka kamizelka była w każdym samochodzie osobowym. Więc jeśli tam jedziemy i na przykład tam zatrzyma nas patrol policji, to możemy dostać mandat nie tylko za niewłaściwą, przekroczoną prędkość, ale także za to, że odpukać będzie brakować takiego sprzętu, jak na przykład właśnie kamizelka odblaskowa. I myślę, że na to też warto zwracać uwagę i dokładnie sprawdzać te lokalne przepisy, bo ta akcja potrwa do końca tygodnia. Dzisiaj kulminacja w Polsce, dzisiaj właśnie 7 sierpnia. Natomiast do 9 sierpnia, czyli do najbliższej niedzieli, w różnych krajach Europy policjanci w ramach tej europejskiej akcji Speed w Polsce prędkość pracują, kontrolują i ustawiają się przy trasach, a także są specjalne wideorejestratory, które są w samochodach po prostu i są te nieoznakowane samochody, które w ten sposób na trasie, w ruchu tę prędkość sprawdzają.
0: Bardzo dziękuję. To był Michał Dobrołowicz z najnowszymi informacjami z tras. Bardzo ci za nie dziękuję.
3: Radio RMF24.

w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Demokratycznej Republiki Konga, bo tam liczba potwierdzonych przypadków eboli po raz pierwszy w trakcie obecnej epidemii przekroczyła 4000 osób, informuje agencja Reutera, przywołując najnowsze dane tamtejszych władz. Z kolei liczba zgonów wynosi obecnie aż 1850. Według danych Kongijskiego Instytutu Zdrowia Publicznego liczba potwierdzonych przypadków to obecnie dokładnie 4053, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu ze stanem sprzed tygodnia, gdy wynosiło ona 3532. Przed tygodniem rządowe statystyki mówiły też o 1556 zgonach. Obecna epidemia eboli jest uważana za drugą największą w historii, ale określona została także jako najszybciej rozprzestrzeniająca się. Eksperci uważają, że zakażenia zaczęły się rozprzestrzeniać już na kilka miesięcy przed ogłoszeniem epidemii 15 maja i że rzeczywista liczba przypadków może być znacznie wyższa niż podają oficjalne dane. Zgodnie z danymi WHO większa była tylko epidemia eboli w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016. Zanotowano wówczas ponad 28 tysięcy zakażeń i ponad 11 tysięcy zgonów w Gwinei, Liberii i Sierra Leone. A wysłuchajcie radio. RMF24.

Słuchajcie, Radia RMF 24. Mój dyżur powoli dobiega końca. Już za chwilę zastąpił mnie inni. Ja wam mówię do usłyszenia za 3 tygodnie, bo usłyszymy się dokładnie sam koniec sierpnia, bo dziś zaczynam.

0: Jest godzina 10, Astrologia 10, to są fakty RMF FM, a w faktach są Magdalena Wojtoń i Tomasz Stanisławski.
1: Czy to wojskowy śmigłowiec zerwał linię średniego napięcia koło Białegostoku?
2: Tak twierdzą świadkowie. Dziś wyjaśniać sprawę będą śledczy.
1: Ukraińsko-polskie rozmowy o utworzeniu korytarzy eksportowych dla zboża z Ukrainy.
2: Trwa policyjna akcja Speed. Lepiej zatem zdjąć nogę z gazu.
1: W naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dzisiaj dużo o studiach i studiowaniu.
2: Mimo wakacji. Polecam naszą akcję już teraz. Śledczy dokładnie sprawdzą dziś wojskowy śmigłowiec, który według świadków koło Białegostoku zerwał linię średniego napięcia. Sprawę od wieczora wyjaśnia żandarmeria wojskowa.
1: Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztofie, co do tej pory ustalono?
3: Żandarmi późnym wieczorem byli w miejscu, w którym maszyna Mi-2 miała zahaczyć o przewody. Dokładnie opisali uszkodzenie linii. Dopiero po tych działaniach energetycy przywrócili zasilanie w kilku okolicznych miejscowościach. Dziś na lotnisku w białostockich Krywlanach eksperci będą sprawdzać, czy na śmigłowcu są jakiekolwiek ślady, które mogłyby potwierdzić, że uszkodził on linię energetyczną. Żołnierze zaprzeczają, że doszło do awarii. Stoi to natomiast w sprzeczności ze zgłoszeniem, które na policję trafiło od mieszkańca gminy Zabłudów. On twierdził, że widział ten incydent. Śmigłowiec Mi-2 wykonywał lot szkoleniowy. Świadkowie mówią, że latał na bardzo niskim pułapie. Zerwany przewód znajdował się około 10 metrów nad ziemią.
2: Fakty sprawdzajcie zatem w RMF FM. Kijów rozmawia z Warszawą o utworzeniu korytarzy eksportowych dla zboża z Ukrainy, usłyszał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych reporter RMF FM Igor Skrzypek.
1: Jednocześnie resort zaznacza, że plony zza wschodniej granicy trafią wyłącznie do portów, a stamtąd mają płynąć dalej. Nie będą sprzedawane w Polsce.
2: Igor, razem z nami w przedpołudniowych faktach. Dzień dobry, Igorze. Dlaczego temat ukraińskiego zboża wraca?
4: Bo eksport towarów z Ukrainy na przykład do państw afrykańskich jest coraz trudniejszy. Wszystko ze względu na ataki Rosji na Morzu Czarnym, a droga morska to jedyny sposób, by sprzedać zboże do Afryki. Dlatego potrzebne są korytarze do portów w krajach sojuszniczych. Polskie MSZ nie ujawnia szczegółów rozmów, szczególnie, że toczą się także z innymi państwami. Polska dyplomacja zaznacza, że korytarze mają służyć wyłącznie eksportowi na rynki trzecie. Zboże nie trafi do sprzedaży w Polsce. Wcześniej szef dyplomacji Ukrainy Andrii Sybicha informował, że w sprawie korytarzy toczą się rozmowy z Polską, ale też Mołdawią, Rumunią, Słowacją i Węgrami.
5: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Kilka tysięcy policjantów w całej Polsce prowadzi dzisiaj kontrolę prędkości na drogach.
1: Jak informowaliśmy w faktach, to część europejskiej akcji Speed.
2: Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz od rana towarzyszy patrolowi policji przy ulicy Płowieckiej w Warszawie.
6: Patrol ujawnił około 6 wykroczeń. Oczywiście
7: w... 6 kierowców zatrzymanych, bo jechali za szybko?
6: Tak, oczywiście. Kierowcy oczywiście jechali za szybko, mimo niesprzyjających warunków drogowych.
7: Państwo reagują, państwo zatrzymują, gdy jest to przekroczenie o ile kilometrów?
6: Najmniejsze przekroczenia prędkości.
8: Dzień dobry, muszę aspirant Sylwia Kwiatek, Wydział Ruchu Drogowego, interwencja jest nagrywana.
7: Pani została przed chwilą zatrzymana na moment?
8: Tak, tak.
7: Jaka była prędkość?
8: 80 km na godzinę.
7: Policjanci pokazali na rejestratorze i była pani zaskoczona, że aż 80?
8: No tak, bo często tutaj jeżdżę i nigdy tak nie jeżdżę szybko, więc bo jestem z psem, więc nie wiem, po prostu tak się stało.
7: To jaki wniosek po tej dzisiejszej sytuacji?
8: No trzeba uważać, po prostu trzeba uważać.
1: Trzeba uważać. Dodatkowe kontrole potrwają do nocy.
2: Przede wszystkim na drogach krajowych i ekspresowych, ale też na trasach lokalnych w pobliżu miejscowości popularnych wśród turystów.
1: Dzisiaj piąty etap wyścigu Tour de Pologne na odcinku Opole-Kocierz.
2: Ostrzegamy, będą zmiany w organizacji ruchu nie tylko na Opolszczyźnie, ale także w Śląskiem.
1: Utrudnień spodziewajcie się m.in. w powiatach gliwickim, mikołowskim, tyskim, bieruńsko-lędzińskim, bielskim i w Bielsku-Białej oraz w powiecie żywieckim.
2: W Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii są też zmiany w kursowaniu aż 51 linii autobusowych oraz 4 tyskich linii trolejbusowych. Część maturzystów już świętuje miejsce na wymarzonych studiach.
1: No, inni wciąż czekają na znalezienie się na liście studentów.
2: Rekrutacja na uczelnie wyższe dzisiaj będzie tematem Twojego zdania w Radiu RMF 24. W studiu nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
9: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: W naszym programie o co będziesz pytał swoich gości?
9: O najpopularniejsze kierunki na najstarszej uczelni w Polsce, ale także o obecny system naboru w grono studentów. Sprawdzimy, czy są jakieś alternatywy dla konkursu świadectw maturalnych, na przykład powrót do egzaminów wstępnych. Zachęcamy oczywiście do kontaktu. Można wysyłać SMS-y pod numer 3322, można także dzwonić 12 200 0012 lub pisać pod adres radio@rmf24.pl. Spotkacie nas dziś przy Uniwersytecie Jagiellońskim na ulicy Ingardena w Krakowie. Twoje zdanie w Radiu RMF 24 rusza o 12.
1: Zapraszamy i polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: AI.
10: Na piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla rejonu Siedlec oraz województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Zagrzmi i popada także w okolicach Bielska-Białej i Katowic. Przelotny deszcz może jednak pojawić się też w innych rejonach Polski. Piątkowymi stolicami ciepła będą Opole i Wrocław. Tam termometry wskażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza. Najchłodniej dziś w Koszalinie. Słupki rtęci w tym mieście wskażą do 19 kresek, 2 stopnie więcej w Trójmieście. Warunki biometeo w większości kraju mają być obojętne.
11: RMF24.
12: W Krakowie chmurki, ale ładnie, przyjemnie, chłodniej troszkę. Dzień dobry, Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie, że to ze mną. No, ze mną. Z nami, z radiem RMF24 chcecie spędzić najbliższy czas. Postaramy się nie zawieść waszych oczekiwań. I muzycznych, i informacyjnych. Wsłuchujemy się też w wasze oczekiwania. Dzisiaj w naszym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24 pytamy was, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Już możecie odpowiadać na to pytanie. SMS 3322, telefon 12 2 000 012, mail radio@rmf24.pl. Czy system edukacji, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Kontaktujcie się z nami. Zbieramy wasze opinie.

0: To prosty, Fontaine DC. Jak zwykle mamy dla was wasze ulubione hity, ale także stale donosimy wam o najważniejszych wydarzeniach, najnowszych debatach, najciekawszych zjawiskach. Czy obecny system rekrutacji na studia według was się sprawdza? SMS 3322, telefon 12 200 012, mail radio@rmf24.pl. Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Za 2 godziny ruszymy z tym tematem już pełną parą. Będzie jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. A teraz inny fakt, o którym możecie słyszeć od rana i czytać na naszej stronie rmf24.pl. Prokuratura przygląda się budowie Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, dowiedział się reporter śledczy RMF FM Krzysztof Zasada w naszym studiu w Warszawie. Witamy serdecznie, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Przypomnę naszym słuchającym, że sprawdzasz, czy urzędnicy MSZ-u w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości przekroczyli uprawnienia, przekazując pieniądze na tę lwowską inwestycję. Przypomnij, co dokładnie badają śledczy.
1: W tym przypadku śledczy badają działania MSZ-u w latach 2020-2023. Chodzi o dotacje na budowę Centrum Kultury Polskiej, ale tak naprawdę to centrum już wtedy od 2 lat niszczało, budowane wcześniej od końca 2015 roku. W tę inwestycję utopionych zostało 28 milionów złotych z budżetu państwa.
0: Jak utopiono, to można zobaczyć także na fotografiach, bo tutaj w artykule na naszej stronie internetowej, który opisuje tę sprawę, obserwujemy taką wizytację właśnie. Widzimy takie konstrukcje żelazno-betonowe, żelbetonowe, prawda, które no,
1: można
0: tak stoją.
1: Lwowski szkieletor.
0: Właśnie. Nawiązujesz do Krakowa,
1: do tego,
0: słynnego.
1: W Krakowie
0: już nie ma tego szkieletora, jest piękne centrum urzędnicze, a tam co tam się dzieje?
1: Natomiast radni Lwowa zwracają uwagę właśnie na ten gmach, na to, jak mówią, straszydło, czy jeszcze ostrzej pomnik polskiej korupcji. Od 10 lat ten budynek stoi, no, tak naprawdę stanął w 19 roku, stanęła budowa i w tym stanie jest do tej pory. Natomiast radni lwowscy mają dość. Na sesji Rady Miejskiej ostatniej powstał wniosek, aby coś zrobić z tym budynkiem, który szpeci, no można powiedzieć, centrum Lwowa, ponieważ znajduje się ten budynek kilkaset metrów od gmachu, pięknego gmachu Opery Lwowskiej. Przy samej ulicy Szewczenki, na rogu Jarosława Mądrego, powstał taki szkaradek, który nie jest...
0: Szkaradek w sercu miasta, tak.
1: Zgadza się. I radni wywołali w tym momencie nową dyskusję, która sprawia, że stanowisko w tym muszą zabrać polskie władze, musi zabrać MSZ. Okazuje się także, no dowiedziałem się tego, ujawniłem tę informację w faktach, że prokuratura bada co najmniej jeden, a prawdopodobnie kilka wątków budowy tego centrum.
0: No właśnie, tu już powiedziałeś, tu takie słowo, klucz padło, korupcja. Czy są już jakieś przesłanki do tego? Czy sprawa jest przeciwko komuś prowadzona? Czy to
1: nie,
0: jest raczej śledztwo w sprawie?
1: Śledztwa są prowadzone dopiero od kilku miesięcy. Są prowadzone w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Prawdopodobnie dość ciężko będzie akurat w tych wątkach stawiać komukolwiek zarzuty. To są śledztwa prowadzone po audytach i po kontroli CBA prowadzonej w 2024 roku oraz Krakowskiej Izby Administracji Skarbowej prowadzonej także w 2024 roku po takiej kontroli w MSZ-cie. Okazało się, że są wątpliwości co do dotacji na budowę tego Centrum Kultury Polskiej w wysokości 1 735 000 złotych, ale to jest tylko kropla w morzu tych pieniędzy, które poszły na budowę tego centrum. Natomiast nie ma postępowania, które miałoby wyjaśnić, czy faktycznie doszło do korupcji przy samej budowie. Trochę nieszczęśliwy to był projekt, ponieważ przez długi, długi czas polskie organizacje polonijne i współpracujące z Polakami na wschodzie starały się właśnie o nowy gmach Domu Polskiego we Lwowie.
0: Tutaj zaangażowana była też Wspólnota Polska, prawda?
1: Wspólnota Polska, Forum Organizacji Polskich na Ukrainie, do tego Senat, do tego MSZ. Udało się w końcu zdobyć działkę na tę budowę. Dostaliśmy 49-letnie użytkowanie wieczyste tej działki. Część pochodziła od miasta, część z Ministerstwa Obrony Ukrainy. I powstał plan budowy tam pięknego naprawdę gmachu. Wtedy miał kosztować 20 milionów złotych. Niestety, no coś się stało, że w 2019 roku stanęła ta budowa.
0: Ale przesłanek, że ktoś dostał w innym sensie działkę, prawda, nie ma.
1: No w tym momencie nic na to nie wskazuje, ale ukraińscy radni twierdzą, że jednak do jakiejś korupcji musiało dojść. Trzeba jednak pamiętać, że budowa była prowadzona także przez ukraińskie firmy. Trzeba także pamiętać, że jednym z podmiotów konsorcjum inwestorów była spółka miejska lwowska. 2/3 to były polskie organizacje, 1/3 lwowska. To wszystko powinno być zbadane. Tak naprawdę ten problem był przez wiele, wiele lat zamiatany pod dywan. Radni lwowscy nie chcieli się tym zajmować. Nagle jednak ta sprawa ruszyła. Dowiedziałem się, że MSZ Polskie po kontroli, która była przeprowadzona w resorcie w 2024 roku, zaczęło się tej sprawie mocno przyglądać i teraz zapadły decyzje o wstrzymaniu wszelkiego finansowania tego projektu. Nie nazywają tego inwestycją, tylko to jest jakiś kontrowersyjny projekt poprzedników. Wiadomo, że są pomysły, aby zrezygnować w ogóle, odpuścić sobie inwestycje we Lwowie, ponieważ jest to całkowicie nieopłacalne dla budżetu państwa.
0: My w każdym razie nie odpuszczamy tej sprawy, Krzysztofie. Bardzo ci dziękujemy za te informacje. Dziękuję. Zainteresowanych odsyłam oczywiście także na naszą stronę internetową, już o niej wspominaliśmy, rmf24.pl. Artykuł bardzo ciekawy, bardzo interesujący, ilustrowany artykuł. Zamiast Centrum Kultury Polskiej w centrum Lwowa stoi budynek widmo. Zajrzyjcie. Kłaniamy się.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na bieżąco was informujemy w Radiu RMF24. Tu piątek i najnowsze doniesienia, niepokojące doniesienia z Bliskiego Wschodu w Radiu RMF24. No jakby było mało zamieszania w tym rejonie świata, uaktywnili się znowu rebelianci Huti. To są takie, przypomnę wam, siły wspierane przez Iran. Huti dokonali największego od dawna ataku i to nie tylko na siły rządowe w Jemenie, gdzie operują, ale także na Arabię Saudyjską, sojusznika Stanów Zjednoczonych. Jak informuje saudyjski generał, Turki al-Maliki w ataku Hutich na położoną na południu Arabii Saudyjskiej prowincję Najran zginęło 11 cywilów. Tutaj mamy ich narodowości wymienione. 7 Saudyjczyków oraz Jemeńczyk, Pakistańczyk, 2 Egipcjan i 1 obywatel Pakistanu. Generał Maliki jest rzecznikiem kierowanej przez Arabię Saudyjską koalicji i oskarżył sprzymierzonych z Iranem rebeliantów Huti o ostrzeliwanie obszarów cywilnych z naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Spoglądam tutaj na wcześniejsze doniesienia agencji AP. Agencja informowała także o śmierci co najmniej 30 żołnierzy w atakach rebeliantów Huti na obozy sił rządowych w środkowym i wschodnim Jemenie, a więc w tym centrum ich aktywności. Huti twierdzą, że we wszystkich uderzeniach zginęły lub zostały ranne setki bojowników powiązanych z Arabią Saudyjską. Oświadczyli też, że zniszczono obozy wojskowe, magazyny broni i pojazdy. Te doniesienia nie zostały jednak niezależnie potwierdzone. W każdym razie to są, jak mówiłem, takie skomplikowane puzzle na Bliskim Wschodzie, bo mamy do czynienia nie tylko z wojną USA, Izraela, z Iranem, o wojnie wielokrotnie mówimy na naszej antenie, ale także z irańskimi sojusznikami, no Hezbollahem na przykład w południowym Libanie, czy siłami sprzymierzonymi z Teheranem właśnie w Jemenie, czyli Huti. To są takie siły proxy, jak się to nazywa, jakby zastępcze. Tutaj Radio RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF24.

Prawie 28 minut po godzinie 10. Za nieco ponad 2 minuty będą nowe fakty w RMF24. Jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami. Muzyka, informacje. Gramy i donosimy wam o wszystkim, co ważne.

0: 10:30.
1: Marlena Hucio, zapraszam na fakty. Finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie pod lupą prokuratury. Przypominamy ustalenia naszego dziennikarza Krzysztofa Zasady. Sprawdzane jest, czy urzędnicy MSZ w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości przekroczyli uprawnienia, przekazując pieniądze na tę zagraniczną inwestycję. Chodzi o 28 milionów złotych. Planowano ją otworzyć w 2018 roku, co nie nastąpiło. Piszemy o tym więcej na rmf24.pl. W drugiej turze ewentualnych wyborów prezydenckich w Ukrainie obecny szef państwa Wołodymyr Zełenski przegrałby z szefem swojej kancelarii Kyryłem Budanowym, ambasadorem Wielkiej Brytanii Walerijem Załużnym, a także byłym ministrem obrony Michałem Fedorowem. Tak wynika z sondażu Ukraińskiego Centrum Badań Socjologicznych SOCIS. Zgodnie z normami konstytucyjnymi wybory prezydenckie powinny odbyć się w 2024 roku. Jednak wobec trwającej wojny ich przeprowadzenie jest niemożliwe zarówno z przyczyn prawnych, jak i organizacyjnych. Hiszpania nadal próbuje poradzić sobie z kryzysem migracyjnym. Są problemy nawet z tym, żeby wykarmić tłum ludzi, który przybył do Ceuty. Praktycznie wszystko jest potrzebne. Zasoby się kończą i potrzebujemy, no cóż, wszystkiego. Mleka, ciastek, chleba, a przede wszystkim jedzenia, które możemy ugotować, bo łatwiej ugotować 20 czy 30 garnków jedzenia, niż przygotować torby z zapasami. Mówi rzeczniczka organizacji rozdającej jedzenie migrantom Luna Blanka Halima Ahmed. Około 72 tysięcy migrantów wkroczyło w zeszłym tygodniu do

0: obrzydliwie. Było gorąco, duszno, nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
1: Jechałam tylko dwa przystanki, to wytrzymałam, ale ktoś dalej to...
2: No nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami
3: może być gorzej.
2: Tak.
4: Nie działa ta klimatyzacja, jak jadę z dzieckiem, czasami też jest tak...
1: Ciepło było w tym akurat, w tym busie trochę ciepło, za ciepło stanowczo.
5: Mówili mieszkańcy Warszawy. Jak przyznaje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz, co trzeci tramwaj w Warszawie, gdy temperatura przekracza 35 stopni, musi na postajach wyłączać klimatyzację, by nie doszło do usterki całego układu.
6: Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? SMS 3322, telefon 12200012, radio@rmf24.pl. Czy rekrutacje na studia skomplikowały nam życie?

Jesienią zawsze zaczyna się szkoła. Słyszeliście Monika Staszczyka? No a my was pytamy, jak wyglądała wasza rekrutacja na studia? Czy zdawaliście już nową maturę, czy może jeszcze mieliście egzaminy wstępne? Czy jakoś szczególnie to przeżywaliście? SMS 3322, telefon 12 2000 012, mail radio.

0: rmf24.pl. Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? To nasz dzisiejszy temat. Zbieramy wasze opinie, a po 12 ruszymy z tym tematem o skopyta. Słuchacie Radia RMF24, to jest nasz program przedpołudniowy, 10.38, a w naszym programie wracamy teraz do najnowszego odcinka Gospodarczego Tygodnia. Marek Teichman rozmawiał w nim z profesorem Jackiem Sierakiem z SGH o samorządach. Posłuchajmy, co panowie mieli do powiedzenia na temat tego, ile samorządy mają pieniędzy.
1: Panie profesorze, czy my możemy w ogóle zdobyć się na taką generalną ocenę i powiedzieć, samorządy mają pieniędzy mniej, mają pieniędzy więcej? Czy takie zdanie, wie pan, takie hasłowe zdanie, które się zmieni na pasku materiału, więc i na tytule lidu artykułu dziennikarskiego, jest czymś, co może opisać rzeczywistość.
2: Po wprowadzeniu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego możemy powiedzieć, samorządy mają pieniędzy więcej. Ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że samorządy mają bardzo dużą liczbę zadań i słabością tego jest to, że te zadania są częstokroć niewycenione. A więc jeśli mówimy o świadczeniach usług społecznych, oświata, jeśli mówimy o ochronie zdrowia, to są takie bolączki w samorządach, czyli jeżeli mówimy o szczeblu gminnym czy powiatowym, bolączki nie w tym znaczeniu, że samorządy sobie nie radzą, tylko że nie mają środków na finansowanie. I jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać. A więc potrzebne jest wypracowanie nowych standardów świadczenia usług oświatowych i dopasowanie tej strony finansowej do tego, tak by możliwie efektywnie wydawać to, na co bardzo ciężko pracujemy jako mieszkańcy.
1: Czyli trochę jest w ten sposób, że my mamy gigantyczną zmianę społeczno-demograficzną. Gigantyczną, taką z absolutnym przesunięciem tego, gdzie są największe wyzwania. I mamy aparat do zarządzania tym problemem, który jest dostosowany do sytuacji sprzed 20-30 lat. I przykład samorządy tego nie przekroczą.
2: Przykład tej szkoły, mamy wójta, burmistrza, prezydenta, mamy wójta małej gminy, gdzie ubyło znacznie mieszkańców, a on dalej musi prowadzić 8 szkół. Gdy rozsądek ekonomiczny mówi, powinieneś prowadzić 2-3 szkoły. A co to oznacza? To oznacza, że ma nadmiernie rozbudowane wydatki bieżące. Do czego to z kolei prowadzi? Nie może generować środków na inwestycje, a to z kolei hamuje procesy rozwoju lokalnego.
1: A czy z drugiej strony nie jest tak, że po pierwsze jest silna presja społeczna w związku z takim fetyszyzowaniem tego, że właśnie musi być na przykład szkoła bardzo blisko, ta szkoła musi pozostać. Druga sprawa związana z tym, że te instytucje, takie jak szkoła, z punktu widzenia takiej tkanki społecznej pełniły bardzo ważną rolę i jest taki naturalny opór przeciwko likwidowaniu miejsca, które generowało ważne miejsca pracy w lokalnej społeczności. A trzecia sprawa jest taka, że bardzo trudno jest, jak rozumiem, sensownie wykorzystać tą infrastrukturę do innych celów, chociaż można, tak? Czyli przestawić się na to, żeby ta infrastruktura szkolna była raczej dla starszych ludzi.
2: Tak, mamy te zmiany, natomiast to jest częstokroć pytanie o przyszłość danej jednostki samorządu terytorialnego, przyszłość danej gminy. I tutaj bardzo istotną rzeczą jest komunikacja społeczna, partycypacja. Bardzo ważną rzeczą jest umiejętność wytłumaczenia mieszkańcom, na czym te procesy polegają. Bo jak pan słusznie zauważył, jeżeli powiemy, istnieje konieczność zlikwidowania szkoły, to będzie pytanie dlaczego?
1: Dlatego, że nie ma dzieci.
2: Dlatego, że nie wytrzyma tego budżet gminy. I teraz tak, rozmawiamy z mieszkańcami, jeżeli budujemy strategię rozwoju, to pytamy mieszkańców, czego oni chcą. I w sektorze publicznym jest tak, że potrzeby są zawsze większe niż możliwości ich zaspokojenia. I to jest tak naprawdę wybór mieszkańców. Czy chcą dofinansować szkołę, w której jest w klasie 2, 3, 5 dzieci albo klasy są łączone, czy też może chcą te środki, oszczędzając na wydatkach bieżących, przeznaczyć na inwestycje rozwojowe, które przyciągną do ich gminy nowych mieszkańców, przyciągną do nich inwestorów być może.
0: Jak słyszeliśmy, samorządy mają pieniędzy więcej, ale i sporo zadań. Podkreślił to profesor Jacek Sierak. Polecamy wam cały najnowszy odcinek Gospodarczego Tygodnia. Podcast Marka Teichmana znajdziecie łatwo na platformie RMF On oraz na naszym kanale YouTube.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Za 11 minut 11, piątek, a więc dzisiaj wasz ulubiony cykl. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dzisiaj pytamy was, czy podoba wam się obecny system rekrutacji na studia? A może waszym zdaniem powinny wrócić egzaminy do szkół wyższych? SMS 3322, telefon 12 200 012, mail radio@rmf24.pl. Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Odpowiedzcie, bo bardzo cenimy sobie wasze opinie. Tuż po 12 szczegółowo omówimy ten aktualny temat. A teraz w Radiu RMF 24 Ukraina i słuchajcie, najnowszy sondaż prezydencki. Przeprowadziło go na przełomie lipca i sierpnia Ukraińskie Centrum Badań Socjologicznych SOCIS. Cytujemy go, no bo bardzo taki symptomatyczny jest ten wynik tego testu społecznego. Wynika z niego, że w drugiej turze ewentualnych wyborów prezydenckich w Ukrainie obecny prezydent Wołodymyr Zełenski przegrałby zarówno z ambasadorem Wielkiej Brytanii, Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Wałeryjem Załużnym, jak i byłym ministrem obrony Michajło Fedorowem, czy nawet z szefem swojej kancelarii, Kirillo Budanowym. W pierwszej turze wyborów Zełenski miałby wprawdzie niewielką przewagę nad Załużnym, byłym naczelnym dowódcą ukraińskiej armii, ale w drugiej turze Załużny w starciu z Zełenskim uzyskałby już ponad 66% głosów. No, wygląda na to, że marne są szanse na utrzymanie się Zełenskiego u władzy. No to podkreślam wam, że to są tylko sondaże, ale chyba wiarygodne, bo jak czytam, pracownia SOCIS przeprowadziła swój sondaż na grupie 2000 respondentów na terenach kontrolowanych przez władze w Kijowie. A więc chyba zbliża się kres ery Wołodymyra.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Za 9 minut 11 nowe fakty RMF FM, a więc kolejna porcja informacji w Radiu RMF 24. Waszej internetowej sieci.

0: ogłoszeń.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Prawie 11. Za kilka chwil będzie coś ekstra, ekstra klasa piłkarska. Porozmawiamy sobie o meczach, albo jak mówią fani, o meczykach. Teraz fakty RMF FM, Magdalena Wojton, Tomasz Stańszewski.
1: Areszt dla podejrzanych o zabójstwo 40-latki, której ciało znaleziono na polu w mazowieckiej gminie Klwów.
2: W życie wchodzi ustawa frankowa.
1: Co to nowe prawo oznacza w praktyce? Posłuchajcie.
2: W Janowie Podlaskim rozpoczynają się właśnie Dni Konia Arabskiego.
1: A w faktach kulturalnych RMF FM za chwilę gwiazda francuskiego kina Vincent Cassel. Na 3 miesiące sąd aresztował mężczyznę i kobietę podejrzanych o zabójstwo 40-latki w powiecie Przysuskim na Mazowszu.
2: Ciało ofiary znaleziono w nocy z poniedziałku na wtorek na polu. Służby zawiadomił mężczyznę, którego obudziły krzyki. Policjantom powiedział, że widział dwie uciekające osoby.
1: Kilka godzin później zatrzymano podejrzanych. 30-latek ukrywał się w pobliżu miejsca zbrodni. 45-latkę ujęto na terenie województwa łódzkiego. Oboje usłyszeli już zarzut zabójstwa, za co grozi dożywocie. Jedna osoba cierpiała w wypadku na Krawiej 62 w Kujawsko-Pomorskim.
2: W Kobylnikach ciężarówka zderzyła się z kombajnem.
1: Uprzedzamy, drogę na odcinku Strzelno. Kruszwica w tej chwili jest zablokowana.
2: Ustawa frankowa wchodzi w życie.
1: Dzięki niej frankowicze zaoszczędzić mogą 1000 zł. Przepisy wprowadzają bowiem automatyczne zawieszenie spłaty rat, jeżeli trwa proces między kredytobiorcą a bankiem.
2: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Dzień dobry.
2: Ponownie witamy Cię w faktach. Co nowe prawo oznacza w praktyce?
3: Do tej pory frankowicze musieli składać osobny wniosek do sądu o zawieszenie spłaty rat na czas postępowania. Teraz zostaną one zawieszone na mocy nowych przepisów.
4: To wstrzymanie następuje automatycznie z chwilą doręczenia pozwu do banku. Zmiana ta dotyczy zarówno spraw, które zostały wszczęte już wcześniej, jak również tych, którzy dopiero teraz złożą pozew do sądu.
3: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski. Co ważne, bank nie będzie mógł teraz zgłosić frankowicza do Biura Informacji Kredytowej, jakoby zalegał z płatnościami. Wstrzymanie rat będzie utrzymywane aż do zakończenia procesu, czyli prawomocnego wyroku. Pamiętajmy jednak, że samo złożenie pozwu nie zatrzymuje płatności. Dzieje się tak dopiero, gdy sąd dostarczy dokument bankowi.
2: Minęła 11, zatem w Janowie Podlaskim od rywalizacji klas sportowych zaczynają się Dni Konia Arabskiego.
1: A po południu od 14 startuje największy pokaz koni arabskich w tym roku. Narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi, do którego zgłoszonych zostało aż 126 koni z polskich stadnin, tych państwowych i tych prywatnych.
2: Dziś arabskie ogiery, jutro klacze. W niedzielę czempionaty i wybór najlepszego konia pokazu. Best in show.
1: A po tych emocjach pokazowych w niedzielny wieczór w Janowie aukcja Pride of Poland. Jeżeli masz ochotę kupić konia arabskiego, to jest ten moment, żeby to zrobić. Jeżeli po prostu masz ochotę odhaczyć to na swojej liście marzeń, tak przyjazd do Janowa z przekornym uśmiechem rekomenduje Stuart Vesti, autor zdjęć do tegorocznego katalogu aukcyjnego.
2: Jego zdjęcia, ale też filmy z gwiazdami tegorocznej aukcji są już na stronie rmf24.pl.
1: A teraz gwiazda filmowa, aktor Vincent Cassel i historie równoległe w faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Buntownik francuskiego kina, który podbił Hollywood w historiach równoległych, pokazuje zupełnie nowe oblicze. Są już pokazy przedpremierowe, a najnowszy obraz Asghara Farhadiego, inspirowany filmowym dekalogiem, na naszych ekranach za tydzień. Miałam okazję zapytać aktora o fascynację kinem Krzysztofa Kieślowskiego. W czasach, gdy powstał filmowy dekalog, to było coś absolutnie wyjątkowego. Myślę, że właśnie dlatego do dziś inspiruje tak wielu twórców na różnych poziomach. To dzieło, o którym wiedzą nawet ludzie, którzy nigdy go nie oglądali, stało się punktem odniesienia, kamieniem milowym. I zobacz, rozmawiamy dziś o Kieślowskim przy okazji premiery francuskiego filmu, który wyreżyserował Irańczyk. Chyba nie ma większego komplementu dla twórcy. Vincent Cassel od lat łączy kino autorskie z wielkimi hollywoodzkimi widowiskami. O naszym spotkaniu opowiem jeszcze przed 12 w radiu internetowym RMF 24. Andy Warhol mówił, że jest z innej planety. Zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką, a kulturą komercyjną. Od dziś można oglądać jego pracę na wystawie Od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zarewski ponownie, ale będą nowe tematy. Już za chwilę sport, hity piłkarskiej ekstraklasy, potem nasz przebój filmowy specjalnie dla RMF 24. Vincent Cassel, wybitny francuski aktor w rozmowie z naszą dziennikarką. Bądźcie z nami.

0: zdrowie. 11 minut po godzinie 11. Dzisiaj piątek, 7 sierpnia, piątek, a więc no, przed weekendem trzeba pomyśleć troszkę o odpoczynku, na przykład o kibicowaniu. W Radiu RMF24 przyszedł czas na troszeczkę sportu. Porozmawiamy teraz o piłce nożnej, a konkretnie o ruszającej dzisiaj trzeciej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Start o 20:30 w Krakowie, gdzie Wisła podejmie Wisłę, ale ta z Płocka. Z nami Michał Trela, komentator Kanal Plus Sport. Witam serdecznie, panie Michale.
1: Dzień dobry.
0: Może najpierw, zanim pomówimy o obu wisełkach, to na początek zapytam pana o to, co działo się wczoraj i przedwczoraj w eliminacjach europejskich pucharów. Jak pan ocenia występy polskich drużyn w Lidze Europy i Lidze Konferencji?
1: Myślę, że przeciętnie będzie to odpowiednie słowo, bo są drużyny, które wygrały, ale w sposób taki dość nieoczekiwany. Tutaj mam na myśli Jagiellonię z Rangersami.
0: Ograli z Szkotów, tak.
1: Europejska marka. Tak. Wygrana, oczekiwana Lecha Poznań, ale trochę niska i taka pozostawiająca dużo wątpliwości przed rewanżem.
0: No, Farerski zespół, Wyspy Owcze, Kai Klaksvik. Jednobramkowa wygrana tylko.
1: Dokładnie, więc może to i lepiej, bo Lech będzie musiał zachować czujność przed rewanżem, a wiemy, że w przypadku klubu z Poznania to ważne po wydarzeniach z tego lata.
0: Bo kolej już nie może hamować.
1: Tak jest. Z kolei Raków Częstochowa remis ze Szwedami tutaj pozostawia kwestię awansu otwartą. Podobnie jak niewielka porażka Górnika Zabrze w Budapeszcie, no najbardziej trudną sytuację ma GKS Katowice, tak, po dwubramkowej porażce na
0: Telewizji
1: z zespołem z Izraela.
0: Tak jest. A kto ma największe szanse na awans do kolejnej rundy, w pana opinii?
1: No myślę, że mimo wszystko Lech Poznań, ze względu na klasę rywala, z którym się mierzy, no tutaj jest zdecydowanym faworytem i odpadnięcie z drużyną z Wysp Owczych byłoby katastrofą, nie mam co do tego wątpliwości, ale myślę, że Jagiellonia jest w stanie powalczyć w Glasgow o niespodziankę i awans do kolejnej rundy.
0: No właśnie, to może wróćmy do Ekstraklasy po tym podsumowaniu. Dzisiejszą kolejkę, właśnie weekendową kolejkę, otwiera mecz Wisły z Wisłą, ale to nie będzie derby, prawda? Bo to kluby mają tę samą nazwę od rzeki Wisły, ale pochodzą z różnych miast, z Krakowa i Płocka. Ja sobie tak obliczyłem, oddalone są od siebie około 300 kilometrów. Przybliży nam pan ten mecz?
1: No myślę, że zapowiada się bardzo ciekawie jako jeden z potencjalnych hitów tej kolejki, bo Wisła, Kraków, Beniaminek zaczęła od pokazywania bardzo ofensywnej twarzy. 7 goli padło w jej poprzednim meczu z Piastem Gliwice, przegranym 3-4 przez Wisłę. Wcześniej ograny uczestnik europejskich pucharów, czyli GKS Katowice. Ponad 40 strzałów oddała Wisła Kraków w tych dwóch meczach, więc to z jednej strony jest zapowiedź ofensywnego zespołu.
0: Ja tak sobie pomyślałem jeszcze, panie Michale, że Wisła Kraków rozgrywa mecze na stadionie imienia Henryka Reymana. To jest legenda polskiej piłki, no i król strzelców pierwszego sezonu ligi w 1927 roku, a więc no jest szansa na to, że znowu się rozstrzelają teraz.
1: Tak, Wisła teraz ma lidera strzelców, Jordiego Sancheza, który strzelił 3 gole w tych pierwszych dwóch kolejkach, więc może nawiąże do tych wielkich poprzedników. No a Wisła Płock, mimo że tych goli nie strzela aż tak dużo jak Wisła Kraków, ostatnio zremisowała 0-0 z Widzewem, to stwarza mnóstwo sytuacji i nie przegrała jeszcze żadnego meczu i pokazuje też ciekawą piłkę, więc dzisiaj spodziewam się, że obie drużyny będą chciały atakować, a to zapowiada dobry mecz.
0: No Wisła Płock jest silnie kojarzona z Orlenem oczywiście. Co tam jest największym paliwem tego zespołu?
1: Myślę, że największym paliwem jest hiszpański rozgrywający Dani Pacheco, który ma oczy dookoła głowy i napędza wiele ataków, ale też świetne stałe fragmenty gry nawciarzy, po których choćby zaskoczony został Raków Częstochowa, uczestnik pucharów w pierwszej kolejce.
0: A inne mecze, na które pan zwrócił uwagę?
1: No myślę, że na pierwszy plan wysuwa się niedzielne starcie Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź, bo z jednej strony Jagiellonia, o której mówiliśmy, dobrze zagrała w europejskich pucharach.
0: Zobaczymy, jak teraz jaka.
1: Tak, zaczęła od dwóch meczów wygranych w lidze. Widzew z kolei, no to jest kadrowo jeden z najsilniejszych zespołów w Ekstraklasie. Na razie rozczarowuje, 2 razy zremisował, ale po dość dobrych meczach, więc to może być jeden z takich hitów tej kolejki.
0: No właśnie, a inne jeszcze mecze? oprócz tych, które pan wymienił?
1: Myślę, że bardzo dobrze zapowiada się też sobotnie starcie Korony Kielce z Legią Warszawa. Legia też zaczęła sezon od kompletu zwycięstw. Przystępuje do tej kolejki jako lider ekstraklasy.
0: No będzie pod presją chyba, prawda? Zdobycia kompletu punktów na tym trudnym terenie w Kielcach.
1: Wydaje mi się, że Legia jest zawsze pod presją zdobycia kompletu punktów, ale na razie radzi sobie z tą presją dobrze. W końcu z poprzedniego sezonu 4 wygrane z rzędu, teraz 2 na początek, to już 6. Rzadko w naszej lidze się zdarza, żeby jakiś zespół 6 razy z rzędu wygrywał. Na Korona Kielce, która przed tygodniem nie grała, bo pauzowała, miała przełożony mecz, była jedną z najaktywniejszych drużyn w letnim oknie transferowym. Ciekawych zawodników kupiła, ambicje są duże, więc też na pewno będą w Kielcach oczekiwać, że uda się Legię zatrzymać, a może nawet ograć.
0: Legia przewodzi tabeli. To jest ta drużyna, która zrobiła na panu największe wrażenie, czy ma pan jakichś innych faworytów jeszcze?
1: No nie, myślę, że Legia nie zrobiła wrażenia o tyle, że gra w sposób pragmatyczny, wyrachowany. To nie są wielkie, ciekawe mecze, ale ogląda się je średnio, natomiast wyniki są bardzo dobre. No, myślę, że trzeba, jeśli chodzi o zespoły, które robią wrażenie, zwrócić uwagę jednak na Wisłę Kraków ponownie, bo to jest Beniaminek wracający po 4 latach i to, że tak odważnie się prezentuje w tych pierwszych meczach, to, że tworzy takie atrakcyjne widowiska, to musi przykuwać wzrok.
0: Właśnie, ostatnio mamy taką gradację, tak może generalnie pana zapytam o poziom futbolu. Mamy taką gradację, no mieliśmy futbol na najwyższym poziomie, prawda, światowym w czasie mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. Mamy rozgrywki europejskie, teraz o których mówiliśmy już, a teraz polska ekstraklasa. Czy to jest duży szok poznawczy, jak pan tak się przełącza z meczów na najwyższym poziomie na te nasze boiska Murawy Krajowe?
1: Myślę, że mimo wszystko nie, a przede wszystkim coraz mniejszy, bo przyzwyczajeni byliśmy do tego, że przez lata oglądało się trochę inną dyscyplinę sportu, można tak powiedzieć, oglądając mecze z udziałem zagranicznych drużyn i później przełączając na te polskie. Natomiast widać, że polskie kluby, polscy trenerzy starają się nadążać za tymi globalnymi trendami. Coraz ciekawsi zawodnicy przychodzą do polskiej ligi z zagranicy. Także polscy trenerzy coraz lepiej pracują z tymi zawodnikami w sztabach, więc myślę, że oglądało się te mecze jako całkiem przyjemną kontynuację mundialu i europejskich pucharów.
0: A ten zastrzyk tej obcej siły zagranicznych zawodników wyższej klasy to może być zagrożenie dla naszej reprezentacji? No tej się nie wiedzie raczej ostatnio.
1: To prawda, chociaż na pewno dla polskiej piłki czy dla żadnego kraju nie jest to dobre, jeśli w krajowej lidze miejscowi zawodnicy są mniejszością, a to się już kolejny sezon z rzędu dzieje w naszej ekstraklasie. Natomiast to też nie jest o tyle nowość, że selekcjonerzy polskiej reprezentacji w zdecydowanej większości rekrutują piłkarzy polskich grających za granicą i to, że Polacy wyjeżdżają za granicę, to, że robią tam mniejsze lub większe kariery, no jest dobrą informacją. Tak dzisiaj wygląda świat piłki, że krążą ci piłkarze i do Polski przyjeżdżają piłkarze z zagranicy, ale Polacy wyjeżdżają, więc jest nieustanny ruch w interesie.
0: I to jest najważniejsze. No warto zawsze śledzić także polską piłkę. Ja jestem z Krakowa, więc chadzam też na mecze naszych krakowskich drużyn. Jestem i fanem Wisły Kraków i Krakowi Kraków. Chodzę i na stadion Reymonta i stadion przy ulicy Kałuży. No i polecam wszystkim. Śledźmy nasz futbol. Warto. Dziękuję panie Michale. Michał Trela, komentator Kanal Plus Sport, był gościem radia RMF24. Kłaniamy się nisko.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Marlena Chudzio, zapraszam na fakty. Ponad 1300 akcji związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi odnotowała wczoraj Straż Pożarna. Rannych zostało 5 osób. Najwięcej pracy mieli strażacy w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Strażacy usuwali z dróg powalone drzewa i oderwane konary oraz wypompowywali wodę z zalanych budynków i podtopionych posesji. Uszkodzonych zostało ponad 100 dachów. Na jeziorze Seksty silny wiatr wywrócił i zatopił 4 łodzie żaglowe z 38 osobami na pokładach. Wszystkie osoby, w tym dzieci, wydobyto na brzeg. Jedno dziecko złamało rękę. W województwie świętokrzyskim w miejscowości Szaniec gwałtowny podmuch wiatru zerwał konar drzewa, który spadł na uczestników pielgrzymki. Ranne zostały 2 kobiety, które przewieziono do szpitala. Były przytomne i doznały niewielkich obrażeń. Około 3800 mieszkańców Łask w Śląskiem nie może korzystać z wody w kranach do celów spożywczych ani sanitarno-higienicznych, jedynie do spłukiwania toalet. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Ustanowiono 2 zastępcze punkty poboru wody pitnej. Ponadto woda butelkowana będzie dostarczana do gospodarstw domowych przez ochotnicze straże pożarne.
1: Poznaj fakty.
0: Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu do czerwca wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim znów na Mazowszu. W końcu lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 907 tysięcy osób bezrobotnych. Kampania prezydencka w Krakowie zaczęła z falstartem, bo jej początki trzeba już liczyć w czasach akcji referendalnej.
2: To był element takiego pobudzenia politycznego krakowian, które, jak wiem, zaowocowało decyzją pozytywną, w sensie odwołania prezydenta, choć nie rady. I w zasadzie inicjatorzy chyba liczyli, że płynnie wejdą w kampanię wyborczą, ale tutaj protest referendalny trochę przyhamował. Może i dobrze tę kampanię, no bo przecież mamy wakacje, gorące lato. Chyba sami inicjatorzy chcieliby swoją kampanię realizować w takich komfortowych warunkach.
0: Mówił na naszej antenie profesor Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

0: Dziś piątek, a więc twoje zdanie w Radiu RMF24. Pytamy was dzisiaj, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić, bo wtedy uczniowie na przykład nie składaliby wniosków o przyjęcie na 10 kierunków, blokując de facto 9 z nich. SMS 3322, telefon 12 200 012 i mail radio@rmf24.pl. Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Czekamy na wasze opinie. Za pół godziny ruszymy z kopyta z tym tematem. No a teraz słuchajcie prawdziwy hit. Gwiazda kina, Vincent Cassel, sławny aktor w specjalnym wywiadzie naszej dziennikarki. Ja wam przypomnę, może pokrótce, rola bezwzględnego Vince'a z filmu Nienawiść Mathieu Kassovitza przyniosła mu światową sławę. Vincent Cassel był też impulsywnym Markusem w Nieodwracalnych Gaspara Noego, a w Czarnym Łabędziu Darrena Aronofskiego zagrał despotycznego dyrektora baletu. No i teraz Francuz kontynuuje swoją karierę, gra jedną z głównych ról w filmie Historie równoległe. Według Kieślowskiego ten film za tydzień wejdzie do polskich kin, a aktor wcześniej udzielił wywiadu naszej dziennikarce RMF FM. Rozmawiała z nim wzdychająca właśnie w tym momencie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Nie dziwię się wcale.
1: To było cudowne spotkanie. Wiesz, to jest zawsze cudownie porozmawiać z kimś, kto po prostu tyle wie o kinie, ma takie doświadczenie, ale też pięknie mówi, w różnych językach opowiada.
0: To tak jak ty. Dzień dobry, Kasiu. Prosimy cię bardzo o opis tego wiekopomnego spotkania. Bardzo prosimy.
1: Spotkaliśmy się w Cannes w przepięknych okolicznościach nad morzem, a ten szum fal wrócił w naszej rozmowie. Właściwie wracał wielokrotnie, bo jak się okazuje, to jest ulubiony dźwięk aktora.
2: The sound of the sea.
1: Tak jest. A rozmawialiśmy sporo o dźwięku, bo bohater, którego gra Vincent Cassel w tym filmie według Kieślowskiego, zajmuje się tworzeniem filmowych efektów dźwiękowych. To jest wspaniałe rzemiosło, nieco oldschoolowe. Boję się niestety, że zastąpi je AI, bo ono jest robione taką starą metodą. Czyli jakieś szkło, jakiś grzebień, jakaś folia.
0: I naturalny sound of the sea, czyli dźwięk morza.
1: Dokładnie tak. A Vincent Cassel ma dobrą radę. Wiesz co? Bo rozmawialiśmy właśnie o tej AI. Pytam go, czy za AI w ogóle mnie to przeraża, że taki zawód jak dźwiękowiec zostanie zastąpiony, że aktorzy zostaną zastąpieni. On mówi, ale jak ktoś chce oglądać takie filmy, niech ogląda. Ja mam dobrą radę. Nie słuchać sztucznej inteligencji w sprawach emocji, posiłkować się nią tylko technicznie i wszystko sprawdzać, bo zdarzają się kompletne głupoty.
0: To prawda.
1: Opowiadał mi też o fascynacji dekalogiem Kieślowskiego i to było niesamowite, bo we Francji, podobnie jak u nas, to jest serial kultowy, który niejako zbudował tożsamość. Było też o podobieństwie do rodziców. To jest bardzo ciekawe, bo Vincent Cassel mówi, że na początku jako młody chłopak się bardzo denerwował, że o Jezu, po prostu żebym ja nigdy nie gadał tak jak moja mama, albo żebym nie wyglądał tak jak mój ojciec. A na końcu wygląda jak jego ojciec i gada jak jego matka i mówi, i wiesz co, i to jest właśnie

0: właśnie wspaniałe, bo po latach się to docenia, że najpierw się nie chce być, a tak. potem się człowiek cieszy, że jest jak rodzice.
1: No właśnie.
0: Oczywiście nie ma jak zawsze, nie wszędzie,
2: z głosem.
0: Wiadomo. Tak, ale też opowiadał mi o cenie, jaką płaci za swoje role.
2: A przejmuje się w ogóle komentarzami na swój temat?
0: No właśnie, kiedyś tak, teraz nie. Wie, że nie ma na nie wpływu i też o takim podglądaniu ukradkiem i na tej podstawie o wyciąganiu błędnych wniosków jest film Historie równoległe, bo jak pamiętamy, szósta część dekalogu Kieślowskiego to jest ta część z podglądaniem. Tylko, no tutaj jest trochę inna historia, o filmie jeszcze mam nadzieję będziemy rozmawiać. Tak. Tu jest dosyć nietypowa sytuacja, bo Vincent Cassel gra jednego z bohaterów, rzadko gra słabe postacie, a tutaj jest mężczyzną i przepraszam, ale trochę się śmiałam w czasie rozmowy, bo jego w tym filmie ciągle bardzo boli kręgosłup.
2: Iszias. Tak?
0: Cały czas chodzi taki zgięty w pół, a to mu wypadnie dysk, a to nie może się ruszyć. I pytałam, czy ma czasem takie myśli. Starzeje się, dlatego dostaje takie kinowe role. Zawsze lubiłem grać tym, co mam, ale też tym, czego mi brakuje. Kiedy jest się młodym, to próbuje się wyglądać na starszego, a kiedy jest się starszym, no to robi się zupełnie odwrotnie. No tak już jest. Poza tym nadal dostaję bardzo różne propozycje. Ostatnio grałem umierającego starca, potwora. No i bardzo w sumie lubię się tym bawić. Nie odbieram tego w żaden sposób osobiście. Mam do tego naprawdę, uwierz, zdrowy dystans. Chociaż przyznam, że kiedy ostatnio zaproponowano mi rolę wymagającą szybkiego biegania i ciągłych scen walki, pomyślałem sobie, no dziękuję bardzo, jak długo jeszcze? Są już pokazy przedpremierowe, a Historie równoległe inspirowane szóstym dekalogiem Kieślowskiego w kinach będą dokładnie za tydzień, 14 sierpnia.
2: A więc trzeba się uczyć szybkiego biegania, żeby popędzić do kina. A oczywiście najpierw zajrzeć do internetu, bo tam jest twoja niesamowita rozmowa z Vincentem Casselem.
0: Takie rzeczy zdarzają się raz na jakiś czas, zostają długo i to jest fantastyczne również dziennikarskie doświadczenie. Rozmawianie z gwiazdą, z ikoną kina, którą kiedyś, jakby mi ktoś powiedział wiele, wiele lat temu, kiedy pierwszy raz zobaczyłam film Nienawiść, tak. że kiedyś usiądę i będę z tym człowiekiem rozmawiać, pewnie bym mu nie uwierzyła, ale radio RMF FM właśnie daje taką możliwość, także super.
2: Dziennikarzom i słuchaczom RMF też. Dziękujemy tak ci jest. Serdecznie.
0: Dzięki.
2: Tu Radio RMF 24, wasza stacja. Bądźmy razem, także w piątek.

RMF24, czyli konkret i kontakt z wami. Dzisiaj pytamy, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Czy można usprawnić tak rozwlekły proces? Z czym jest największy problem? SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Przypomnę, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić waszym zdaniem? Zbieramy wasze opinie, a za kilka chwil po 12, mamy teraz za 15, 12, rozpoczniemy wasz ulubiony cykl Twoje zdanie w radiu RMF24. A teraz aktualizacja danych dotyczących interwencji strażackich z minionej doby. Jak przekazał nam starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej, strażacy zanotowali w całym kraju łącznie 2991 interwencji. Spośród nich 431 dotyczyło pożarów. Strażacy zanotowali łącznie 1323 interwencje związane z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych. Najwięcej, jak czytam, w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Główne działania dotyczyły udrażnienia szlaków komunikacyjnych z powalonych drzew i oderwanych konarów oraz wypompowywania wody z ranych budynków i podtopionych posesji. Uszkodzonych zostało też ponad 100 dachów. Rannych zostało 5 osób, 2 w województwie świętokrzyskim, 2 w warmińsko-mazurskim i 1 w podlaskim. Do najpoważniejszego zdarzenia, jak czytam, doszło na jeziorze Sexty na Mazurach. Silny wiatr wywrócił i zatopił tam 4 łodzie żaglowe z 38 osobami na pokładach. Wszystkie osoby, w tym dzieci, wydobyto na brzeg. Całe szczęście, jedno dziecko złamało rękę. Życzymy dużo zdrowia. Tu Radio RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za 14 minut godzina 12, więc w samo południe będzie samosedna, więc fakty RMF FM, słuchajcie nas uważnie. Informujemy i gramy. Gramy i informujemy. W takim właśnie rytmie jesteśmy razem. Razem spędzamy ten piątek przed weekendem, więc warto troszkę się zrelaksować. A więc specjalnie dla was kolejna porcja muzyki. Daria Zawiałów.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Krakowie i zapytamy was, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: samo południe. Fakty RMF FM i Anna Wachowska. Jeszcze więcej informacji w radiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry w radiu RMF 24.
1: Jestem i zapraszam. Dokończenie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie pod znakiem zapytania. To informacje reportera RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Kierowców prosimy o ostrożność. Są problemy na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Amaretto odnaleziony. Po 2 miesiącach poszukiwań zaginiony koń wrócił do krakowskiego szwadronu ułanów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wyklucza rezygnacji z zakończenia budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Resort dyplomacji wstrzymał finansowanie tego projektu. Budowa, przypominamy, ruszyła 10 lat temu. Pochłonęła 28 milionów złotych. W 2019 roku prace stanęły, a niedokończony gmach niszczeje. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w faktach. Krzysztofie, dzień dobry. Powiedz,
2: dzień dobry.
1: Dlaczego MSZ rozważa odstąpienie od projektu?
2: Przede wszystkim ze względów finansowych. Koszty dokończenia budowy byłyby dziś gigantyczne. Jak usłyszałem od jednego z urzędników, są też wątpliwości co do jakości wykonanych dotąd robót. Co więcej, nie wiadomo w jakim stanie jest ta budowla, która niszczeje. Najpierw więc trzeba by przeprowadzić ekspertyzy konstrukcji, która od lat jest niedokończona i niezabezpieczona. Same koszty takiego audytu mogą iść w setki tysięcy albo i miliony złotych. Resort zaznacza, że na razie decyzja nie zapadła. Zapewnia, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską, jak rozwiązać ten problem. Przyszłość projektu jest jednak niepewna, mówił mi jeden z urzędników. Jak dodał, jest kilka scenariuszy. Między innymi Ukraińcy mogliby przejąć tę inwestycję, być może umieścić tam inną instytucję.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. 4 samochody zderzyły się w pobliżu Klinisk Małych. Nikt nie ucierpiał. W kierunku Szczecina przejedziecie teraz tylko jednym pasem. 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czekają na utylizację na składowisku odpadów w Wołominie na Mazowszu. Nie wiadomo jednak, skąd samorząd ma wziąć pieniądze na likwidację tego miejsca. Sygnały na ten temat dostaliśmy od Was na gorącą linię RMF FM. W Wołominie obok składowiska jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda to miejsce?
3: Pojemniki typu Mauser są w garażach w przemysłowej części Wołomina, między punktami skupu złomu. Wojewoda mazowiecki, jak ustaliłem, złożył wniosek o pieniądze z rezerwy ogólnej budżetu państwa właśnie na zabezpieczenie tego miejsca. Chodzi o 20 milionów złotych. Decyzji wciąż jednak nie ma, a mieszkańcy z niepokojem obserwują składowisko.
4: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo. Mień jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
3: Da się tam podejść bliżej, bo my teraz jesteśmy w pewnej odległości.
4: Nie wiem, nie chcę tam być.
5: Tam się nie chodzi, bo tam specjaliści uciekają stamtąd.
3: Wysłałem pytania o szansę na szybką likwidację tego składowiska do urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego. Dopytuję też o te sprawy w Ministerstwie Klimatu. W ostatnich dniach pojawiła się opinia wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, który ocenił stan beczek tutaj w Wołominie jako krytyczny.
6: Tajemnice mózgu w faktach RMF FM.
1: Plany na wakacje? By odpoczął nasz mózg, nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. Czasem lepiej by ich nie było, podkreślają eksperci.
7: Przede wszystkim musimy pozwolić naszemu mózgowi się nudzić. Jest to rzecz, o której bardzo często zapominamy, a jest bardzo prostą czynnością. Biologicznie nasz mózg potrzebuje po prostu odcięcia się od bodźców i wykonywania rzeczy, które nie wymagają zaangażowania uwagi, które pozwalają nam na skupienie się bardziej na tym, co się dzieje w nas.
8: Ta nuda najlepsza dla mózgu to jest, jeżeli pójdziemy przed siebie bez celu albo położymy się na hamaku, weźmiemy książkę.
7: Problemem, który mamy w obecnych czasach, jeśli chodzi o odpoczywanie i urlopowanie, jest właśnie to przekonanie, że każda chwila musi być bardzo zaplanowana i tak naprawdę prowadzi to do odwrotnego efektu.
1: Zauważa Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ze specjalistką rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. A czy warto czasami odmóżdżyć się? I czy to w ogóle jest możliwe? Powiemy o tym w kolejnych faktach. Możecie też o tym przeczytać na rmf24.pl. Jest szczęśliwy finał poszukiwań konia z krakowskiego szwadronu ułanów imienia Józefa Piłsudskiego. Amaretto zaginął na początku czerwca na obrzeżach Nowej Huty. Zwierzę spłoszyło się i zrzuciło ułana w czasie spaceru. Jak przekazał naszemu reporterowi Maciejowi Sołtysowi dowódca szwadronu, po 2 miesiącach konia odnaleziono w pobliżu miejsca, w którym zaginął. Amaretto jest już w stajni, w dobrym stanie, choć trochę stracił na wadze.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: AI. W
6: najbliższych godzinach na Podlasiu oraz w południowo-wschodniej części Mazowsza spodziewamy się deszczu i burz. Popada i zagrzmi także na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Małopolsce i na zachodzie województwa śląskiego. W drugiej połowie dnia najcieplej będzie we Wrocławiu i Opolu. Tam słupki rtęci wskażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza. Najchłodniej dziś ma być w Koszalinie 19 kresek. W Trójmieście nieco cieplej i raczej bez opadów. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. Synoptycy informują, że na północy Polski można spodziewać się przelotnego deszczu. Ciśnienie atmosferyczne rośnie, teraz wynosi około 1018 hektopaskali.
9: Tu Radio RMF 24.
0: Przed nami wasz ulubiony cykl. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dzisiaj pytamy, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Czy powinny wrócić egzaminy na studia? SMS 3322, telefon 12 200 012, mail radio@rmf24.pl.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dziś piątek, a skoro piątek, to ruszamy z naszym cyklem Twoje zdanie w Radiu RMF24. Przypomnę Wam, że zadajemy dzisiaj pytanie, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić. SMS 3322, telefon 12 200 012 i mail radio@rmf24.pl. Czekamy na Wasze opinie, ale nie zasypiamy gruszek w popiele. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym RMF FM i naszym reporterem Pawłem Koniecznym w Krakowie przy ulicy Ingardena. Witamy, Pawle, serdecznie.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: O co dziś będziesz pytał swoich gości?
2: No przede wszystkim będziemy opowiadać o tym, jak ta rekrutacja obecnie wygląda, jak można by było na nią wpłynąć, co można zmienić, czy powinny powrócić egzaminy wstępne i oczywiście na to, dlaczego tak długo niektórzy muszą czekać na ostateczny wynik, ponieważ niektóre uczelnie dopiero w połowie września ogłoszą nabór dodatkowy, wyniki tego naboru dodatkowego, a trzeba troszeczkę czasami się naczekać i te dłuższe, jak niektórzy mawiają, wakacje w życiu są przez to nieco skrócone. Będziemy oczywiście także pytać Was o tym, jak wyglądała Wasza rekrutacja na studia i o to też pytałem mieszkańców Krakowa.
3: U mnie wyglądało to tak, że ja się dostałem na parę uczelni, ale najbardziej spodobało mi się tutaj na AGH, więc no siłą rzeczy, zresztą też poszedłem tutaj, zresztą też dobrze mi szło z chemii w liceum, także zdecydowałem się tutaj na studia techniczne.
2: A jak wyglądał ten proces tak ogólnie?
3: Sam proces wyglądał tak, że na początku była rekrutacja przez internet, przez stronę AGH. No i później po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, po przeliczeniu wyników z matury, mogłem już przyjść tutaj i złożyć swoje dokumenty i ostatecznie zostać zaakceptowany.
4: Nie było egzaminów. Rekrutowałem się na Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z takiej rekrutacji na studia to tyle pamiętam. Na doktorat były jakieś egzaminy z języka, z przedmiotu i bodajże z filozofii chyba.
2: Ten konkurs świadectw, to jest taki najlepszy sposób, żeby sprawdzić, kto się nadaje, kto nie?
4: Wydaje mi się najbardziej praktyczny i wygodny. Może nie koniecznie najlepszy, ale nie wyobrażam sobie rekrutacji ponownej, podobnej do matury dla każdego. Także wydaje mi się, że świadectwa maturalne to chyba taki najbardziej przystępny sposób.
2: Tak mówili mi studenci lub byli studenci z Krakowa i o chociażby o tym, jak ta rekrutacja zmieniała się w przestrzeni ostatnich, na przestrzeni ostatnich lat, no może świadczyć mój przykład sprzed 21 lat, kiedy byłem rocznikiem zdającym jako pierwszy nową maturę i musieliśmy rywalizować z uczniami techników, którzy zdawali w tym samym roku starą maturę, czyli jeszcze przed
1: komisją. Taki brak równowagi trochę, tak?
2: Tak.
1: Nierówne szanse.
2: I zdarzały się sytuacje, kiedy na jednej uczelni, i to też właśnie swoim przykładem, były dwa systemy przyjęcia na studia. Na jeden z kierunków był egzamin, natomiast na drugi był konkurs świadectw. I ten konkurs wydawał się o tyle niesprawiedliwy, że zdający w technikum piątka z języka polskiego była równoważna ze zdobyciem 100% na poziomie rozszerzonym, co no, wydaje się dosyć dużą różnicą.
1: Gdzie tu równość praw? Gdzie tu konstytucja?
2: Oj, no mogliby byśmy rzeczywiście zadawać takie pytania. My wtedy o tym nie myśleliśmy, jako ci, którzy próbowali się dostać na studia. Na szczęście na studia wymarzone udało się dostać, więc no, to jest taki przykład sprzed wielu lat z Wrocławia, gdzie te konkursy świadectw były dosyć nierówne, jeśli chodzi o starą czy nową maturę. Teraz te konkursy to taka norma na studiach. Zresztą nowa matura miała temu służyć, aby już nie trzeba było zdawać egzaminów wstępnych, aby te wyniki z matury można było porównywać, no i wybrać tych najlepszych, którzy na studia się nadają.
1: Tak, Paweł Konieczny opowiada o własnych doświadczeniach, także Was cytuję, a Wam przypomnę i zachęcam do kontaktu. Można wysłać SMS-a pod numer 3322, można także dzwonić 12 200 012 lub pisać pod adresem radio@rmf24.pl. Skanka Nancy.

0: Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? To nasz temat dzisiaj. SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Pytamy was dzisiaj o to. No i bardzo interesujący mail nadszedł od pana Piotra. Pan Piotr pisze o potrzebie w ogóle radykalnych zmian w szkolnictwie wyższym. Duża liczba studentów wynika z obecnego modelu finansowania szkolnictwa wyższego, gdyż opłaca się uczelniom masowo otwierać kierunki kosztem pauperyzacji dyplomu ukończenia studiów, a ofiarami tego modelu padają kierunki prestiżowe oraz unikatowe. Przykładem, jak pisze pan Piotr, niech będzie uniwersytet, który zamknął po 70 latach Wydział Chemiczny z cennym kapitałem społecznym w postaci patentów, sprawnej kadry dydaktyczno-naukowej oraz latami tradycji oraz nowymi horyzontami w tym, co jest obecne na rynku, którym nie pozwolono się rozwijać, bo odebrano wcześniej pomieszczenia dla modnej medycyny, a następnie doprowadzono do upadku i wchłonięcia przez inny wydział, niezdolny już do dalszego kształcenia i rozwoju katedry. Czekamy na kolejne wasze opinie. Piszcie do nas. To twoje zdanie w Radiu RMF24.
1: Tu Radio RMF24.

0: Marlena Chudziu, zapraszam na fakty. Te pomysły prowadzą tylko do ścigania się z Konfederacją. Tak antyukraińskie wypowiedzi Prawa i Sprawiedliwości oceniał w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Wydaje mi się, że to bierze się z tego, że dla prezesa Kaczyńskiego zawsze najważniejsza była partia Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą wielokrotnie mogliśmy się o tym przekonać. Dlatego jest inna perspektywa, bo wielu ludzi analizuje to z perspektywy państwowej, z perspektywy wyborczej.
2: Po prostu.
1: A dla prezesa Kaczyńskiego ważniejsze będzie nie rządzić po najbliższych wyborach, ale żeby zepchnąć Grzegorza Brauna pod próg wyborczy i osłabić jak najbardziej Konfederację. Grzegorz Braun rośnie, bo jeżeli się od 3 już prawie lat powtarza, że to oni mieli rację, no to się jednak doprowadza do sytuacji, gdzie własni wyborcy są pogodzeni.
3: No dobrze, to nadal racja, to nie jest racjonalne, ale z perspektywy własnej partii.
1: Z perspektywy własnej partii wydaje mi się, że prezes źle odczytał i źle wytyczył spór z Grzegorzem Braunem.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, podał portal Politico. Jego zdaniem Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. Sąd w amerykańskim stanie Nowy Meksyk nakazał firmie Meta zapłacenie kolejnych 567 milionów dolarów za brak ostrzeżenia opinii publicznej przed zagrożeniami, jakie jej platformy stwarzają dla dzieci. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Meta jest właścicielem takich serwisów jak Facebook, Instagram i WhatsApp. A na naszej antenie zaprosimy Was dzisiaj do kolejnego bardzo ciekawego miejsca, które zupełnie inaczej wygląda nocą. W cyklu Wakacje po zmroku odwiedzimy Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie.
4: W planetarium się pokazuje zawsze sztuczne niebo, natomiast chodzi o to, żeby spojrzeć gdzieś to, także na to prawdziwe.
5: To jest zaadaptowana wieża ciśnień.
4: Tak, to jest wieża ciśnień, która została postawiona na najwyższym wzgórzu w pobliżu tego starego Olsztyna, także zawsze z tarasu, jak zwiedzamy, to pokazujemy, że ten cały stary Olsztyn jest poniżej, to był zbiornik z wodą i stąd woda płynęła do mieszkań.
0: Z astronomem Andrzejem Pilskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Zapraszamy do słuchania wieczornych faktów, dowiecie się, co można w sierpniu obejrzeć na niebie.

0: Tu Radio RMF 24, a w nim teraz sprawy międzynarodowe, a konkretnie kwestia stanu zdrowia najwyższego przywódcy Iranu Mojtaby Chameneiego, który jest jakoby krytyczny. Taką informację przekazuje migracyjny portal Iranwire, powołując się na dwa źródła bliskie administracji prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana. Według informatorów portalu informacja o śmierci Ayatollaha nie wzbudziłaby w kręgu najwyższych władz Iranu zdziwienia, a to dlatego, że Mojtaba nie spotkał się z żadnym członkiem rządu od 28 lutego, kiedy Amerykanie zbombardowali kompleks mieszkalny najwyższego przywódcy Iranu. No, w tym ataku, jak wiadomo, zginął ojciec Mojtaby, czyli Ali Chamenei. Bez względu na prawdziwość krążących pogłosek, od 8 marca, kiedy to Mojtaba objął przywództwo w kraju, ani razu nie pojawił się publicznie, nie wygłaszał żadnych przemówień, nie wyemitowano też żadnych nagrań z jego osobą, nawet materiałów dźwiękowych tylko. Opublikowano natomiast tylko kilka listów, których autorem miał być Mojtaba.
1: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz wrócimy nad polskie morze, nad którym byliśmy, no w okolicach, powiedzmy, na początku tej godziny. Dzisiaj pogoda już niekoniecznie taka plażowa, kiedy pogoda się nieco psuje, to cóż można robić nad morzem? Oczywiście w zależności od tego, gdzie jesteśmy, możemy sobie różnych rozrywek dostarczyć, ale jedną z nich mogą być wizyty w sklepach z pamiątkami. Co dziś kupuje się nad morzem, to sprawdzał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
1: Fajny dzień na shopping dzisiaj.
2: No właśnie, trochę typowa pochmurno
1: pogoda,
2: jest. Więc...
1: Tak, typowa taka, żeby troszkę jodu zaczerpnąć z morza i pozwiedzać, troszkę zakupy zrobić.
2: Pani szukają pamiątek z wakacji?
1: No tak.
2: A co to będzie? Czego szukacie najbardziej?
1: No głównie to magnesy, nie? Bo to znajomi też i rodzina to zbierają magnesy, więc głównie kupujemy jakieś kamieniczki, to co się kojarzy najbardziej takim, nie? Z Sopotem, z Gdańskiem, z Trójmiastem. No i Wnusia tu też sobie wybrała maskotkę, nie? No,
2: widziałem po uśmiechach chyba, że rozmawialiście z kimś bliskim. Zabieracie jakieś pamiątki z wakacji do domu?
3: Zawsze zabieramy pamiątki, proszę pana.
2: A jakie?
3: Musimy dla naszych wnuczy kupić. No, jakieś maskotkę, jakiś Sopotu magnesik i coś takiego podobnego.
4: Mniej więcej podobnie. Jakieś bursztyniki, bransoleteczki, kolczyki i tego typu rzeczy.
2: Jakie są hity wakacji ostatnio? Co najmłodsi wypoczywający kupują?
5: Gniotki.
2: Gniotki?
5: Gniotki.
2: To jest hit?
5: Tak. U nas na Opozie na pewno hit. Gniotki.
2: To dlaczego gniotki są takim hitem?
6: Po prostu kupujemy jakieś, no, odstresowywuje to nas.
7: Można sobie wybrać, bo są różne, na przykład kwadraciki, teraz są takie w modzie, jakieś kolorowe. Można sobie wszystko wybrać.
0: Proszę, na ile do wyboru? Za nieco ponad 10 minut u nas fakty o 17, a w nich będzie o nowych wyspach, które właśnie się pojawiają, nie, wcale nie na Bałtyku, ale na Wiśle. Szczegóły w faktach o 17. Radio

0: W stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: po reklamie.
1: Już za chwilę 17:00, czas na najnowsze fakty RMF FM. Posłuchajmy więc, co dzieje się w Polsce. Anna Wachowska.
2: Seria utrudnień na drogach. Uważajcie w Wielkopolsce, Świętokrzyskiem oraz w Kujawsko-Pomorskim. Dramat zwierząt w kieleckiej pseudohodowli. Ponad 300 psów przebywało w ekstremalnym upale bez wody. Nigdy tak nie było. W Warszawie odnotowano rekordowo niski poziom wody w Wiśle. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 między Lwówkiem i Pniewami w Wielkopolsce. W pobliżu Posadowa samochód osobowy wjechał do rowu. Trasa jest zablokowana. Jedna osoba ucierpiała także w wypadku na S7 w Świętokrzyskiem. W Łącznej, chodzi o trasę Skarżysko-Kamienna Kielce, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Kielc. Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo na krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Wypadek, w którym ranna została jedna osoba, miał miejsce w Elzanowie. Chodzi o odcinek Toruń-Kowalewo-Pomorskie. Trasa jest zablokowana. Ponad 300 psów uratowano z kieleckiej pseudohodowli. Zwierzęta przetrzymywane były w dramatycznych warunkach na dwóch posesjach.
3: Był wczoraj ogromny upał, w miskach nie było wody, wiele sług rodzących na naszych oczach szczeniaki, znaleziono trupła, także kilku zwierząt.
2: Mówi w rozmowie z RMF Max Agata Wojda, prezydent Kielc. Właściciel pseudohodowli, 35-letni mężczyzna, został zatrzymany. Grozi mu 5 lat więzienia. Ponad 70 psów, głównie matek ze szczeniętami, trafiło do schroniska w Dyminach. Kolejną dużą grupę przejęła warszawska fundacja Judyta. Nawet kilka tygodni może potrwać procedowanie wniosku o pieniądze z rezerwy budżetu państwa na likwidację nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. Chodzi, przypominamy, o co najmniej 20 milionów złotych na zabezpieczenie 3000 beczek z chemikaliami. W Wołominie cały czas jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, dlaczego na decyzję w sprawie pieniędzy wciąż trzeba czekać?
4: W planie, jak ustaliłem nieoficjalnie, dopiero są trudne rozmowy na temat tych pieniędzy. Ostateczna decyzja będzie należeć do Ministerstwa Finansów, a urzędnicy szukają teraz też innych sposobów, jak pozbyć się beczek, to potwierdza Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
5: Prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady, jednak do usunięcia ich na własny koszt.
4: Mimo tych działań setki beczek z chemikaliami wciąż są tutaj w garażach i ten brak zdecydowanej reakcji rozczarowuje mieszkańców Wołomina.
6: Niby o czystość powietrza walczymy, o eko, wszystko, a takie śmierdzące bomby są pod naszym nosem. No.
4: W Urzędzie Wojewódzkim dostałem zapewnienie, że składowisko jest i będzie cały czas nadzorowane przez strażaków. Wciąż nie wiadomo jednak, jak długo będzie jeszcze taka konieczność.
7: Tym żyje Warszawa.
2: Tak płytko jeszcze nie było. Wisła w Warszawie osiągnęła najniższy poziom w historii pomiarów. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM, Michałem Krasoniem, który jest na bulwarach Wiślanych. Dzień dobry, Michale. Jak tam wygląda Wisła?
8: No, coraz wyraźniejsze są kamienne i piaszczyste wyspy, które pojawiły się nawet na środku rzeki. Gołym okiem widać też, jak bardzo cofnęła się linia brzegu. To właśnie tu, w centrum stolicy, padł dziś rekord niskiego stanu wody, mówi Jan Szymankiewicz z IMGW.
9: Na stacji Warszawa Bulwary notujemy obecnie 102 centymetry.
8: Rok temu w tym samym miejscu wodowskaz pokazywał zaledwie 4 cm. Po tamtym rekordzie hydrolodzy obniżyli go o metr. Gdyby tego nie zrobili, dziś wskazywałby tylko 2 cm. Niewiele lepsza sytuacja jest także na stacjach w Modlinie i rejonie Wilanowa. Hydrolodzy niestety nie prognozują szybkiej poprawy.
2: Planujecie weekendowy wyjazd w Tatry? Weźcie pod uwagę prognozę pogody.
10: Temperatury będą wysokie, możliwość wypiętrzania się burz, także trzeba na to zwracać uwagę przed wyjściem. Oczywiście zapoznajemy się z prognozami pogody, które są dostępne na stronach internetowych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W miarę wczesne wychodzenie, rano pogoda jest bardziej stabilna, później może się dość dynamicznie zmieniać. Duże ilości napojów izotonicznych, żeby zapobiec odwodnieniu, nawet jak temperatura jest nieco niższa, nie są to jakieś bardzo wysokie temperatury, to w górach człowiek odwadnia się szybciej.
2: Zwraca uwagę ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. W faktach za godzinę z górskich szlaków przeniesiemy się nad morze. Do usłyszenia o 18:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: informacje dla tych, którzy planują w weekend aktywny wypoczynek. Synoptycy nie przewidują deszczu. Padać nie powinno ani w sobotę, ani w niedzielę. Jutro na termometrach zobaczymy od 21 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach oraz w rejonie Trójmiasta do 25 kresek w południowej Polsce. W niedzielę będzie jeszcze cieplej. W zachodniej części kraju słupki rtęci wskażą maksymalnie 30 stopni. Pojutrze nad morzem do 28 kresek. Ciśnienie atmosferyczne rośnie. Teraz wynosi około 1018 hektopaskali.

Dokładnie jak słyszeliście w Faktach o 17, nasz no prawie brodzący reporter jest zadziwiony niskim stanem Wisły w Warszawie. A jeśli chodzi o stan Wisły, a właściwie Wiseł, to Wisła Kraków i Wisła Płock będą walczyć ze sobą w wieczornym pierwszym meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy. I o tej trzeciej kolejce również porozmawiamy z dziennikarzem naszej redakcji sportowej jeszcze przed 18 w Radiu RMF24.

0: Tu Radio RMF 24. W faktach o 17 byliśmy nad morzem, naszym pięknym bałtyckim, a teraz przez minutkę będziemy nad Morzem Śródziemnym, dokładnie w Ceucie, czyli na hiszpańskim terytorium po afrykańskiej stronie Gibraltaru. Kilka dni temu, na pewno słyszeliście o tym, Ceuta mierzyła się z kryzysem migracyjnym. 70 tysięcy osób albo więcej z Maroka próbowało przez morze dostać się do Unii Europejskiej, przez Ceutę właśnie i później przez morze. Rząd Hiszpanii zapewniał, że większość migrantów została zawrócona, ale pojawił się inny problem. Na ulicach Ceuty wciąż jest bardzo wiele małych dzieci, nieletnich, bez opieki. Hiszpańska minister do spraw młodzieży, Sira Rejo, poinformowała, że do tej pory zarejestrowano około 1300 takich nieletnich. Dzieci mogą korzystać tam ze schronienia w dwóch szkołach. Jako społeczeństwo musimy zrobić wszystko, co do nas należy. Jestem świadoma odpowiedzialności. Musimy pracować z każdym dzieckiem indywidualnie, by ocenić jego sytuację. Gdy tylko będzie to możliwe, oczywiście ułatwiona zostanie repatriacja rodzin, zapowiedziała hiszpańska minister. Maroko zadeklarowało z kolei gotowość do współpracy z Hiszpanią w kwestii powrotu nieletnich bez opieki, którzy przekroczyli granicę Ceuty w zeszłym tygodniu.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. Mówiliśmy już o tym w faktach o 17, a teraz tej sprawie przyjrzymy się bliżej. No a trzeba mocno się nad tą kwestią pochylić, żeby ją w ogóle dojrzeć, bo Wisły jest coraz mniej w Warszawie. Wodowskaz na stacji Warszawa Bulwary pokazał dziś 102 cm i to jest, uwaga, najniższy odczyt w historii pomiarów. Na bulwarach Wiślanych w związku z tym rekordem jest reporter RMF FM Michał Krasoń, z którym ponownie się teraz łączymy. Michale, witamy w Radiu RMF 24. Halo, halo, Michale.
1: Halo, słyszymy się?
0: O, teraz się słyszymy. Tak, tam słyszymy mieliśmy się, taki niski stan twojego głosu, ale teraz słyszymy się doskonale. A niski stan wody widzisz gołym okiem? Dostrzegasz, że to jest tylko 102? Centymetry?
1: Zdecydowanie tak. Tutaj jak przyjechałem tylko na bulwary Wiślane, od razu rzuciły mi się w oczy gęsto rozsiane, takie drobne wyspy praktycznie na całej powierzchni Wisły, również na środku, teraz okupowane z radością przez ptaki. Tej wody jest naprawdę mało i widać to między innymi po tym, że brzegi się cofnęły o dobry metr w niektórych miejscach na pewno. Z wody wystają korzenie czy inne przedmioty. Zazwyczaj o tej godzinie, przy takiej pogodzie, ten odcinek Wisły, czyli środkowy w Warszawie, jest pełen kajakarzy, motorówek. No, dziś już na takie atrakcje szans nie ma. Nie kursują też na przykład wodne tramwaje w Warszawie. To taka coroczna atrakcja, która coraz częściej jest po prostu odwoływana, no bo nie ma szans, żeby na tę Wisłę wypłynąć. O tej sytuacji, o sytuacji Wisły w stolicy, ale nie tylko, opowiadał mi Jan Szymankiewicz z IMGW.
2: Na terenie całego kraju, we wszystkich 16 województwach, obowiązuje aż 76 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, które również swoim zasięgiem obejmują środkowy bieg Wisły. Tu, na stacji Warszawa Bulwary, notujemy obecnie rekordowo niski stan wody, wynoszący 102 cm. Możemy więc mówić o nowym rekordzie. Podobnie bardzo niskie przepływy notują pobliskie stacje, a więc Modlin na Wiśle oraz Warszawa nad Wilanówka. Tu również jest duży problem z niskimi przepływami i stanami wody.
1: No 102 cm to nie brzmi jeszcze tak najgorzej, ale warto pamiętać o tym, że w zeszłym roku hydrolodzy odczytali tutaj na bulwarach Wiślanych wtedy rekordowe 4 cm. Postanowili wtedy o metr obniżyć tak zwany punkt zero wodowskazu. No więc gdyby tego nie zrobili, ten dziś pokazywałby tylko 2 kreski. No to naprawdę już robi wrażenie. Są miejsca, może nie w Warszawie, ale kawałek za Warszawą, gdzie potworzyły się tutaj takie już dość solidne wyspy, no, które sprawiają wrażenie, że jeszcze trochę i przez część Wisły, może nie suchą, ale lekko wilgotną stopą będzie można przejść.
0: Michał Krasoń o wysychającej Wiśle. Bardzo dziękujemy. Wisła w Krakowie ma bardzo wysoki stan wsparcia kibiców. Wieczorem kolejny mecz przy Błoniach. Wisła zagra z Wisłą Płock. Wisła Kraków zagra z Wisłą Płock. Na pewno trybuny będą pełne. O Ekstraklasie, nie tylko o tym meczu, ale też o kolejnych, które w ciągu weekendu będą się odbywać, porozmawiam z dziennikarzem naszej redakcji sportowej już za kilka minut. Wcześniej chwila reklama, później zagra Supertramp. Będziemy mieć piosenkę It's Raining Again. No i miejmy nadzieję, że wkrótce troszkę popada, tak żeby ta Wisła nie wysychała nam. Na Wisłę.
3: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz spojrzenie w gwiazdy w naszym wakacyjnym cyklu Wakacje po zmroku. Dziś odwiedziliśmy Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. W dzień można tam m.in. spojrzeć sobie specjalnym teleskopem na Słońce. A jak wyglądają pokazy nocne, to sprawdził nasz reporter Piotr Bułakowski.
1: W planetarium się pokazuje zawsze sztuczne niebo, natomiast chodzi o to, żeby spojrzeć gdzieś to, także na to prawdziwe.
2: To jest zaadaptowana wieża ciśnień.
1: Tak, to jest wieża ciśnień, która została postawiona na najwyższym wzgórzu w pobliżu tego starego Olsztyna. Także zawsze z tarasu, jak zwiedzamy, to pokazujemy, że ten cały stary Olsztyn jest poniżej. To był zbiornik z wodą i stąd woda płynęła do mieszkań.
2: Z jakiego sprzętu korzystamy, jeżeli chodzi o obserwację nocnego nieba?
1: Pokazy robimy teleskopami wystawianymi na taras. Średnica tak około 20 cm i powiększenie też rzędu 200 razy. No i wtedy jedna osoba patrzy przez teleskop, a pozostałe mogą oglądać gwiazdozbiory.
2: Co teraz ciekawego dzieje się na nocnym niebie?
1: A jak tylko słońce zajdzie, zapadnie ciemność, będzie widać spadające gwiazdy z roju Perseid. A meteor to jest właściwie zjawisko na niebie wywołane wtargnięciem w ziemską atmosferę jakiegoś fragmentu skalnego bądź lodowego. Te sierpniowe są, znaczy jak większość rojów meteorów, są pozostałościami po kometach. Perseidy są pozostałościami komety Swifta-Tuttle'a. Ta kometa okrąża Słońce w okresie tak ponad 130 lat troszeczkę. No i za każdym okrążeniem, jak jest mocno ogrzewana przez Słońce, to jest taka bryła skalno-lodowa. Paruje, uwalnia pył uwięziony w lodzie, no i ten pył dalej krąży wokół Słońca po orbicie komety, ale w pewnej odległości od niej. Ziemia co roku przecina orbitę tej komety, no i wtedy te pyłki wpadają w powietrze z prędkością, no w ich przypadku to nawet ponad 60 km na sekundę. Więc przy tak ogromnej prędkości to wtargnięcie nawet takiej centymetrowej bryłki powoduje silne świecenie i bryłka się rozgrzewa do wysokiej temperatury i pobudza do świecenia powietrza na swojej drodze i wtedy mamy taką smugę, którą nazywamy meteorem albo spadającą gwiazdą.
2: A w którym kierunku patrzeć?
1: Wschód, bo tam będzie wschodził Perseusz, z którego one wybiegają, ale właściwie to one wszędzie mogą się pojawić, bo jak się przedłuży te ślady, to one spotykają się w gwiazdozbiorze Perseusza, stamtąd nadlatują. Ale zaświecić mogą w dowolnym miejscu, w dowolnym kierunku, także właściwie trzeba rozglądać się po całym niebie.
0: Z astronomem Andrzejem Pilskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a teraz jeszcze informacja z ostatnich.
1: W dowolnym kierunku, także właściwie trzeba rozglądać się po całym niebie.
0: Z astronomem Andrzejem Pilskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.

0: W Radiu RMF 24 teraz czas na sport. Będziemy mówić o trzeciej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczorem, jak już wspominaliśmy, zmierzą się dwie Wisły z Krakowa i z Płocka. Z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
1: Witam, dzień dobry.
0: Zanim o tych, no powiedzmy, wiślanych derbach, to odnotujmy jeszcze, że no, po tych średnio udanych raczej występach w pucharach europejskich no, polskich klubów, trzeba teraz przekładać niektóre spotkania. Nie wiem, czy trzeba, ale będą przełożone. To ile będzie meczów w tej kolejce, a ile nie będzie?
1: A no właśnie, no tak słusznie zauważyłeś, że wyobrażam sobie, gdybyśmy mieli komplet zwycięstw, to pewnie na fali tego sukcesu nikt by meczów nie przekładał. Natomiast przepisy są jakie są i można praktycznie, no prawie że do ostatniej chwili to zrobić na kilka dni przed meczem. Lech się wahał dość długo, ale ostatecznie zagra w niedzielę z Piastem Gliwice. Jagiellonia ostatecznie również zagra z Widzewem Łódź, także Lech i Jagiellonia uratowały trochę tę piłkarską niedzielę w Ekstraklasie, bo tak to mielibyśmy, jeśli dobrze pamiętam, tylko jedno spotkanie. Natomiast przełożone, już wcześniej wiedzieliśmy, zostały spotkania Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin i GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków, czyli tych naszych dwóch drużyn, które grały w eliminacjach Ligi Konferencji. Natomiast jeszcze drobna aktualizacja jest taka, że Jagiellonia może nie przełożyła meczu w trzeciej kolejce z Widzewem, ale przełożyła mecz w czwartej kolejce z Pogonią Szczecin, już awansem, no bo Jagiellonia i tak wie, że bez względu na wynik spotkania dwumeczu z Rangers Glasgow, no to i tak będzie grała w następnym

0: W następnej rundzie pucharów. Pytanie tylko, czy w lidze Europy, czy w lidze konferencji.
1: A teraz o innych awansach. O awansach Wisły Kraków, a wcześniej Wisły Płock do Ekstraklasy. Jeden klub z ogromnym dorobkiem, jeden z największych, no powiedzmy, jeden z głównych klubów najbardziej znanych, najbardziej utytułowanych w naszej krajowej piłce. Drugi sporo mniej, od niedawna w Ekstraklasie, jeden i drugi klub. Jaki przewidujesz wynik dzisiaj? Która z tych Wiseł jest mocniejsza?
0: Tak, na ten moment rzeczywiście wydaje się, że mimo, tak jak mówiłeś, tego zupełnie różnego dorobku historycznego, no i powiedzmy takiego znaczenia dla historii, też polskiej piłki klubowej, no to wychodzi dosyć remisowo, bo Wisła Płock naprawdę dobrze zaczęła ten sezon. Zremisowała z Widzewem, który przecież, no wiadomo, miał fatalny sezon za sobą, ale wciąż pamiętajmy, że tam zostały wpompowane ogromne pieniądze i Widzew stać na takie transfery, na zakontraktowanie takich piłkarzy, jak na przykład Karol Świderski, drugi po Robercie Lewandowskim w naszej kadrze. Wisła Płock wygrała także z Rakowem Częstochowa, to była niespodzianka, tak więc z Pucharowiczem ma 4 punkty, więc o jeden więcej niż Wisła z Krakowa, która zapomniała ostatnio trochę o istnieniu defensywy w meczu z Piastem Gliwice, przegrywając 3-4. I tak mi się Wisła z Krakowa jawi, że no może tutaj naprawdę dobrze nastrzelać. Pytanie tylko, czy przytrzyma w defensywie. A tym strzelaniem na razie najlepiej zajmuje się niespodziewanie dosyć Hiszpan Jordi Sanchez, który strzelił już 3 gole. No a wiemy, że Wisła Kraków ma także Angela Rodado, który jest absolutnie, no już teraz symbolem, takim chyba najważniejszym zawodnikiem w tym składzie, zawodnikiem, na którego mecze się po prostu przychodzi. Angel Rodado jednakowoż po kontuzji i zaliczył w ostatnim meczu z Piastem asystę, ale na pewno w Krakowie czekają na jego gole i ciekaw jestem, czy to nie będzie taki wyznacznik. Jeżeli Rodado wróci z formą, no to być może Wisła Kraków rzeczywiście będzie w stanie wygrać. Wisła Płoc z kolei czeka też na gole Saida Hamulicza, który już strzelał w innych polskich klubach, ale w Wiśle Płocki jeszcze nie strzelił. Wydaje mi się, że mecz na remis może z delikatnym wskazaniem na gospodarzy z Krakowa.
1: No tak, bo trzeba pamiętać, że publiczność w Krakowie jest niczym 12 zawodnik, jak to się tak mówi. Zostawmy już teraz polską piłkę. Jesteśmy przyzwyczajeni już do tego, że polska ekstraklasa rusza wcześniej niż te topowe europejskie ligi. To jeszcze na koniec. Powiedz, kiedy do gry wracają ci mocniejsi?
0: Tak jest. Ekstraklasa wróciła najszybciej, ale na La Ligę musimy poczekać jeszcze tydzień tylko. To już wcale naprawdę niedługo. Tydzień może z kawałkiem, bo to 15 sierpnia. Zdaje się, tam nie ma spotkania w piątek, tylko jest dopiero w sobotę. Premier League 21 sierpnia, czyli powiedzmy około 2 tygodni. Wtedy także Liga Francuska i Liga Włoska Serie A. Także to będzie taki za 2 tygodnie weekend, myślę, pełen naprawdę sportowych emocji futbolowych. Bundesliga jako ostatnia 28 sierpnia, także jeszcze na te ligi top 5 trzeba trochę poczekać, ale już dzisiaj, chociaż najważniejsze mecze w niedzielę, Liga Portugalska. Liga Portugalska może nas interesować, bo przecież mamy tam kilku Polaków i to w najmocniejszych klubach, 3 w Porto, jednego także już w Benfice, Kubę Kamińskiego. Mecze Porto i Benfiki, tak jak mówiłem, w niedzielę, natomiast pierwsze spotkanie Ligi Portugalskiej już dzisiaj.
1: Chciałem tak na koniec jeszcze zauważyć, że polskie kluby rzeczywiście wcześnie zaczynają na tle Europy, ale też w tej Europie w pucharach wcześnie kończą.
0: No i o niestety. To właśnie chodzi, niestety.
1: Był z nami Cezary Dziwiszek, bardzo dziękujemy. Już za chwilę w Radiu RMF jeszcze bardzo dobra wiadomość dla kinomaniaków i miłośników mody przed weekendem. Zostańcie z nami.

0: Piątek za kilka sekund, godzina 18. Warto dać głośniej i posłuchać najważniejszych faktów RMF FM, które ma dla nas Anna Wachowska.
1: Jesteście w drodze? Uważajcie, są problemy na A4 na Dolnym Śląsku i w Śląskiem. Potem złota alga w kanale Gliwickim, Montreal i starcie Huberta Hurkacza w trzeciej rundzie turnieju ATP, a na koniec będziemy nad morzem. Sprawdzimy, jak wypoczywający spędzają czas, gdy pogoda nie dopisuje. Cztery samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do kolizji doszło na wysokości Wrocławia. Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia również na śląskim odcinku A4 tuż przed punktem poboru opłat w Brzęczkowicach. Na jezdni w stronę Krakowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Uważajcie. Piraci drogowi na celowniku policjantów. Do nocy na drogach w całej Polsce potrwają dodatkowe kontrole prędkości. Jest to część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia.
2: Tutaj mamy ograniczenie do 60 km wynikające ze znaku.
3: Czyli gdybym jechał 65 km na godzinę, to już ta prędkość mogłaby sprawić, że Państwo byście zatrzymali tutaj mnie i musiałbym zjechać?
2: Tak, oczywiście, reagujemy na wszystkie popełnione wykroczenia.
3: Jaka była prędkość?
4: 80.
3: Czyli o 20 więcej?
4: Tak, tak naprawdę nawet nie zdałem sobie sprawy. Niestety przez chwilę coś mi po prostu umknęło.
5: Dzień dobry, powodem kontroli jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Mnie dzisiejszy mandat, jaki nakładam, to jest 100 zł. Dwa punkty karne.
3: Dzisiaj w związku z tą akcją jest też większe ryzyko, że ktoś straci prawo jazdy, jeśli to będzie bardzo duże przekroczenie.
2: Tak, oczywiście. Reagujemy również na przekroczenie prędkości o powyżej 50 km na godzinę. Wtedy wówczas zostaje zatrzymane prawo jazdy.
1: Policjantom przy ulicy Powieckiej w Warszawie w czasie akcji Prędkość towarzyszył reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Łukasz Gibała, krakowski radny, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ogłosił, że wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Będzie po raz czwarty ubiegał się o ten urząd. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zwiększoną liczebność złotej algi wykryto w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie wdrożyły działania, które mają zapobiec śnięciu ryb. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły. Aniu, jakie to działania?
6: To między innymi stała obserwacja wód kanału Gliwickiego i Odry od Chałupek w Śląskiem do ujścia Nysy na Opolszczyźnie. Ograniczono także przepływ wód z sekcji, w której wzrosła liczebność złotej algi, do pozostałych sekcji przez śluzy Łabędy i Dzierżno. Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach, podkreśla, że do tej pory nie znaleziono śniętych ryb. Trwają badania kolejnych próbek wody, by sprawdzić, czy sytuacja poprawia się, czy pogarsza.
7: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Wieczorem Hubert Hurkacz powalczy o awans do czwartej rundy tenisowego turnieju w Montrealu. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
8: Dzień dobry.
1: Z kim zmierzy się Polak?
8: Trudne nazwisko. Z Botikiem van de Schanschulpem. Mam nadzieję, że sobie poradziłem. Holender będący
1: dobrze
8: blisko Polaka. Dziękuję. W światowym rankingu. Raz nawet wygrał z Hubim, ale było to dawno. Ponad 5 lat temu. Tenisista na pewno solidny, jednak sukcesów na koncie ma niewiele, a już na pewno nie w turniejach wielkoszlemowych. Absolutnie zatem w zasięgu Hurkacza, szczególnie jeśli ten zagra tak dobrze, jak w ostatnim meczu z Alejandro Tabilo.
9: Zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze, także dobrze się tutaj czuję w Montrealu i cieszę się z tego, że moja gra coraz lepiej wygląda.
8: Zapewnia Hubert Hurkacz, który na kort wyjdzie nie wcześniej niż o 20 po meczu. Merida Aguilar-Mikkelsen.
1: Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Liczył on prawie 150 km i zakończył się podjazdem na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Nad wodami Zatoki Gdańskiej i Puckiej słońce schowało się za chmurami. Jak wypoczywający spędzają wolny czas? Z mikrofonem w ręku sprawdzał to reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
10: Fajny dzień na shopping dzisiaj.
11: No właśnie, trochę typowa pochmurno
10: pogoda.
11: Jest.
10: Więc... Tak, typowa taka, żeby troszkę jodu zaczerpnąć z morza i pozwiedzać, troszkę zakupy zrobić.
12: Słońce nieraz wyjdzie, da się poleżeć, ale wiatr wieje.
13: Zamierzamy za chwilę jechać na Hel, troszkę pozwiedzać. No i wrócimy wieczorem, może wypuszczymy rowery, udamy się na jakąś przejażdżkę.
1: W faktach za godzinę w ramach naszego radiowego cyklu Mateusz Bożek zabierze Was do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF24. To kulisy History Hiking, propozycja nie tylko dla fanów historii.
1: A History Hiking to kanał na YouTube, ale przede wszystkim wielka społeczność miłośników historii, bo przecież to dzięki wam docieramy do ostatnich żyjących już świadków przeszłości i to dzięki wam docieramy w tak niezwykłe miejsca, o jakim opowiemy wam dzisiaj.
0: Tak, a dzisiaj dotarliśmy do tego miejsca dzięki naszym przyjaciołom Marcinowi Bocianowi i Kamilowi Langierowi.
1: Pozdrawiamy chłopaki,
0: których właśnie pozdrawiamy, bo to właśnie oni zrobili największą część tej całej pracy i od wielu lat dokumentują miejsce, które nazywało się w przeszłości Hasak.
1: Mowa tutaj o fabryce niemieckiej amunicji Hasak Apparatebau. W zasadzie przeszłość tego miejsca to jeszcze wiek XIX, bo Hasak Apparatebau wcześniej był wielką fabryką włókienniczą tak zwanych Pelcerów, chodzi tutaj o rodzinę Pelcerów. No było to, można powiedzieć, włókiennicze imperium, które w czasach II wojny światowej zostało przez Niemców zaadaptowane właśnie na produkcję amunicji. No i niestety podczas produkcji tejże amunicji wykorzystywani byli żydowscy więźniowie, a więc ludzie, którzy wcześniej zostali zamknięci w gettach dwóch tak naprawdę częstochowskich, bo mówimy o dużym i małym getcie. Z kolei polscy robotnicy, byli tam zazwyczaj na stanowiskach wyższych, w sensie zmierzam do tego, że żydowski pracownik w Hasak Apparatebau, żydowski więzień był zupełnie inaczej traktowany niż polski pracownik przymusowy, czy polski robotnik. Żydowski więzień nie miał w tym miejscu żadnych praw, inaczej było z Polakami. W zasadzie fabryka Hasak Apparatebau od pewnego momentu staje się niczym innym jak obozem pracy przymusowej, gdzie w nieludzko traktowany sposób więźniowie żydowscy musieli produkować amunicję dla niemieckiego hitlerowskiego okupanta. Amunicję, która była wysyłana tak naprawdę na wszystkie fronty, na których III Rzesza walczyła.
0: I wyobraźcie sobie, że w Częstochowie, w miejscu, gdzie funkcjonował Hasak, do dzisiaj jest taki wielki obszar industrialny, mnóstwo opuszczonych, urbeksowych budynków, po których chodziliśmy z chłopakami, po których oni wiele razy wcześniej chodzili i znajdowali bardzo ciekawe, mało znane miejsca, na przykład podziemny tunel, który okazał się najprawdopodobniej strzelnicą, w której przestrzeliwano amunicję i w której działy się dantejskie sceny.
1: Tak, dotarliśmy do pana, dzięki chłopakom, dzięki Marcinowi i Kamilowi, dotarliśmy do wielu świadków, którzy po wojnie, po pierwsze, wchodzili na teren Hasagu, znajdowali mnóstwo rzeczy. Tak naprawdę to był jeden z tych niewielu odcinków, gdzie my musieliśmy dawkować, racjonować, co chcemy pokazać widzom, bo tych fantów, nazwijmy to, znalezionych na terenie Hasak Apparatebau, tych rzeczy, które można wyeksponować, było tak dużo, że w zasadzie ja miałem wrażenie, że o samym tym cyrku, który pokazał nam pan Zbigniew, można by było zrobić film.
0: Cyrkiel zrobiony przez
1: żydowskich więźniów. Tak. Znaleziony przez właśnie tego pana Zbigniewa, z tego co pamiętam. Tak.
0: Ale też znaleźli, na przykład mają całą zastawę z logiem Hasak, mają zapałki z logiem Hasak, różne produkty takie w ramach promocji marki Hasak. Wyobraźcie sobie, koszula z jakimiś śladami, nie wiadomo czy krwi, czy po prostu jakieś zabrudzenie, olej, wieszaki, co tam jeszcze było?
1: Oczywiście amunicja, skrzynia po amunicji, karty do grania znalezione, w której w wolnej chwili tak Niemcy sobie grywali tę kartę.
0: Tak, ale znaleźli też niesamowitą rzecz, ponieważ panowie chodzą i rozmawiają z mieszkańcami i trafili na panią, która w pewnym momencie wyciągnęła z szafki piorunujący, upiorny przedmiot, mianowicie bat, którego używał jeden z tamtejszych wartowników, tak można nazwać?
1: Strażników.
0: Można powiedzieć strażników.
1: Strażników.
0: Podobno akurat ten człowiek nie znęcał się, według relacji ojca tej pani, nie znęcał się tak bardzo nad więźniami i podobno zostawił go jakby na pamiątkę właśnie ojcu tej pani. Także to jest niesamowite znalezisko. Ona przekazała ten bat chłopakom, żeby mogli zrobić, być może zrobił jakieś muzeum, może jakąś ekspozycję.
1: Historia tego, kto dał ten bykowiec i z jakich powodów, też jest niesamowita, bo ojciec pani Ewy, z którą mieliśmy okazję dzięki właśnie Marcinowi i Kamilowi się spotkać, otrzymał ten bykowiec od, mówi się, w wschodniego kolaboranta na usługach Niemców, który ten bykowiec dał. Mówi się tak z tego powodu, że nie wiadomo, jakiej narodowości był ten człowiek. Niektórzy mówią Własowiec, w co ja nie wierzę, inni mówią, że Ukrainiec, w co już jestem w stanie prędzej uwierzyć. Miał on właśnie ten bykowiec przekazać ojcu pani Ewy na pamiątkę za to, że ten pomógł mu wydostać się z Hasagu, uciec z Hasagu, wydostać to za duże słowo, uciec z Hasagu, załatwił mu cywilne ubrania, aby ten mógł wrócić do siebie na wschód, kiedy Niemcy zdali sobie sprawę z tego, że zbliża się już Armia Czerwona i muszą zawijać się i pakować, bo sytuacja robi się dla nich bardzo niekorzystna.
0: To kulisy History Hiking, z wami miłośnicy i odkrywcy mrocznych kart historii XX wieku. Już za chwilę wracamy.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Dzisiaj opowiadamy o dramatycznej historii zakładów Hasak w Częstochowie.
1: Strzelnica, do której też mieliśmy okazję wejść. W ogóle byliśmy pierwszą ekipą filmową, na pewno pierwszym kanałem na YouTube, który dzięki, podkreślam, Marcinowi i Kamilowi, chłopakom, którzy prowadzą świetną stronę internetową hasak.pl. Polecamy wam tą stronę, bo co rusz pojawiają się tam nowe informacje dotyczące przeszłości mrocznej tego miejsca. No i co rusz odkrywane są nowe przedmioty, bo chłopaki faktycznie mają ambicje na to, żeby stworzyć no nie izbę pamięci, tylko muzeum. My im w tym kibicujemy i zachęcamy was do tego, żebyście naprawdę obserwowali, lajkowali. Wspieramy takie inicjatywy, żeby upamiętnić tą tragiczną historię, zarówno żydowskich, jak i polskich procesów.
0: Zresztą ja tylko dodam, że niedawno akurat w Krakowie, w Muzeum Galicja, panowie przyjechali odebrać no, takie wyróżnienie za działalność właśnie, która ma na celu zachowanie pamięci o tych czasach.
1: Pokazali nam miejsce, które nazywane jest na mapach strzelnicą i to faktycznie wygląda jak strzelnica. No, amunicja wyprodukowana w Hasagu musiała być w jakiś sposób testowana, no i tworzono takie obiekty, w których można było ją przestrzelić przed wysłaniem jej na front. I pan Zbigniew opowiedział nam naprawdę straszną historię, związaną z tym, w jaki sposób Niemcy poniżali tych żydowskich więźniów, żydowskich pracowników. Jak oni, jakie potworne towarzyszyło im poczucie wyższości nad tymi ludźmi. Mianowicie, kiedy żołnierz oddał strzał w tej strzelnicy i łuska wypadła, kazano żydowskiemu więźniowi pójść po pocisk, który znajdował się na końcu tunelu. A pamiętasz, jak się chodzi w tym tunelu?
0: Tak, no musisz być schylony, słychać taki pogłos jak w studni, jest bardzo tak nieprzyjemnie się tam nawet
1: no akustycznie. No i praktycznie na kucaka chodzisz, na tak? Kucaka, bo jest bardzo mało miejsca.
0: Więc skakanie tam po tym tunelu musiało być.
1: Więc to była dla nich taka forma rozrywki, tak? Że puszczali sobie żydowskiego więźnia, a zobaczcie, jak on śmiesznie kuca, tak? Zbiera pociski.
0: Kolejnym miejscem, w jaki zabrali nas panowie, jest bunkier śmierci, który no trochę był owiany legendą, ponieważ krótko po wojnie znaleziono ten bunkier, ale potem pamięć o tym, gdzie on się znajduje, zaginęła. Nikt nie wiedział. I panowie poświęcili mnóstwo czasu, żeby odnaleźć.
1: Mianowicie... No warto wspomnieć, że oni w ogóle zrobili to na podstawie zdjęcia żydowskiego więźnia. Tak. Jednego zdjęcia. Na podstawie jednego zdjęcia postanowili znaleźć to miejsce. Tak. No i kurczę, znaleźli.
0: Znaleźli. Okazało się, że jest blok mieszkalny, pod tym blokiem są piwnice, ludzie sobie trzymają jak to w piwnicach różne rzeczy, węgiel między innymi. No i jak się wejdzie do tych piwnic, to wyobraźcie sobie, że na ścianach są napisy wydrapane. Ci ludzie już wiedzieli, że idą na śmierć i chcieli się pożegnać, chcieli zostawić jakiś ślad po sobie, zostawić jakiś testament, czy po prostu dać światu znać, że tu byli. I mało tego, jedno z nazwisk, które tam jest, wydało nam się bardzo znajome. Dawid Borenstein. I wyobraźcie sobie, że kiedyś nagrywaliśmy taki wywiad z Grzegorzem Borensteinem, przewodnikiem z Gursowi, który bardzo ciekawie opowiada o górach Sowich. Jego dziadek był więźniem też w Al-Rize i w pewnym sensie budował kompleks Rize. I wyobraźcie sobie, że on właśnie pochodził, ta jego rodzina pochodzi z Częstochowy. Więc prawdopodobnie wiele wskazuje na to, że ten Dawid Borenstein to jest jego rodzina. Więc umówiliśmy się z Grzegorzem, że go tam zabierzemy.
2: To mroczne karty historii XX wieku. Odkrywamy je w radiu RMF24. Za chwilę wracamy i zdradzimy, co skrywają podziemia zakładów Hasak w Częstochowie.

0: To kulisy History Hiking w Radiu RMF24. Są z Wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Kontynuujemy naszą opowieść o Hasagu w Częstochowie.
1: Zacznijmy od tego, że kiedy wchodzi się do takiego miejsca, które jest piwnicą dzisiaj i pośród konfitur, ogórków, buraków, butów narciarskich, węgla, na ścianie znajdują się wyryte napisy. Odszedł. 1943. Częstochał, pisane po niemiecku. Ja tam odszedł, znalazłem kilka. Mówię odszedł w cudzysłowie, że odszedł i niewyraźnie napisana data. I są to daty 43-44 i z tego co wiemy, no to najprawdopodobniej chodzi o te selekcje, które Niemcy przeprowadzali. A mianowicie chodzi o to, że Niemcy co jakiś czas urządzali żydowskim pracownikom selekcję po to, żeby wytypować wśród nich tych, którzy w ich mniemaniu nie nadawali się do pracy, a więc byli chorzy, z różnych powodów niezdolni do tego, żeby tą ciężką, katorżniczą pracę wykonywać. Ci ludzie byli typowani na śmierć, oni byli przeznaczeni na śmierć. Przed egzekucją schodzili do takiego właśnie bunkra śmierci, choć umówmy się, ta potoczna nazwa bunkier śmierci to tak naprawdę kompleks podziemnych przestrzeni. No przecież na jednej ze ścian tego podziemnego obiektu jest w trzech językach napisane palenie wzbronione, zachować spokój. Tak jest po polsku, po niemiecku i to jest informacja zarówno dla Niemców, dla niemieckich werkszuców tak zwanych, czyli tam majstrów nazwijmy to, jak i dla polskich pracowników i żydowskich więźniów. Tak? Oni mieli po prostu rozumieć, że to był dla nich komunikat. Ja byłem w szoku, kiedy chłopaki mi powiedzieli, gdy zapytałem, czy to jest powojenne, bo to wyglądało jak powojenne, bo po prostu jest w takim stanie. Ten napis wygląda tak, jakby był namalowany w latach 70. No nie, no jest to drugowojenne. A pamiętasz drzwi do tych, w tych podziemiach?
2: Takie wyglądały na gazoszczelnie.
1: Tak, one w ogóle mają rygle, mają wizjery, mają numery. Tak, i to są komórki ludzi dzisiaj. Ludzie nie do końca mają w ogóle świadomość, co działo się w ich dzisiaj komórkach czy piwnicach. Przecież tam na tych ścianach były też napisy po hebrajsku. Marcin, który zna w miarę dobrze hebrajski, nie był w stanie niestety go rozszyfrować, bo są w fatalnym stanie. One były bielone, tam jest wapień, wilgoć.
2: To, co jest fajne, to, co jest takie wow, to, że bardzo pomagają mieszkańcy.
1: Tak, to prawda.
2: Że wpuszczają ich,
1: to prawda.
2: Że znajdują różne właśnie przedmioty, że ja widziałem, jak w pizzerii pani rozpoznała Marcina akurat.
1: No, ale w ogóle jak oni chodzą po tych domach, oni po prostu kolędnicy od domu do domu.
2: I jestem pełen naprawdę podziwu, szapoba dla nich za to, co robią, bo dzięki nim, no ta historia, która już powoli tam, te fabryki już są, te niektóre budynki już są burzone, to odchodzi w niepamięć, zaraz tego nie będzie, więc to jest ostatni moment i fajnie, że znalazł się ktoś, kto to zachowuje, dlatego jeśli ktoś z was jest częstochowy i ma jakąś wiedzę o jakiejś, może ma coś w domu,
1: związane z Hasagiem,
2: związane z tym miejscem, to koniecznie wejdźcie na hasag.pl, skontaktujcie się z Marcinem i Kamilem i dajcie znać, bo no to, co robią, jest naprawdę godne podziwu.
0: Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w Radiu RMF24.
3: Tu Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24, to program Kulisy History Hiking. Tym razem rozmawiamy o zakładach Hasak w Częstochowie.
1: Z tym miejscem wiąże się też na przykład bardzo ciekawa historia, jak mimo tego, gdzie się ci ludzie znaleźli, bo znaleźli się w piekle, tak? To jednak, mam na myśli żydowskich więźniów, to jednak do końca to, co dawało im siłę, to ich wiara. I jak ryzykowali życiem właściwie, żeby przemycić torę, owijając, jeden z więźniów owinął wokół ciała torę, żeby ją przenieść na teren...
2: To był szewc.
1: Szewc, tak?
2: Tak, to był żydowski szewc, który przemycił zwój tory na teren właśnie obozu pracy przymusowej, bo tak można mówić o Hasagu. No i potajemnie po prostu ci więźniowie się modlili.
1: To było miejsce kaźni. Jednym z antybohaterów tego miejsca był człowiek, który nazywał się Karl Opel, pseudonim Młoteczek. I ten pseudonim pochodzi od metody, jaką ogłuszał więźniów przed wysłaniem ich na śmierć. Mianowicie ogłuszał ich uderzeniem młota w głowę.
2: Tak, przy pomocy młotka faktycznie ogłuszał swoje ofiary. To byli ludzie, którzy właśnie podczas selekcji na terenie Hasagu uznani zostali przez Niemców jako ci, którzy nie zasługują na życie. Wstrząsnęła mną historia, kiedy od Marcina i Kamila dowiedziałem się, że ogłuszone ofiary po jednej z takich selekcji były zrzucane bezpośrednio na wóz i odwożono je na cmentarz żydowski, gdzie byli ci ludzie chowani. Najbardziej chyba wstrząsające jest to, że część z tych ludzi jeszcze żyła, więc oni na cmentarzu byli dobijani. Młoteczek był także obecny, pseudonim oczywiście, chodzi o tego człowieka, pseudonim Młoteczek, był także w bunkrze śmierci i on ogłuszał także tam pod ziemią ludzi, którzy doskonale wiedzieli, że umrą. Jest taka historia związana z tym, że ci, do których dotarło, ci, którzy byli zamknięci pod ziemią w bunkrze śmierci, ci, do których dotarło, że oni za chwilę zginą, że Niemcy im nie darują, że to jest ich koniec, postanowili się zbuntować i rzucili się na tych więźniów, na Niemców, na werkszucy też. No ich los był marny, oni również zostali zabici, ale w tych ostatnich po prostu chwilach swojego życia chcieli jeszcze w jakiś sposób się zbuntować. Wstrząsające są relacje tych, którzy ocaleli. Jest taka relacja, która wskazuje, że oprawcy tych ludzi, którzy byli zamknięci w bunkrze śmierci, wręcz przechwalali się między sobą i opowiadali sobie o metodach różnorakich zabijania czy gnębienia tych ludzi. Do dzisiaj, jak pójdziecie na cmentarz żydowski w Częstochowie, znajdziecie miejsce, gdzie ofiary Hasaka Paratebou są pochowane. Na niektórych macewach są w ogóle ślady po kulach. Widać, że po prostu Niemcy profanowali tą nekropolię. Ale też smutna była historia, że ludzie, którzy przecież tyle wycierpieli, pracując dla Niemców, produkując amunicję, czy wykonując różne inne prace, że ci ludzie także po śmierci nie zaznali spokoju. Bo przecież cmentarz, nie chcę skłamać, w którym roku, ale wiem, że został sprofanowany przez fanatyków, że po prostu na macewach były malowane jakieś krzyże celtyckie czy inne symbole nienawiści. W ogóle to młodzież chyba, tak? Częstochowska z liceum postanowiła
1: naprawić.
2: I to jest w ogóle zachowanie godne podziwu. My chylimy czoła przed tą młodzieżą, jeśli są, nie wiem, nauczyciele, dyrektorzy, czy w ogóle uczniowie, którzy wtedy brali w tym udział, dzisiaj już są pewnie o wiele starsi. Szapoba. To w ogóle jest niesamowita inicjatywa, bo takimi o ludziach, którzy byli mordowani w czasie wojny, po prostu trzeba pamiętać. Ale to, co jest jeszcze niesamowite w Hasagu, to te właśnie urbexowe miejscówki, o których nam mówiłeś. Pamiętasz, jak weszliśmy na teren tego miejsca, które nazywane jest po niemiecku Rekalibrierung?
1: Tak,
2: po polsku chodzi o budynek rekalibracji amunicji. Przecież on wyglądał jak, nie wiem, z jakiegoś filmu postapokaliptycznego, nie?
1: Tak,
2: cegły, beton, mech, gdzieś, nie wiem, jeśli...
1: Niebezpiecznie było wchodzić w to miejsce, ale było bardzo ciekawe.
2: Jeśli oglądaliście The Last of Us albo graliście w The Last of Us, to dokładnie tak wygląda, naprawdę. Miejsce w ogóle wow, nie? Coś niesamowitego. Swoją drogą też historia tego miejsca jest ciekawa, bo pokazuje, jak Niemcy oszczędnie produkowali amunicję. Raz, że produkcja amunicji, dwa, tak zwana rekalibracja, czyli czyszczenie zużytych już łusek, doprowadzanie ich do stanu używalności, tak aby nie produkować nowych łusek. To pokazuje, jak oszczędna była trzecia Rzesza, jak oszczędnie prowadzono działania wojenne.
1: Słuchajcie, no, żeby dowiedzieć się więcej, obejrzyjcie nasze dwa filmy.
2: Są długie, są długie.
1: A także wywiady ze świadkami historii z tego miejsca. No i przede wszystkim gorąco was zapraszamy. To nie jest kryptoreklama, to naprawdę rekomendujemy wam stronę hasak.pl. Panowie robią to tak naprawdę w wolnym czasie, za własne pieniądze. No, zatrzymują pewne pamiątki po tych strasznych czasach i naprawdę jeszcze raz dziękujemy wam, że za nas zaprosiliście do tego miejsca.
2: Dzięki, chłopaki.
1: I każdego gorąco zachęcamy do zapoznania się z historią Hasagu w Częstochowie.
2: Trzymajcie się, cześć. Radio RMF

szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: Kłaniamy się, radiowe Olki dziękują za dziś. Ola Filipek, Olek Sikora.
1: Słyszymy się w przyszłym tygodniu, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. Z nami Mateusz Bożek.
2: Seria wypadków na polskich drogach, spore utrudnienia na Krajowej 11 i trasie S5, a także na małopolskim odcinku A4. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach także o rosnących napięciach między Włochami a Hiszpanią. Zajrzymy również na piłkarskie boiska. W Ekstraklasie spotkanie Wisły Kraków z Wisłą Płock. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce. W Środzie Wielkopolskiej doszło do zderzenia 3 aut osobowych i buza z przyczepą. Trzeba korzystać z objazdu. W Wielkopolsce zmotoryzowani mogą utknąć w korku również na trasie S5 między węzłami Leszno-Południe i Rydzyna. W Kłodzie na jezdni w stronę Wrocławia w zderzeniu 2 samochodów osobowych ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowcy, musicie uważać także na małopolskim odcinku autostrady A4. Koło Krakowa doszło do 2 wypadków. 3 osobówki zderzyły się niedaleko Balic. Zablokowany jest jeden pas w stronę miasta. Z kolei przy węźle Kraków-Bieżanów zderzyły się osobówka i ciężarówka. Nieprzyjezdny jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. W obu miejscach są kilkukilometrowe korki. Aż 4 miesiące bez wody. To trudna rzeczywistość mieszkańców Komorzna na Opolszczyźnie. Woda w lokalnym wodociągu została skażona przez trudny do wyeliminowania pestycyd. Na miejscu jest reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jak wygląda codzienność mieszkańców?
3: Trochę jak w średniowieczu. Aby cokolwiek zrobić, mieszkańcy muszą kursować po wodę do beczkowozów. Obok jednego z nich właśnie stoję. Mieszkańcy ustawiają się w kolejce. Pani Justyna powiedziała mi, że jest już absolutnie wykończona.
4: Nasza codzienność to jest tragedia po prostu. My nie mamy się gdzie wykąpać, nie mamy gdzie wyprać prania, nie mamy gdzie myć naczyń. Wygląda to tak na przykład, że myjemy naczynia, później grzejemy wodę, myjemy je jeszcze raz w misce. Nie mówiąc już o kąpaniu, że również musimy polewać się butelką albo jakąś miską. To powinno być jakoś szybciej rozwiązane, a nie teraz takie upały po ponad 30 stopni, a my nadal jesteśmy bez wody.
3: W ocenie władz gminy i województwa zrobiono wszystko, co możliwe, by zażegnać impas. Parametry wody są coraz lepsze. Instalowane są zawory antyskażeniowe. W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne badania wody.
2: Rząd w Madrycie wezwał Włochy do zniesienia jeszcze przed końcem tego weekendu kontroli granicznych dla Hiszpanów. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli tak się nie stanie, podejmie proporcjonalne działania w celu ochrony interesów i godności swych obywateli. Rząd w Rzymie odpowiedział, że nie ugnie się pod ultimatum i kontrole będą utrzymane co najmniej do 15 sierpnia. Włochy wprowadziły kontrole na granicy dla Hiszpanów z początkiem miesiąca w reakcji na kryzys na Ceucie, kiedy do tego hiszpańskiego miasta w Afryce Północnej przedarło się z Maroka ponad 70 tysięcy osób. Rusza 3. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczorem spotkanie Wisły Kraków z Wisłą Płock. Ponownie w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witaj.
5: Witam ponownie.
2: Kto jest faworytem w tych wiślanych derbach?
5: Powiedziałbym, że pachnie remisem, ale minimalnie wyżej stawiam jednak akcję Wisły z Krakowa, bo zagra u siebie, a przy Reymonta zawsze ma wsparcie kilkudziesięciu tysięcy fanów. Biała Gwiazda liczy na hiszpańskie gole Jordiego Sancheza i Angela Rodado. Wisła Płock na przełamanie bośniackiego napastnika Saida Hamulicza. Pierwszy gwizdek o 20:30.
2: Ile meczów tej kolejki zostało ostatecznie przełożonych przez naszych pucharowiczów?
5: Tak, niedziela można powiedzieć uratowana, bo swoje mecze mimo spotkań w Europie jednak zagrają Lech z Piastem i Jagiellonia z Widzewem. A już wcześniej wiedzieliśmy, że przełożone zostaną spotkania Rakowa z Zagłębiem i GKS-u Katowice z Wieczystą.
2: A za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM.
6: Wakacje z RMF FM.
2: W naszym wakacyjnym cyklu Wakacje po zmroku dzisiaj zabieramy Was do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie. Tam można wziąć udział w nocnych pokazach nieba.
7: W planetarium się pokazuje zawsze sztuczne niebo, natomiast chodzi o to, żeby spojrzeć gdzieś to, także na to prawdziwe.
8: To jest zaadaptowana wieża ciśnień.
7: Tak, to jest wieża ciśnień, która została postawiona na najwyższym wzgórzu w pobliżu tego starego Olsztyna, także zawsze z tarasu, jak zwiedzamy, to pokazujemy, że ten cały stary Olsztyn jest poniżej, to był zbiornik z wodą i stąd woda płynęła do mieszkań.
8: Z jakiego sprzętu korzystacie, jeżeli chodzi o obserwację nocnego nieba?
7: Pokazy robimy teleskopami wystawianymi na taras, średnica tak około 20 cm i powiększenie też rzędu 200 razy. No i wtedy jedna osoba patrzy przez teleskop, a pozostałe mogą oglądać gwiazdozbiory.
2: Z astronomem Andrzejem Pilskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 20:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchacie radia RMF24. Czas na program Czarne Skrzynki. Mówimy w nim o największych katastrofach w historii. Kuba Śliwiński, witam i zapraszam. A dziś opowiemy o tragicznym pożarze na Platformie Wiertniczej na Morzu Północnym. Doszło do niego 6 lipca 1988 roku. Pośrodku burzliwych wód Morza Północnego, 180 km od szkockiego miasta Aberdeen, znajduje się platforma wiertnicza Piper Alpha. Imponująca konstrukcja z daleka wygląda jak ogromna fabryka na metalowych filarach. Została zbudowana z myślą o ekstremalnych warunkach pogodowych, z których znane jest Morze Północne. Potrafi wytrzymać najsilniejsze sztormy i wiatry oraz oprzeć się falom sięgającym nawet 28 metrów. Jest uznawana za jedną z najbardziej wydajnych platform wiertniczych na Morzu Północnym i generuje ogromne zyski dla swojego właściciela, firmy Occidental Petroleum. Praca na Piper Alpha nie należy jednak do łatwych i w zasadzie nigdy się nie kończy. Platforma wymaga ciągłej konserwacji i rutynowych napraw, aby utrzymać ją w dobrym stanie technicznym i uniknąć potencjalnych zagrożeń. Pracownicy mieszkają na pokładzie przez kilka tygodni i pracują na zmiany. Muszą się liczyć z wieloma niedogodnościami. Wszyscy śpią na piętrowych łóżkach i jedzą w stołówce. Rozrywkę na platformie zapewniają małe kino, a także stół bilardowy, przy którym wieczorami gromadzi się sporo osób. Pomimo niełatwych warunków życia, wszyscy bardzo się wspierają i poważnie podchodzą do swojej pracy. Jest środa, 6 lipca 1988 roku. Tego dnia ani wiatr, ani fale nie są szczególnie silne, a dla 226 pracowników zaczyna się kolejny zwyczajny dzień. Tuż przed godziną 8 w sterowni jak zwykle zostają przydzielone zadania. Każdy z mężczyzn otrzymuje dokładne instrukcje na papierze. Musi się z nimi zapoznać, a następnie podpisać dokument potwierdzając, że jest świadomy ewentualnego ryzyka związanego z przydzielonym zadaniem. Jest to jeden ze sposobów, w jaki firma zabezpiecza się przed ewentualnymi procesami sądowymi, gdyby doszło do jakiegoś wypadku. Dwóch inżynierów przegląda swoje zlecenia. Czytają, że mają wymienić zawór bezpieczeństwa na jednej z pomp olejowych. Jest to stosunkowo łatwe zadanie, które wykonywali już wcześniej. Bez wahania podpisują dokumenty i rozpoczynają pracę. W tym samym czasie w sterowni platformy siedzi operator Jeff. Jest w wyjątkowo dobrym humorze. Od kilku tygodni przebywa na platformie, a dziś jest jego ostatni dzień pracy przed powrotem do domu. O godzinie 18:00 kończy się dzienna zmiana. Tymczasem dwaj inżynierowie, którzy mieli wymienić zawór na jednej z pomp, nadal nie ukończyli swojego zadania. Widzą jednak, że urządzenie, nad którym pracują, nie jest podłączone, co oznacza, że pompa nie jest obecnie używana. Uznają zatem, że nie ma pośpiechu i mogą skończyć pracę następnego dnia. Dlatego schodzą ze stanowiska i udają się na kolację. Jest godzina 18:00. 62 pracowników rozpoczyna nocną zmianę. Wśród nich jest elektryk o imieniu Bob, który obsługuje panel sterowania. Trochę zazdrości swoim kolegom, którzy mają teraz wolne i mogą zjeść posiłek, a potem obejrzeć film. Mężczyzna jednak pociesza się, że już za kilka tygodni uda się na zasłużony odpoczynek do domu. Pierwsze godziny pracy są spokojne, jednak o godzinie 21:45 Bob słyszy nagle przenikliwy dźwięk, który rozbrzmiewa na całej platformie. Patrzy na panel sterowania, aby zorientować się, co się dzieje. Zauważa, że w jednej z pomp olejowych panuje bardzo wysokie ciśnienie. Nie jest to jednak powód do paniki. Takie awarie zdarzały się już wcześniej i są stosunkowo łatwe do naprawienia. Bob wysyła dwóch pracowników, aby sprawdzili, co się dzieje. Po chwili docierają oni do urządzenia i naciskają przycisk restartu. To powinno rozwiązać problem, jednak tym razem ta metoda nie działa. Mężczyźni są mocno zdziwieni. Nie rozumieją, dlaczego tym razem nie udało się rozwiązać problemu w ten sposób. Czyżby doszło do jakiejś poważniejszej awarii?
Pracownicy wiedzą, że mają mało czasu i muszą jak najszybciej znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Jeżeli nic nie zrobią, wkrótce system bezpieczeństwa odetnie zasilanie dla całej platformy. Teoretycznie będzie to oznaczało, że sytuacja się nie pogorszy, ale wydobycie ropy zostanie wstrzymane. Ponowne uruchomienie platformy będzie czasochłonne i doprowadzi do olbrzymich strat finansowych. Dlatego mężczyźni działają pod ogromną presją, aby naprawić awarię, zanim wszystko przestanie działać. W sterowni jeden z kolegów Boba sprawdza, czy nie mogliby użyć jakiejś innej pompy i odłączyć tę zepsutą. Jednak wygląda na to, że wszystkie dostępne urządzenia są już w użyciu. Szybko wertuje dokumentację z dzisiejszego dnia, szukając jakiegokolwiek rozwiązania. Wynika z niej, że jedna z wyłączonych pomp była dzisiaj naprawiana, została wyposażona w nowy zawór bezpieczeństwa i jest gotowa do użycia. Elektryk może odetchnąć z ulgą. W końcu udało mu się znaleźć sposób na uratowanie sytuacji. Każe odłączyć zepsutą pompę i skierować ropę do tej naprawionej. Pracownicy wykonują polecenie i początkowo wszystko wskazuje na to, że kryzys został zażegnany. Jednak zaledwie 10 minut później rozlega się nowy alarm. Tym razem nie chodzi o problem z wysokim ciśnieniem. Problem jest znacznie poważniejszy. Chodzi o wyciek gazu. Jeżeli przedostanie się on do atmosfery, powietrze stanie się niezdatne do oddychania. Co gorsza, gaz jest łatwopalny i w każdej chwili może doprowadzić do eksplozji. Gdyby tak się stało, Piper Alpha stałaby się śmiertelną pułapką. Co dalej działo się na Piper Alpha? O tym już za chwilę w programie Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.

RMF24. Wracamy do programu Czarne Skrzynki i mrożącej krew w żyłach opowieści o katastrofie na platformie wiertniczej Piper Alpha na Morzu Północnym. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że wszystko zaczęło się od problemów z pompą olejową. Później doszło do groźnego wycieku gazu, który uruchomił alarm. Operator w sterowni patrzy na panel przed sobą, próbując zrozumieć, co się dzieje. Nagle włącza się kolejny alarm informujący o wycieku gazu w innej części platformy, a potem kolejny i kolejny. Nikt w sterowni nie rozumie, co się dzieje. Nic takiego nigdy wcześniej nie miało miejsca. Podczas gdy w sterowni pracownicy walczą z wciąż pogarszającą się sytuacją, na zewnątrz nic nie wskazuje żadnych problemów. Obok platformy przepływa statek i kapitan ogląda imponującą konstrukcję. Nagle mężczyzna słyszy ogłuszający huk, a nad platformą pojawia się oślepiający jasno-niebieski błysk. Następuje potężna eksplozja, która powala kapitana na ziemię. Gdy po chwili oficer staje na nogach, ponownie spogląda na platformę i nie może uwierzyć w to, co widzi. Tymczasem w sterowni Piper Alpha operator Jeff również próbuje podnieść się z ziemi. Eksplozja odrzuciła go na 6 metrów od panelu sterowania, przy którym jeszcze przed chwilą siedział. Wszystkie światła zgasły i w pomieszczeniu panuje ciemność, a powietrze dodatkowo wypełnia gęsty, szary dym. Jeffowi udaje się jednak dotrzeć do pulpitu i nacisnąć przycisk, który odcina zasilanie na całej platformie. Jednak gdy się odwraca, aby za pomocą specjalnego systemu wezwać pomoc, orientuje się, że ta część panelu została całkowicie zniszczona. Mężczyzna próbuje się skupić. Wokół jednak panuje przerażająca i nienaturalna cisza. Przy 226 ludziach na pokładzie i ciągłej pracy urządzeń poziom hałasu jest prawie zawsze wysoki. Teraz mężczyzna czuje, jakby znalazł się w próżni. Jeff postanawia wyjść na zewnątrz, gdzie stoi już kilkunastu jego kolegów, którzy obserwują tę surrealistyczną scenę. Wszystko stoi w płomieniach. Jeff spogląda w dół, na ciemną taflę wody, która znajduje się 30 metrów pod nim. Skok z tej wysokości wydaje się szaleństwem, ale w tej chwili to ich jedyna droga ucieczki. Dlatego mężczyzna każe innym podążać za sobą i po chwili wszyscy wskakują do morza. Ale nawet tam nie są w pełni bezpieczni. Część ropy przedostała się do wody, a płonące fragmenty konstrukcji nieustannie odrywają się od platformy. To tylko kwestia czasu, zanim lżejsza od wody ropa zapali się. Na platformie ponad setce mężczyzn udało się dotrzeć do stołówki, gdzie mieli się zgromadzić na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia. Teraz siedzą tam przy dźwiękach trzaskającego ognia i wyciu alarmów, czekając na instrukcje, co mają robić dalej. Co prawda nad stołówką znajduje się lądowisko dla helikopterów, ale pracownicy muszą najpierw dostać zgodę, zanim będą mogli się tam udać. Nie wiedzą jednak, że lądowisko jest już całkowicie ogarnięte płomieniami i przybycie helikoptera będzie niemożliwe. Ta droga ratunku jest więc zamknięta. Wkrótce pomieszczenie zaczyna wypełniać gęsty dym. Mężczyźni są przerażeni. Instrukcje, które otrzymali, mówią jasno, że powinni czekać w stołówce na nadejście pomocy. W tym momencie Jim, jeden z najbardziej doświadczonych pracowników, zaczyna zdawać sobie sprawę, że sytuacja pogarsza się tak szybko, że być może będą musieli sami znaleźć jakąś drogę ucieczki. Jim widzi, że do środka dostaje się coraz więcej dymu i martwi się, że ewentualna pomoc nie nadejdzie na czas. Dlatego próbuje przekonać pozostałych, że powinni uciekać, zanim będzie za późno. Jednak wielu nadal chce postępować zgodnie z wytycznymi, uważając, że niestosowanie się do nich narazi ich na jeszcze większe ryzyko. Poza tym wyjście na zewnątrz, na górną część platformy i tak jest niemożliwe. Niemal w całości objęły ją płomienie. Jim nie chce już dłużej czekać. Doskonale rozumie, że nie ma czasu do stracenia. Wraz z kilkoma innymi pracownikami biegnie po schodach w dół i próbuje dotrzeć do pralni. Znajdują się w niej drzwi prowadzące na niższy taras.
Jednak w panice mężczyźni tracą orientację w labiryncie korytarzy i nie mogą odnaleźć właściwej drogi. Cała grupa jest coraz bardziej zdezorientowana i sfrustrowana. Co więcej, z każdą sekundą stają się coraz słabsi i co jakiś czas muszą robić przerwy. Gęsty dym powoduje u nich zawroty głowy i uczucie senności. Po pewnym czasie w głowie Jima pojawiają się przerażające myśli. Za chwilę płomienie ogarną całą platformę i pozostało im bardzo niewiele czasu. A co jeśli nigdy nie znajdą wyjścia? Jim czuje, że zaraz się podda, ale zbiera w sobie siły i postanawia spróbować otworzyć ostatnie drzwi. Drżącymi rękami chwyta klamkę i pociąga ją do siebie. I nagle ogarnia go ogromna radość. W środku dostrzega pralki, które oznaczają, że istnieje jeszcze szansa na ratunek. Mężczyzna krzyczy do pozostałych, by podążali za nim. Cała grupa przebiega przez pralnię i w końcu wybiega na taras. Jednak już na zewnątrz uświadamiają sobie, że od tafli wody dzieli ich co najmniej kilkanaście metrów. Nie mają jednak wyboru. Jim bierze rozpęd i skacze. Gdy mężczyzna znajduje się w wodzie, spogląda w górę na płonącą platformę. Dostrzega kilku ludzi, którzy schodzą po długich, żelaznych drabinach. Nagle z platformy wystrzeliwuje ogromna kula ognia. Ta eksplozja jest jeszcze silniejsza niż poprzednia, a mężczyźni, którzy schodzili po jednej z drabin, momentalnie zniknęli, jakby rozpłynęli się w powietrzu. Jest godzina 22:40. Od pierwszego wybuchu minęło już nieco ponad pół godziny. Nad platformą zaczynają krążyć helikoptery, których załogi wyciągają z wody wyczerpanych, poparzonych i półprzytomnych mężczyzn. Cała platforma się przechyla, a stołówka, w której wielu mężczyzn wciąż czeka na ratunek, znajduje się już pod wodą. Piper Alpha zaczyna się rozpadać. Do tragicznego pożaru na platformie wiertniczej, do którego doszło 6 lipca 1988 roku, wrócimy już za chwilę. To jest program Czarne Skrzynki w radiu RMF24.

Trwa program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Wracamy do tragicznego pożaru na platformie wiertniczej Piper Alpha na Morzu Północnym. W jego wyniku zginęło 167 osób. To był 6 lipca 1988 roku. Na miejsce zdarzenia dociera mała łódź ratownicza, a jej załoga zaczyna wyciągać rannych mężczyzn z wody. Jednym z ratowników na pokładzie jest 27-letni Ian Latham. Jemu i jego kolegom udaje się zabrać 6 ocalałych. Ian z niepokojem obserwuje, jak z platformy wciąż odrywają się płonące fragmenty konstrukcji, które spadają obok nich. Jest też zszokowany ogromną temperaturą, która uderza z miejsca katastrofy. Mówi o swoich obawach dwóm kolegom i wszyscy zgadzają się, że muszą jak najszybciej zawrócić łódź i oddalić się od platformy. Ale mija zaledwie sekunda. Mówi o swoich obawach dwóm kolegom i wszyscy zgadzają się, że muszą jak najszybciej zawrócić łódź i oddalić się od platformy.

jest jedyną osobą z łodzi ratunkowej, która przeżyła. Jego dwaj koledzy oraz 6 pracowników, których wyciągnęli z wody, zginęło. Przez wiele lat ratownik zmaga się z ogromnym poczuciem winy i bardzo często wraca myślami do tego, co wydarzyło się w ciągu tych kilku przerażających sekund. Ogromna część ocalałych czuje dokładnie to samo. Pożar platformy wiertniczej Piper Alpha wywołuje ogromne poruszenie na całym świecie. Wszyscy zastanawiają się, jak mogło dojść do tak ogromnej tragedii i dlaczego aż 167 osób straciło w niej życie. Wkrótce rozpoczynają się procesy sądowe, podczas których zostaje podjęta próba wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Jest to jednak bardzo skomplikowane zadanie. Z gigantycznej platformy nie pozostało praktycznie nic. Została rozerwana na strzępy przez potężne eksplozje, a większość jej fragmentów leży na głębokości 145 metrów. Dlatego śledczy muszą polegać przede wszystkim na zeznaniach ocalałych oraz naocznych świadków, którzy widzieli rozgrywającą się tragedię z pokładów statków. Po pewnym czasie udaje się wydobyć 2 duże moduły platformy. W środku znajdują się ciała łącznie 81 pracowników. Wiele rodzin znajduje częściowe ukojenie w fakcie, że mogą przynajmniej pochować swoich bliskich. Udaje się też odnaleźć szczątki dokumentów i urządzeń, które pozwalają śledczym lepiej zrozumieć, co wydarzyło się na platformie podczas ostatnich godzin jej istnienia. W końcu na podstawie dowodów i zeznań świadków zostaje odtworzony ciąg wydarzeń, które doprowadziły do tragedii. Wszystko zaczęło się od decyzji o użyciu alternatywnej pompy. Po sprawdzeniu okazało się, że nie miała prawidłowo zainstalowanego zaworu bezpieczeństwa i nie powinna była być w ogóle tego dnia dopuszczona do użytku. Natychmiast pojawia się pytanie, jak mogło do tego dojść? Pompy są przecież dokładnie sprawdzane, a elementy wymienia się częściej niż to konieczne, aby zminimalizować ryzyko. Jeden z dokumentów odzyskanych z platformy zawiera wskazówkę, której śledczy szukali. Stwierdza on, że według planu pompa miała być w dniu tragedii gotowa do użytku. I choć w rzeczywistości naprawa nie została ukończona, osoby w sterowni nie mogły tego wiedzieć. Z tego powodu w krytycznym momencie postanowiły uruchomić pompę, która wciąż wymagała naprawy. Occidental Petroleum wypłaca 220 milionów dolarów odszkodowania rodzinom ofiar. Ponieważ nie da się udowodnić, że firma działała niezgodnie z prawem lub odpowiada za zaniedbania, katastrofa nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Jednak raport dotyczący tej tragedii zaleca wprowadzenie kilku istotnych zmian w sposobie eksploatacji brytyjskich platform wiertniczych. Według nowych zasad każde użycie sprzętu wyłączonego z eksploatacji musi być poprzedzone otrzymaniem odpowiedniego zezwolenia. Wskazywano też na potrzebę zatrudniania bardziej doświadczonych operatorów oraz lepszego planowania napraw i konserwacji elementów, takich jak łodzie ratunkowe czy oświetlenie awaryjne. Wszystko to miało zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, a inne kraje wkrótce przyjęły podobne zasady. W następstwie tej tragedii ocalali oraz krewni ofiar założyli Stowarzyszenie Rodzin i Ocalonych z Piper Alpha. Organizacja zajmuje się przede wszystkim działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników na Morzu Północnym. Po wypadku powstaje również związek zawodowy, który w kolejnych latach organizuje duże strajki, domagając się poprawy warunków bezpieczeństwa na platformach wiertniczych. W 1998 roku, 10 lat po wypadku, przeprowadzono badania dotyczące tego, jak tragedia wpłynęła na życie ocalałych. Wzięło w nich udział 36 osób i okazało się, że prawie wszystkie z nich skarżyły się na problemy ze zdrowiem psychicznym, a ponad 70% miało objawy PTSD, czyli syndromu zespołu stresu pourazowego. Spora część przyznała, że miała trudności ze znalezieniem nowej pracy. Inne firmy postrzegały ich jako osoby, które mogą przynieść pecha. Ten przesąd uniemożliwił im zatrudnienie na innych platformach wiertniczych. Pożar na platformie Piper Alpha do dziś pozostaje jedną z najtragiczniejszych katastrof, jakie kiedykolwiek miały miejsce na Morzu Północnym. Każdego roku wiele osób przybywa do szkockiego miasta

0: Aberdeen, położonego 180 km od miejsca, w którym stała niegdyś platforma Piper Alpha. Obecnie znajduje się tam miejsce pamięci w postaci Ogrodu Różanego, gdzie można oddać hołd wszystkim tym, którzy stracili życie 6 lipca 1988 roku. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Cały podcast znajdziecie na platformie RMF On. Kuba Ślimiński, do usłyszenia.
1: Tu radio RMF24, radio informacyjne.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
1: Nawet 25 lat więzienia grozi byłym menadżerom Orlenu. W wyniku ich działań koncern miał stracić 1,5 miliarda złotych. Później ważne informacje dla kierowców ze śląskiego odcinka A1. Sprawdzimy też, w jaki sposób możemy przedłużyć sobie urlop, a w faktach sportowych o sukcesie Katarzyny Niewiadomej w Tour de France. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 osobom w sprawie wyrządzenia Orlenowi szkody na 1,5 miliarda złotych. Chodzi o Michała R., byłego członka zarządu koncernu, Marcina O., byłego członka zarządu spółki Orlen Trading Switzerland oraz byłego dyrektora wykonawczego spółek Orlen i OTS, Filipa W. Mieli oni wyrządzić szkodę, zawierając w 2023 roku 3 niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej. Grozi im nawet 25 lat więzienia.
2: Fakty ważne dla kierowców.
1: Około 4 km ma korek na autostradzie A1 na Śląsku w pobliżu miejscowości Czerwionka Leszczyny. Jak informują służby, motocykl uderzył tam w bariery. 2 pasy w kierunku Gorzyczki są zablokowane. W wypadku jedna osoba została ranna. To będzie ciężka sobota dla kierowców i turystów na Podhalu. Wszystko z powodu wyścigu Tour de Pologne i protestu obrońców praw zwierząt. Gdzie należy spodziewać się utrudnień? O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Od wczesnego rana zamknięty będzie przejazd przez centrum Bukowiny Tatrzańskiej. Tam w pobliżu Ronda Klin umiejscowiony jest start i meta wyścigu, a właściwie wyścigów kolarskich, bo najpierw o 7.30 wystartują amatorzy, a o 13.00 profesjonaliści. Ci drudzy aż 2 razy przetną Zakopiankę. Trzeba więc liczyć się z tym, że w Białym Dunajcu około 13.00 i tuż przed 15.00 ruch na trasie z Krakowa do Zakopanego będzie całkowicie wstrzymany. Po 16.00 zamknięta będzie także droga krajowa nr 49, którą przez Białkę Tatrzańską i Jurgów jedzie się na Słowację, a to jeszcze nie koniec utrudnień. Obrońcy praw zwierząt zapowiadają protest przeciwko transportowi konnemu na drodze do Morskiego Oka. Tam więc zapewne także pojawią się problemy z przejazdem.
1: Jak przedłużyć sobie urlop? Jak zaplanować sobie weekend tak, abyśmy mogli poczuć się jak na wakacjach? Te pytania nurtowały naszego poznańskiego reportera, którym odpowiedzi postanowił poszukać nad jeziorem Rusałka.
4: Nie siedzieć, nie oglądać telewizji, nie zaglądać w ekran smartfona, tylko wsiadać na rower i jechać przed siebie.
5: Końcówka urlopu, rozumiem.
6: Tak.
5: Niektórzy przed urlopem dopiero, niektórzy tak jak pan na końcówce, inni tak jak ja już po urlopie. To weekendowo, sierpniowo podpytujemy, jak może trochę zwolnić, jak odpocząć, jak sobie jeszcze przedłużyć te wakacje w ten weekend?
6: Rower, tak jak my dzisiaj, po jeziorach, po parkach, Malta, Rusałka.
5: Plaża, jeziorko?
6: Tak, przy super. Tej pogodzie, super, jak najbardziej.
1: Te pomysły zebrał Benjamin Kubiak-Piłat. Obserwatorium astronomiczne w Olsztynie. To nasza dzisiejsza propozycja w cyklu Wakacje po zmroku. Obserwatorium zaprasza na specjalne nocne pokazy nieba. Z zaproszenia skorzystał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
7: Co teraz ciekawego dzieje się na nocnym niebie?
8: A jak tylko słońce zajdzie, będzie widać spadające gwiazdy z roju Perseid. Perseidy są pozostałościami komety Swifta-Tatla. Ta kometa okrąża słońce w okresie tak ponad 130 lat troszeczkę.
7: A w którym kierunku patrzeć?
8: Wschód, bo tam będzie wschodził Perseusz, z którego one wybiegają, ale zaświecić mogą w dowolnym miejscu, w dowolnym kierunku. Także właściwie trzeba rozglądać się po całym niebie.
1: Mówił astronom Andrzej Pilski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Katarzyna Niewiadoma, liderką kobiecego Tour de France. Zaczynamy fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. Nasza kolarka zaliczyła wspaniały finisz na podjeździe na legendarny szczyt Mont Ventoux. Wyszła na prowadzenie 8 km przed metą i już go nie oddała. Jak mówiła potem w Eurosporcie, miała swego rodzaju dopalacz.
10: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców. Zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu w tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie dumni w 100%.
9: Katarzyna Niewiadoma Fini została nową liderką Tour de France. Ma jednak zaledwie 15 sekund przewagi nad Demi Vollering i prawie 40 nad Marlen Reusser. To zwiastuje wielkie emocje jutro na przedostatnim płaskim etapie z Sisterą do Nicei. Liderem Tour de Pologne pozostał Holender Bart Lemmen. Piąty etap z Opola do Kocierza wygrał Szwajcar Jan Christen. Jutro górski etap w Bukowinie Tatrzańskiej, który, jak mówiliśmy w faktach, oznacza duże utrudnienia drogowe. na Podhalu. Za niecałe pół godziny rusza trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie przy Rejmonta Wisłę Płock. Do składu Białej Gwiazdy wracają bramkostrzelni napastnik Angel Rodado i pomocnik Julius Ertaler.
11: Wiemy o tym, że i Julius i Roda to są piłkarze przede wszystkim tacy, którzy potrafią wziąć ciężar gry na siebie w trudnych momentach. Piłkarze, którzy pod względem umiejętności piłkarskich są na bardzo wysokim poziomie.
9: Mówił trener Wisły Kraków, Mariusz Job. Pierwszy gwizdek o 20:30, a w niedzielę w Ekstraklasie ostatecznie odbędą się mecze Pucharowiczów. Lecha z Piastem i Jagiellonii z Widzewem. Białostoczanie przełożyli za to spotkanie czwartej kolejki z Pogonią Szczecin.

0: 24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: Zarzuty dla 30-letniego mężczyzny, który w Poznaniu miał molestować niepełnoletnią dziewczynę. W faktach także kolejne ostrzeżenie dla kierowców, tym razem z krajowej 94 na Podkarpaciu. Zajrzymy też w głąb nocnego nieba, a także na boiska ekstraklasy. W faktach sportowych o pojedynku Wisły Kraków i Wisły Płock. Są zarzuty dla 30-letniego mieszkańca Poznania, podejrzanego o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym na jednej z miejskich plaż. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, jakie są ustalenia śledczych w tej sprawie?
2: Według relacji zgłaszającej 30-latek miał na plaży przy Jeziorze Strzeszyńskim zaczepiać dzieci oraz popełnić przestępstwo o charakterze seksualnym względem jednej z nastolatek. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do innej czynności seksualnej. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji i całkowity zakaz zbliżania i kontaktowania się z nastolatką.
3: Przesłuchany 6 sierpnia tego roku w charakterze podejrzanego Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
2: Powiedział mi prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia.
1: Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. W Mirocinie między Przeworskiem a Jarosławiem dachowało auto osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Przeworska. Prezydent USA Donald Trump wściekły na sąd apelacyjny, który nakazał wstrzymanie budowy sali balowej przy Białym Domu. Sędziowie uznali, że ten projekt powinien najpierw zatwierdzić Kongres. Nie znamy żadnego przypadku w historii Ameryki, w którym prezydent jednostronnie i wykorzystując pieniądze zebrane prywatnie, zburzył znaczące części Białego Domu, których budowę zatwierdził Kongres, a za które zapłacili amerykańscy podatnicy. Aż do teraz. Tak argumentowali swoją decyzję sędziowie. Trump oświadczył, że natychmiast zwróci się do Sądu Najwyższego, by w całości odrzucił to orzeczenie. Słuchacie faktów w RMF FM, a w nich o panice, jaka wybuchła w znanych atlantyckich kurortach Francji. Powodem tej paniki jest inwazja żeglarzy portugalskich. Nie chodzi o marynarzy z Półwyspu Iberyjskiego, ale o kolonie toksycznych organizmów przypominających meduzy. O szczegółach nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
4: Władze Akwitanii i francuskiego kraju Basków ogłosiły zamknięcie wielu plaż lub w przypadku innych nałożenie na opalających się wczasowiczów zakazu kąpania się w Atlantyku, między innymi w okolicy tak znanych kurortów jak Saint-Jean-de-Luz czy Suston. Powodem jest szczególnie w rejonie granicy z Hiszpanią istna plaga żeglarzy portugalskich, czyli unoszących się na falach oceanu kolonii organizmów składających się z lekko fioletowego pęcherza oraz parzydełek, których długość może według specjalistów sięgać czasami aż 30 metrów. Władze ostrzegają turystów, że nawet wyrzucone przez falę na brzeg i martwe od kilku dni kolonie organizmów mogą, jeżeli się ich dotknie, powodować bardzo poważne poparzenia.
5: Lato z RMF FM.
1: Po raz ostatni zaglądamy do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie, bohatera naszego cyklu Wakacje po zmroku. Na niebie szukaliśmy już Perseidów, czyli sierpniowych spadających gwiazd. Co jeszcze może przykuć nasz wzrok, kiedy popatrzymy przez teleskop?
6: Z takich bardziej atrakcyjnych obiektów, no jest teraz trójkąt letni i przebiegająca przez niego Drogę Mleczną. To znaczy, na Drogę Mleczną warto spojrzeć, bo żeby się przekonać, że ona składa się z gwiazd. Zamiast tej poświaty, którą widzimy na niebie oczami, przez teleskop widzimy mnóstwo gwiazdek stosunkowo blisko siebie. To właśnie po raz pierwszy zobaczył Galileusz przez swoją lunetę. Natomiast w trójkącie letnim tworzą go trzy gwiazdy: Vega, Deneb i Altair.
1: Mówił astronom Andrzej Pilski, z którym rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Z gwiazd przenosimy się teraz do świata sportu. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Przy Reymonta w Krakowie ruszyła trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy i po ponad pół godzinie gry mamy już remis 1-1. Dwa przełamania napastników. Dla Wisły Kraków strzelił Angel Rodado, dla Wisły Płock Said Hamulicz. Obaj trafili w tym sezonie do siatki po raz pierwszy. Najlepszy piłkarz mundialu coraz bliżej Barcelony. Nieoficjalnie Rodri ma zamienić Manchester City na stolicę Katalonii. W wieczornych faktach sportowych Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
8: Tak jest, dobry wieczór.
7: Wojtku, Wojtku, ile ma zapłacić Barsa za Rodrygo?
8: Około 60 milionów euro, donoszą media w Hiszpanii, które mocno żyją tym transferem. Agent piłkarza poinformował już nawet, że ten miał dojść do porozumienia z klubem z Katalonii w sprawie warunków kontraktu. Do ustalenia pozostają więc warunki transferu między Manchesterem City a Barceloną. Rodri, który mimo wcześniejszych rozmów z Realem odrzucił ofertę królewskich, ma zarabiać w dumie Katalonii około 30 milionów euro za sezon.
7: Czekamy na oficjalne potwierdzenie, a teraz tenis i turniej ATP w Montrealu. Hubert Hurkacz lada chwila powinien rozpocząć mecz trzeciej rundy z Holendrem Botikiem van de Schanschulpem. Prawdopodobnie jutro spotkanie Igi Świątek z Martą Kostiuk o ćwierćfinał turnieju w Toronto. A w turnieju WTA w Warszawie Weronika Falkowska, grająca w parze z Amerykanką Alaną Smith, wygrała zawody deblistek, pokonując polski duet Martyna Kubka, Alicja Rosolska. Tym meczem 40-letnia Rosolska zakończyła sportową karierę. Duże osłabienie kadry naszych siatkarek. Przez kontuzję podstawowa przyjmująca Martyna Łukasik nie wystąpi na Mistrzostwach Europy. Impreza rozpocznie się 21 sierpnia i odbędzie się w 4 krajach: Turcji, Czechach oraz Szwecji i Azerbejdżanie.

0: Zbliża się 22. W studiu Faktów RMF FM pojawił się już Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najświeższe fakty.
1: A zaczynamy od Kamiennej Góry i poszukiwań osoby, która zaatakowała i poważnie zraniła 15-letniego chłopca. Trafił on do szpitala. Później o ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej. Odkryto kolejne szczątki ponad 50 osób. W faktach sportowych z kolei sprawdzimy, jak Hubert Hurkacz radzi sobie w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Kanadzie. Policja poszukuje osoby, która w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku zaatakowała 15-letniego chłopca i raniła go ostrym narzędziem. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co wiadomo na temat tego ataku?
2: Do zdarzenia doszło przy ulicy Księcia Bolka. W pobliżu odbywa się właśnie Zale Fest. To jedna z głównych atrakcji tegorocznych Dni Kamiennej Góry. Kto ugodził chłopca, na razie nie wiadomo, powiedziała RMF FM oficer prasowa policji w Kamiennej Górze, aspirant Katarzyna Trzepak.
3: Ten młody mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny. Natomiast policjanci z Kamiennej Góry prowadzą na miejscu czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia, także oczywiście doprowadzenie do zatrzymania podejrzanego lub podejrzanych o ten czyn.
2: Obława jest trudna, bo w rejonie zdarzenia znajduje się bardzo dużo osób. Policja apeluje o ostrożność, zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
1: Na Wołyniu odkryto szczątki ponad 50 osób, w tym 26 dzieci, poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. To efekt prac ekshumacyjnych prowadzonych w dawnych miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie w 1943 roku doszło do zbrodni na Polakach. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co wiadomo o najnowszych odkryciach?
4: W Woli Ostrowieckiej ekshumowano szczątki 48 osób, połowa z nich to dzieci. Większość najmłodszych ofiar miała mniej niż 12 lat, a najmłodsza zaledwie kilka miesięcy. Mogiła znajdowała się na terenie dawnego gospodarstwa rolnego. Na wielu czaszkach widoczne były ślady obrażeń tylnej części głowy. Kolejną mogiłę odkryto w Ostrówkach. Tam odnaleziono szczątki 6 osób, w tym dwojga dzieci i dwóch kobiet. Na kościach widoczne były ślady ran postrzałowych. Ze szczątków pobrano materiały DNA. Ma to pomóc w identyfikacji ofiar. Historycy szacują, że do odnalezienia pozostaje jeszcze około 300 osób. Poszukiwania prowadzone są w kolejnych miejscach, między innymi na tak zwanym Trupim Polu, jednak na razie nie przyniosły kolejnych odkryć. Uroczystości pochówku odnalezionych ofiar odbędą się 30 sierpnia w specjalnej kwaterze na cmentarzu w Ostrówkach.
1: Wołodymyr Zełański dziękuje Senatowi Stanów Zjednoczonych za przyjęcie zdecydowaną większością głosów ustawy o sankcjach na Rosję i Iran. Negocjacje na temat tej inicjatywy trwały półtora roku. Ustawę nazwano na cześć jej współautora, senatora Lindsey'a Grahama, który zmarł w lipcu. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów.
5: Fakty prosto z kina w RMF FM.
1: Vincent Cassel, buntownik francuskiego kina, który podbił Hollywood, zagrał jedną z głównych ról w Historiach równoległych. Film powstał z inspiracji dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. Aktor znany z ról silnych, agresywnych bohaterów, tym razem gra zupełnie inną postać.
6: Zawsze lubiłem grać tym, co mam, ale też tym, czego mi brakuje. Kiedy jest się młodym, próbuje się wyglądać na starszego. Kiedy jest się starszym, robi się odwrotnie. Poza tym nadal dostaję bardzo różne propozycje. Ostatnio grałem umierającego starca, potwora. Ja lubię się tym bawić, nie odbieram tego osobiście. Mam do tego zdrowy dystans, chociaż przyznam, że kiedy ostatnio zaproponowano mi rolę wymagającą szybkiego biegania i ciągłych scen walki, pomyślałem sobie, no dziękuję bardzo. Jak długo jeszcze?
1: O fascynacji dekalogiem, byciu wiecznie obserwowanym i o pelerynie Batmana aktor opowiedział w wywiadzie Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl, koniecznie tam zajrzyjcie. A Historie równoległe w kinach już za tydzień.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na ostatnie już wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Hubert Hurkacz świetnie rozpoczął spotkanie trzeciej rundy tenisowego turnieju w Montrealu. Polak wygrał pierwszego seta z Holendrem Botikiem van de Schanschulpem 6-3. Trwa druga partia, w której Hubi prowadzi 3-2 i ma już na koncie przełamanie. Wisła Kraków prowadzi z Wisłą Płock 2-1 w spotkaniu otwierającym trzecią kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Biała Gwiazda może liczyć na hiszpańskich napastników. Najpierw do siatki trafił Angel Rodado, potem Jordi Sanchez, który z 4 golami jest na czele klasyfikacji strzelców. Dla nafciarzy strzelił Bośniak Said Hamulicz. Przy Rejmonta teraz minuta 76. W pierwszej lidze trwa spotkanie Polonii Warszawa z Ruchem Chorzów i mamy remis 1-1. Polska zorganizuje tegoroczne i przyszłoroczne klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce. Turniej odbędzie się w trzech miastach Śląska i Zagłębia, w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie. Na pewno weźmie w nim udział mistrz Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie. Środkowy Mateusz Bieniek cieszy się, że tym razem nie trzeba jechać aż do Brazylii.
8: Wyjdzie nam daleka podróż, już nauczeni doświadczenia z tamtego roku, gdzie ta podróż sporo nas kosztowała, to teraz gramy u siebie w kraju, więc naprawdę to jest fenomenalna wiadomość. A gra wiadomo przy naszych kibicach to jest coś szczególnego.
7: Tegoroczne klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce odbędą się w połowie grudnia. Duńczycy uzupełnili stawkę finalistów drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Wygrali dzisiaj półfinał w Rydze i pod koniec sierpnia powalczą o zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Warszawie z Polską, Australią i Wielką Brytanią. Jutro w Rydze żużlowa Grand Prix Łotwy i kolejna odsłona walki o tytuł indywidualnego Mistrza Świata.
9: Radio RMF 24.

0: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: A na początek ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami na S8 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W Faktach także Kraków, który ma kolejnego kandydata na prezydenta. A tym, którzy planują weekendową wycieczkę w góry, podpowiadamy, jak dobrze się przygotować. Tak, aby nie zaskoczyła Was pogoda. Kierowcy, są utrudnienia na trasie S8 na Mazowszu, na odcinku między węzłami Niegów, Trojanem. Samochód osobowy wypadł tam z drogi, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie ma na szczęście informacji o poszkodowanych. Policjanci prowadzą czynności z dwoma zatrzymanymi 16-latkami w sprawie wczorajszego brutalnego ataku na 15-letniego chłopca w Kamiennej Górze.
2: Po godzinie 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że przy budynku przy ulicy Księcia Bolka I miało dojść do zranienia nożem 15-letniego mężczyzny. Ten młody człowiek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny.
1: Informuje młodsza aspirant Katarzyna Trzepak, rzecznik policji w Kamiennej Górze. 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czekają na utylizację w Wołominie na Mazowszu. Wciąż nie wiadomo jednak, skąd władze samorządowe wezmą pieniądze na likwidację tego składowiska. Sygnały o tym miejscu dostaliśmy od Was na gorącą linię RMF FM. W Wołominie był nasz reporter Michał Dobrołowicz, który sprawdzał, co dalej może się wydarzyć w tej sprawie.
3: Po weekendzie wznowione mają być rozmowy z Ministerstwem Finansów. Właśnie do tego resortu trafił wniosek wojewody mazowieckiego o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na zabezpieczenie i na utylizację setek pojemników typu Mauser z chemikaliami w Wołominie. To potwierdza Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
4: Równolegle szukamy środków finansowych, żeby jak najszybciej móc rzetelnie to zadanie wykonać.
3: Czas ma tu duże znaczenie, bo każdy dzień wywołuje obawy wśród mieszkańców Wołomina.
5: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo dla środowiska i niewiele się z tym robi. Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska my. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
3: Wieczorem dostałem odpowiedź z Ministerstwa Klimatu w sprawie składowiska w Wołominie. Wynika z niej, że przygotowany jest projekt uchwały Rady Ministrów, aby przekazać w tym roku na usunięcie części odpadów 20 milionów złotych. Szacowany koszt usunięcia wszystkich beczek z chemikaliami jest nawet 10 razy większy.
1: Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. Partia, przypominamy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
7: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskie. Idiotycznym populizmem.
6: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
8: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
6: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
9: Tym żyje Kraków.
1: Łukasz Gibała, krakowski radny, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ogłosił, że wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Będzie po raz czwarty już ubiegał się o ten urząd. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z tej funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Planujecie weekendowy wyjazd w góry? Weźcie pod uwagę prognozę pogody.
10: Temperatury będą wysokie, możliwość wypiętrzania się burz, także trzeba na to zwracać uwagę przed wyjściem. Oczywiście zapoznajemy się z prognozami pogody, które są dostępne na stronach internetowych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W miarę wczesne wychodzenie, rano pogoda jest bardziej stabilna, później może się dość dynamicznie zmieniać. Duże ilości napojów izotonicznych, żeby zapobiec odwodnieniu, nawet jak temperatura jest nieco niższa, nie są to jakieś bardzo wysokie temperatury, to w górach człowiek odwadnia się szybciej.
1: Zwraca uwagę ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. A kolejne fakty RMF FM punktualnie o pierwszej. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF24.

0: Tak brzmi nocą radio RMF 24.
1: Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna nigdy nie będzie. Tak ślicznych dziewcząt nigdy nie będzie.

Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

0: To już prawie godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Waszyngton zaostrza kurs wobec Moskwy. Senat poparł ustawę sankcyjną przewidującą nawet 100% cła na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu. Kolejne odkrycia na Wołyniu. Podczas ekshumacji odnaleziono szczątki 55 osób. Policja bada okoliczności dramatu na jeziorze Sexty. Podczas burzy przed weekendem do wody wpadło tam ponad 30 osób. Nowe sankcje na Rosję coraz bliżej. Amerykański Senat zdecydował większością głosów poparł ustawę nazwaną od nazwiska jej współautora, zmarłego niedawno senatora Lindseya Grahama. Przewiduje ona m.in. możliwość nałożenia nawet 100% ceł na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chiny i Indie. Sankcje mają też objąć Władimira Putina, rosyjskich oligarchów i sektor finansowy. Zadowolenie z decyzji Senatu wyraziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Projekt musi jeszcze zatwierdzić Izba Reprezentantów. Szczątki 55 osób, wśród nich 26 dzieci, a także przedmioty osobiste ofiar rzezi odnaleziono w wyniku prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Te informacje przekazuje Instytut Pamięci Narodowej. A w faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Na terenie dawnego gospodarstwa w Woli Ostrowieckiej, gdzie w przeszłości były już prowadzone ekshumacje, badacze odnaleźli szczątki 48 osób. Połowa z nich to dzieci. Jak wskazuje IPN, większość z nich poniżej 12 roku życia. Większość odnalezionych szkieletów miała obrażenia głowy. Z kolei we wsi Ostrówki odkryto 6 ciał. Wiek oraz płeć ofiar są zbieżne z relacjami o zamordowaniu jednej z rodzin przez ukraińskich nacjonalistów. Badacze zauważyli postrzałowe rany na czaszkach. Szczątki odnalezionych ofiar zostaną pochowane za 3 tygodnie, 30 sierpnia, w kwaterze ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach. Nadal nie są znane miejsca pochówku ponad 300 osób. Eksperci przeprowadzili poszukiwania na kolejnym obszarze, tak zwanym trupim polu. Te prace nie przyniosły rezultatów.
0: Policja bada okoliczności dramatu w czasie nagłej zmiany pogody na jeziorze Sexty na Mazurach. W czwartek, przypomnijmy, podczas burzy wywróciło się tam kilka łodzi. Do wody wpadło ponad 30 osób. Większość to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Do szpitala trafiła jedna osoba.
2: W sprawie tego zdarzenia wszczęte zostały czynności pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, a więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowie. Jest to przestępstwo, które w tym przypadku zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Informował podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
3: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Już 12 sierpnia świat czeka jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych dekady. Całkowite zaćmienie Słońca. Dzień Księżyca przemknie przez Arktykę, Grenlandię, Islandię i dotrze nad Europę. Największe emocje czekają mieszkańców północnej Hiszpanii, gdzie na ponad 2 minuty dzień zamieni się w noc. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. W wielu miejscach zakryte zostanie ponad 80% tarczy słonecznej. O szczegółach mówił naszemu reporterowi doktor inżynier Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
4: Będziemy mieli okazję być świadkami jednego z najciekawszych zjawisk astronomicznych, jakie można doświadczyć na Ziemi, a konkretnie zaćmienia Słońca. Część Europejczyków będzie pobłogosławiona zaćmieniem całkowitym. U nas w Polsce skończy się jedynie zaćmieniem częściowym. A to dlatego, że taka, a nie inna jest geometria naszego Układu Słonecznego. Na czym polega zaćmienie Słońca? Wiadomo, że Ziemia obiega Słońce po orbicie, natomiast Księżyc krąży wokół Ziemi. I raz na miesiąc Księżyc staje się przesłaniać nam Słońce na swej drodze. Ziemia się powinna kręcić z zachodu na wschód, czyli w ten sposób, i Księżyc zasłania nam Słońce. O, w tej chwili na Ziemi powinniśmy widzieć zaćmienie, jeżeli tylko jesteśmy w cieniu geometrycznym tego Księżyca na powierzchni Ziemi. Ale jak wiemy, co miesiąc zaćmienia nie ma. Dlaczego? No dlatego, że orbita Księżyca, jak sobie krąży wokół Ziemi, nie jest w tej samej płaszczyźnie, co Ziemia i Słońce na swojej orbicie wokół niego. Ta płaszczyzna jest pochylona o około 5 stopni. I dlatego zazwyczaj w Nowiu, kiedy Księżyc jest pomiędzy Słońcem a Ziemią, jest za wysoko. Cień leci nad Ziemią. Albo, jeżeli to będzie po drugiej stronie, jest za nisko i wtedy cień leci z drugiej strony. Musi być Księżyc w pobliżu jednego z tych dwóch punktów, które są na przecięciu tej orbity Księżyca wokół Ziemi i orbity Ziemi wokół Słońca. Nazywamy je węzłami. Wstępujący jak Księżyc idzie w górę, albo wstępujący jak idzie w dół. No i dlatego nie mamy zaćmienia Słońca za każdym razem, kiedy mamy NUF. Natomiast te okresy obiegu mają swoje wspólne wielokrotności, jak w szkole podstawowej jeszcze do dzisiaj się chyba oblicza. I taką wspólną wielokrotnością dla miesiąca, który liczymy dla faz Księżyca, czyli miesiąca synodycznego, i drugiego miesiąca, w którym Księżyc znajduje się w jednym i z powrotem w tym samym węźle orbity, miesiąc smoczy, to się składa co 18 lat. No i wtedy mamy podobne zaćmienie. Ale nic nie jest idealnie zgrane, więc to zaćmienie tak się troszkę przesuwa. Nie musimy na szczęście czekać co 18 lat na zaćmienia, ponieważ mamy różne takie cykle. I tak ostatnio w 2015 mieliśmy częściowe zaćmienie Słońca w Polsce. Obserwowaliśmy je tutaj też na AGH, pamiętam. Teraz będziemy mieli okazję znowu do częściowego zaćmienia Słońca, które gdzie indziej będzie całkowite. Następne całkowite zaćmienie w Polsce będzie dopiero w XXI wieku, bo to będzie 2134 czy 5 rok, aczkolwiek tutaj w Krakowie będzie można je obserwować. Szybciej będziemy mieli okazję do zobaczenia zaćmienia obrączkowego i to będzie 2075 rok przed nami. A czym się różnią te zaćmienia? Ano, nie tylko orbita Księżyca jest pochylona względem orbity Ziemi wokół Słońca, ale jeszcze nie jest idealnym okręgiem, a elipsą. Czasami Księżyc jest troszkę bliżej Ziemi, czasami troszkę dalej. Stąd mamy nawet w języku codziennym perygeum, apogeum. Coś ma swoje apogeum, czyli jest najbardziej rozdmuchane, najdalej od czegoś. Jak jest pery, to jest najbliżej Ziemi, jak jest apo, to jest najdalej. I tak samo Ziemia kręci się wokół Słońca, raz jest bliżej, raz jest dalej. I to jest różnica rzędu 2 milionów kilometrów w stosunku do 150 milionów kilometrów średnicy, czyli niewiele. Ale co to ma do zaćmień? Jeżeli Księżyc jest najbliżej Ziemi, a Ziemia najdalej od Słońca, to wtedy Słońce na niebie jest troszkę mniejsze niż zazwyczaj, a Księżyc troszkę większy niż zazwyczaj i na pewno będzie zaćmienie całkowite. Jeżeli będzie odwrotnie, tak się zdarzy, że akurat w trakcie zaćmienia Księżyc jest najdalej od Ziemi, czyli jest najmniejszy na niebie, a Ziemia będzie najbliżej Słońca, ono będzie największe, to Księżyc nie wystarczy do zakrycia całej tarczy. I wtedy mamy zaćmienie obrączkowe. I to jest chyba ewenement w Układzie Słonecznym, bo zaćmienia częściowe czy całkowite zdarzają się w układach satelitów Saturna, Jowisza, Neptuna, Urana jak najbardziej. Chociaż tam nie ma powierzchni, na której człowiek by mógł być, żeby to obserwować. Ale do zaćmienia obrączkowego już nie jest tak łatwo. Księżyc oddala się od nas w tempie 4 cm w rok, mniej więcej, a zatem kiedyś będzie tak daleko, że będzie za mały, żeby zakrywać całe Słońce. I nie będzie już możliwych do obserwacji całkowitych zaćmień Słońca, jedynie obrączkowe. No ale to nastąpi za jakieś 600 do 700 milionów lat, więc my się nie musimy tym przejmować. Co ciekawe, w drugą stronę, jeżeli popatrzymy i cofniemy się jakieś 600-700 milionów lat, to okaże się, że Księżyc był bliżej Ziemi, a zatem był zawsze większy niż Słońce i nie było zaćmień obrączkowych, jedynie całkowite i częściowe, jeżeli jesteśmy nie dokładnie na linii łączącej Księżyc, Słońce i Ziemię, tylko gdzieś obok. No myślę, że tyle o fizyce tego zjawiska wystarczy, natomiast każdy może się nim zachwycać, naukowcy tym bardziej. Niektórzy mówią, że poznanie matematycznej strony niweluje nam piękno opisu przyrody. Przeciwnie, moim zdaniem jeszcze bardziej podnosi na wyższy poziom zrozumienie. W każdym razie w całkowitym zaćmieniu Słońca mamy odcięcie promieniowania słonecznego na powierzchni Ziemi. Zapada noc. Zaczynają budzić się nocne zwierzęta, kwiaty się zamykają, te nocne się otwierają. Natomiast czuć odczuwalny chłód. Przyroda milknie. Ptaki milkną, udają się do gniazd. Pszczoły zaczynają szukać uli albo siadają na kwiatach, myśląc, że już następuje noc. Za chwilę się to kończy. Najdłuższe zaćmienie, jakie może trwać, to jest to kilka minut jedynie całkowite. To aktualne, które będzie miało miejsce w Hiszpanii, to będzie około 1 minuty faza całkowitego zaćmienia. No i przyroda z powrotem budzi się do życia. Naukowcy nie śpią cały czas. To znaczy wykorzystują zaćmienie Słońca do tego, żeby prowadzić obserwacje naukowe. Owszem, mamy dzisiaj możliwości takie, że sobie budujemy koronografy. Dlaczego korono? No właśnie. W trakcie zaćmienia Księżyc zasłania nam tarczę słoneczną, ale wtedy uwidacznia się coś, co normalnie ginie w blasku Słońca, czyli korona słoneczna. Możemy ją obserwować też poza zaćmieniem, jeżeli sobie w teleskopie ustawimy odpowiednią przesłonę, która nam zasłoni Słońce. Ale niestety, ta przesłona jest blisko urządzenia, które rejestruje światło i dyfrakcja powoduje, że część tego obrazu jest nie do użycia, w ogóle rozmyta. Więc nadal zaćmienie, to naturalne zjawisko, ta przesłona, jaką jest Księżyc 380 tysięcy kilometrów od nas, jest niezastąpionym narzędziem do badania korony słonecznej. A ta jest ciekawa, bo tajemnicza. Wiemy, że wewnątrz Słońca jest 15 milionów stopni Celsjusza, że na powierzchni jest około 6 tysięcy, a korona, zamiast być chłodniejsza niż te 6 tysięcy stopni, zaczyna się ogrzewać z powrotem do 1,2 miliona stopni. I to nadal jest dla naukowców ciekawostką do rozgryzienia. Są oczywiście różne teorie testowane, a mamy nadzieję, że kolejne zaćmienia nam w tym pomogą. Zaćmienie przyczyniło się też do gloryfikacji ogólnej teorii względności Einsteina. Na początkach XX wieku, w 1919 roku, dwie wyprawy naukowe dla obserwacji całkowitego zaćmienia zostały wysłane, żeby potwierdzić albo też zaprzeczyć przewidywaniom ogólnej teorii względności. Bo mówiła ona, że Słońce będzie zakrzywiało wokół siebie tor ruchu światła od odległych gwiazd. Czyli można by powiedzieć, że w trakcie zaćmienia, kiedy nie widać Słońca na niebie, pojawiają się gwiazdy wokół niego, to normalnie gwiazdka, która powinna być za Słońcem niewidoczna, to jednak przez to, że promień zostaje ugięty, będzie widoczna w innym miejscu na niebie. Zrobiono takie zdjęcia, przeprowadzono pomiary i potwierdzono stuprocentową zgodność ich z ogólną teorią względności Einsteina, która nie jest zbyt na co dzień, przynajmniej wtedy, nie była spotykana. No bo dzisiaj każdy z nas prawie korzysta chyba z GPS-u, który korzysta z poprawek ogólnej teorii względności. Jeżeli ktoś szykuje się na obserwację takiego zaćmienia, to zwróćmy baczną uwagę na bezpieczeństwo. Ono będzie się działo tuż przed zachodem Słońca. Mamy chęć patrzenia na to Słońce przez długo, no bo przecież nie świeci tak jasno, jest nisko nad horyzontem, gruba atmosfera, mniej tego światła. Nie, zawsze stosujmy ochronę oczu. To znaczy na przykład takie okularki z certyfikowanym filtrem, który odcina mnóstwo promieniowania słonecznego, przepuszczając ilość bezpieczną dla naszego oka. A dlaczego odradzamy wszelkiego typu płyty CD, inne folie, okopcone płytki szklane i tak dalej? Albo nie patrzenie na Słońce bezpośrednio, nawet jak jest blisko horyzontu? Ano dlatego, że nasze oczy nie mają receptorów bólu, więc nawet nie wiemy, kiedy sobie robimy krzywdę. Słońce jak zachodzi, owszem, nie jest już tak jasne, ale jest czerwone. Czerwone Słońce, ono cały czas grzeje i możemy sobie uszkodzić siatkówkę oka, nie wiedząc nawet o tym, za długo na nie patrząc. Czyli konkludując, nigdy nie patrzymy na Słońce bezpośrednio, zawsze stosujemy ochronę. Na przykład w takich okularach odpowiednie filtry.
0: Ostrzegał dr inżynier Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a rozmawiał z nim nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To już niemal godzina druga, czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernigowski. Dobry wieczór, zapraszam. Cieśnina Ormus może zostać otwarta. USA spodziewają się porozumienia Iranu z Omanem. Czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie? Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy ma co do tego pewne wątpliwości. Tatry dla najmłodszych? Niektórzy rodzice nie boją się wyzwań. Nasz reporter na szlaku spotkał nawet 5-letniego turystę. Czy szykuje się przełom w sprawie cieśniny Ormus? Stany Zjednoczone spodziewają się wkrótce porozumienia Iranu i Omanu, które pozwoliłoby przywrócić swobodny transport handlowy przez strategiczny szlak. Amerykański urzędnik zapowiedział, że po zawarciu umowy Waszyngton zniesie blokadę irańskich portów. A przez Ormus przed wojną, przypomnijmy, przepływała około 1/5 światowego zużycia ropy. Tymczasem jeszcze Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan podpisały pakt obronny. Zgodnie z nim atak na jednego z tych krajów będzie traktowany jako atak na wszystkie trzy. Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy tak się stanie. Tak mówił w naszej porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastelarek. W ten sposób były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy odpowiadał na pytanie, czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnę, zapowiedział Karol Nawrocki.
1: Ja jako człowiek prawicy, przecież serca mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera. Raz prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
2: Chodzi o Lex Czarnek.
1: I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastelarkiem znajdziecie na rmf24.pl, a my wrócimy do niej jeszcze w kolejnych faktach.
3: Wakacje w faktach RMF FM.
0: A podczas nich, by odpoczął nasz mózg, wcale nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. Czasem lepiej by było, aby ich nie było, podkreślają eksperci.
4: Przede wszystkim musimy pozwolić naszemu mózgowi się nudzić. Jest to rzecz, o której bardzo często zapominamy, a jest bardzo prostą czynnością. Biologicznie nasz mózg potrzebuje po prostu odcięcia się od bodźców i wykonywania rzeczy, które nie wymagają zaangażowania uwagi, które pozwalają nam na skupienie się bardziej na tym, co się dzieje w nas.
5: Ta nuda najlepsza dla mózgu to jest, jeżeli pójdziemy przed siebie bez celu albo położymy się na hamaku, weźmiemy książkę.
4: Problemem, który mamy w obecnych czasach, jeśli chodzi o odpoczywanie i urlopowanie, jest właśnie to przekonanie, że każda chwila musi być bardzo zaplanowana i tak naprawdę prowadzi to do odwrotnego efektu.
0: Zauważa Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a ze specjalistą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. Niektórzy jednak poszukują wyjątkowych wrażeń podczas urlopu i w góry zabierają ze sobą dzieci. Nawet tak wymagające, jakimi są Tatry.
6: W Tatrach jesteśmy po raz trzeci. Pierwszy raz w górach był, jak miał 2 lata. No i tak od tego czasu jesteśmy co roku w górach.